Szulerka, czy tak już będzie do zachodu słońca? Tylko nie mów mi, że chcieć to móc.

których, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
3: Nadzieja na powiew świeżości w PKO. W tym tygodniu mogą ruszyć zmiany. Zmiany na froncie też niewykluczone. Rosyjskie Starlinki nie tak bezużyteczne, jakie malują. San Marino z mapą genealogiczną. Wszystkich.
0: Prawda Antyradia.
3: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Zmiany przed PKO-em. Może nawet w tym tygodniu. Na jutro zaplanowane jest spotkanie prezydium zarządu, na którym pojawi się też komisja rewizyjna. Cel to wspólne wyznaczenie daty posiedzenia zarządu, na którym to posiedzeniu można by odwołać prezesa Radosława Piesiewicza. Ta data, no to już kwestia sporna. Jednego dnia mówi się, że to ma być w ciągu dwóch tygodni, innego, że w ciągu tygodnia. Jakby nie było, wybory nowego szefa komitetu nadchodzą. Piesiewicz został zatrzymany półtora tygodnia temu. Trafił do aresztu. Będzie odpowiadał za płatną protekcję i zaspokajanie grupy wierzycieli Zonda Krypto. Krzywdzeniem innych. Nie przyznaje się do winy.
0: Prawda Antyradia.
3: Nie jest tak, jak mogłoby się wydawać. Druga partia rosyjskich satelitów odpowiedników Starlinków, okrzyknięta najpierw porażką Moskwy, nie jest aż taka zła. Według ukraińskich mediów część wystrzelonego sprzętu jest w stanie osiągnąć planowane orbity. Stopniowe wznoszenie jednak może potrwać nawet kilka miesięcy. Satelity są zagrożeniem dla Ukrainy, bo pozwolą Kremlowi na precyzyjniejsze uderzenia.
0: Prawda Antyradia.
3: Słodka praca urzędnika. Na górze słychać bzyczenie, na dole można spróbować słodkości. Na dachu Urzędu Miasta w Gdyni działa pasieka. Pszczoły z niej zapylają rośliny i produkują miód, mówi Wojewódzki Związek Pszczelarzy i Wojciech Albecki.
4: Miód miejski jest w pełni bezpieczny. Często też uważa się, że miód miejski jest jak gdyby lepszy wręcz od miodu pozyskiwanego z terenów wiejskich. Urząd Miasta w Gdyni dysponuje, Wydział Ochrony Środowiska dysponuje badaniami tych miodów na zawartość metali ciężkich, także wszelkie mity, że to są miody jak gdyby z ołowiem czy z jakimiś innymi domieszkami rzeczy szkodliwych są fikcją.
3: W tym roku udało się zebrać 275 kilogramów miodu.
0: Prawda Antyradia.
3: Muzyczna branża w drodze do Łodzi. W tym tygodniu rusza Great September. Przegląd artystów dowolnego gatunku. Nawet lokalizacji jest kilkanaście. Zachwala dyrektor artystyczny Artur Rojek.
5: Great September jest festiwalem skierowanym przede wszystkim na młodych artystów, na odkrywanie młodych artystów, na dawanie im szans pokazania się po raz pierwszy. Nie tylko dla branży, która tutaj zjeżdża się tłumnie z całej Polski.
3: Start 10 września.
0: Prawda Antyradia.
3: Jak małe jest San Marino? Ktoś powie bardzo, ktoś inny w sam raz. Mieszkaniec tej najstarszej na świecie istniejącej republiki powiedział tymczasem: odtworzyłem drzewo genealogiczne całej ludności państwa. Punktem wyjścia były opowieści jego babci, które przerodziły się w pasję i chęć uporządkowania spraw wszystkich. 45-letni Giorgio Bologna spędził na poszukiwaniach i badaniach 10 lat. Połączył ponad 42 tysiące osób i całe pokolenia rodziny. Upały wrócą w tym tygodniu. W najbliższych dniach spodziewamy się nawet 31 stopni. Najcieplej ma być na południu, ale potem przyjdzie gwałtowne ochłodzenie. No ale to jeszcze nie teraz. Dziś przed nami od 18 stopni w Olsztynie, przez 20 w Trójmieście, 22 w Warszawie, Łodzi czy w Poznaniu, do 23 we Wrocławiu, Opolu, Krakowie i w Rzeszowie.

0: magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Nie chcemy do Szwecji. Po raz pierwszy od kilku lat więcej Polaków opuściło ten kraj niż do niego przyjechało. O szczegółach Monika Baneś-Bator z Personel Service.
2: W 2025 roku więcej Polaków opuściło Szwecję niż się w niej osiedliło. I to jest zdecydowane odwrócenie trendu, który przez wiele lat napędzały przede wszystkim duże różnice w wynagrodzeniach. Dziś ten zarobkowy dystans między Polską a Szwecją wyraźnie się zmniejsza. My w Personel Service przeanalizowaliśmy ochronę zdrowia i budownictwo i widzimy, że rzeczywiście w Szwecji nadal można zarobić więcej, ale przewaga już nie jest tak duża, zwłaszcza jeżeli uwzględnimy, że emigracja to jest też nie tylko koszt związany z samym wyjazdem, ale też koszt rozłąki, koszt życia na miejscu. I Polacy, kiedy zaczynają to przeliczać, to okazuje się, że to zostanie w kraju coraz bardziej się opłaca i coraz bardziej się kalkuluje. Natomiast rzeczywiście przez lata ta kalkulacja była prosta. Wyjazd do Szwecji oznaczał wielokrotnie wyższe wynagrodzenia, stąd relokacja i rozłąka z rodziną były dla wielu osób akceptowalnym kosztem. Dziś już nie ma aż tak dużej różnicy i dlatego mamy to ujemne saldo migracji Polaków, przynajmniej w ostatnim roku, i to nie dotyczy tylko Szwecji, ale też również innych krajów. I teraz, kiedy spojrzymy sobie na wynagrodzenia, to chociażby pielęgniarka zarabia w Szwecji około 15 tysięcy złotych netto. W Polsce jej wynagrodzenie podstawowe to jest 800. Natomiast pamiętajmy, że dodatki za pracę w nocy, w niedzielę, święta, staż pracy, dodatkowo płatne dyżury, one też dodatkowo wpływają na te wynagrodzenia otrzymywane tutaj w kraju, więc widzimy, że ta przepaść już się zdecydowanie zmniejsza. Duża różnica, jeżeli chodzi o opiekę nad seniorami, bo tutaj taki opiekun medyczny w Szwecji może zarobić około 10,5 tysiąca złotych netto, podczas gdy w Polsce to jest około 6 tysięcy złotych netto, więc no tutaj widzimy, że ta różnica jest znacząca. Natomiast biorąc pod uwagę trendy demograficzne, można się spodziewać, że w Polsce ten zawód również będzie coraz bardziej potrzebny i co w związku z tym możliwe, również zarobki będą szły w górę. Nie oznacza to końca emigracji zarobkowej, oznacza natomiast, że decyzja o wyjeździe jest bardziej złożona i dla części pracowników wyższa pensja w Szwecji nadal będzie wystarczającym argumentem, ale dla innych większą wartość będzie miało jednak to, że zostaną tutaj w Polsce z rodziną.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Monika Baneś-Bator z Personel Service.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Ponad 36 milionów złotych będzie kosztował gruntowny remont domu pod krzyżem. Przez 3 lata ten oddział Muzeum Krakowa będzie nieczynny.
3: To rewolucja, ale to też rewolucja taka, na którą czekamy z niecierpliwością. Monika Widzicka, kustoszka Muzeum Krakowa. Liczymy na to, że dzięki tym zaawansowanym pracom modernizacji domu pod krzyżem powstanie tutaj naprawdę przyjemna, przyjazna dla zwiedzających przestrzeń oraz również miejsce takie dość wyjątkowe na mapie Krakowa, otwarte dla depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa.
4: Andrzej Szoka, kustosz, kierownik Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa, Muzeum Krakowa. Depozytariusze, czyli tych ludzi, te społeczności, które kultywują, pielęgnują tradycję niematerialnego dziedzictwa kulturowego, krakowskiego dziedzictwa kulturowego, a tutaj naprawdę mamy bogactwo tych tradycji w Krakowie. Szopkarstwo krakowskie, jest pochód dla ikonika, jest krakowska koronka klockowa, mamy flis wiślany, mamy też przecież wspaniałe stroje krakowskie robione ręcznie. Tych rzeczywiście zjawisk, praktyk jest całe bogactwo. Część społeczności, no, nie będziemy się tutaj chwalić, ale jednak współpracuje z Muzeum Krakowa, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa dawniej, od wielu, wielu lat. Przecież szopkarze i pochód orszak dla ikonika to już czasy właściwie głęboko, głęboko odległe po II wojnie światowej są związane z tym muzeum. Natomiast właśnie po wpisie szopkarstwa krakowskiego w 2018 roku na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO, no pojawiła się też taka idea, żeby to dziedzictwo, które jest w przestrzeniach miasta, też miało taki swój dom, taki swój oddział muzeum, w którym rzeczywiście, oczywiście szopki są prezentowane w Pałacu Krzysztofory, po konkursie wystawie szopek, ale żeby też mieli się gdzie szopkarze, czy orszak dla ikonika i inne tradycje krakowskie spotkać, z jednej strony właśnie wykonywać pewne rzeczy, ale też rozmawiać o tych tradycjach, wymieniać myśli i też, żeby to dziedzictwo mogło tam być prezentowane w taki sposób, jak na co dzień może nie jest, bo widzimy szopkę krakowską na konkursie, widzimy szopkę krakowską potem na wystawie w muzeum, ale też nie wiemy do końca, jak ona powstaje, kto ją tworzy, jacy ludzie za nią stoją i to właśnie w tym miejscu tego się będzie można dowiedzieć i tych ludzi to będzie można spotkać.
5: Mówiąc wprost i bardzo bezpośrednio, szopkarze, koronkarki, koronkarze albo twórcy strojów krakowskich będą tu mieli swoją przestrzeń, w której będą mogli realizować swoje właśnie rzemiosło czy swoją działalność artystyczną.
3: Zgadza się. To będzie taki dom żywego dziedzictwa. To będzie przestrzeń, gdzie będą mogli pracować nad swoimi dziełami. Mamy nadzieję, będą to też prezentować uczestnikom warsztatów, także ten element przekazywania tych umiejętności tak, kolejnym pokoleniom, to też jest jeden z naszych celów. No i będzie to też miejsce, gdzie będzie się po prostu można z tymi dziełami, tymi wytworami pracy zapoznać.
5: I rozumiem, Państwo jako muzeum edukują też mieszkanki i mieszkańców. Przywiązują Państwo szczególną wagę właśnie do krakowskich tradycji, do tego niematerialnego dziedzictwa. Będziemy zatem też młodzież, ale i dorosłych uczyć.
4: Będziemy uczyć. Właściwie to nie tylko my będziemy uczyć, bo oczywiście muzealnik też opowie i przedstawi tradycję, historię, natomiast warto, żeby jednak też depozytariusze przedstawiali się sami swoją twórczością. Dlatego w tutejszych właśnie w Dom pod Krzyżem, w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa po remoncie powstaną pracownie, w których rzeczywiście będzie można pokazywać dzięki też wyposażeniu odpowiedniemu, ustalonemu zresztą ze środowiskiem, które tworzy, czy to szyje, czy tka, czy koronkuje, czy właśnie wykonuje szopki. To wyposażenie pomoże w wykonywaniu tych ich dzieł, natomiast też pomoże właśnie w tym przekazie międzypokoleniowym, bo też dużo ludzi poszukuje dzisiaj. To też jest odpowiedź na takie nowe czasy, w których nie tylko przekaz rodzinny, międzypokoleniowy, który jest bardzo ważny oczywiście, ale też osoby, które nie miały swoich przodków, którzy też wykonywali te rzeczy wspaniałe, piękne, też chcieliby te tajniki poznać. No i dlatego tutaj będzie taka przestrzeń, żeby te osoby właśnie weszły w to środowisko i też zostały tymi depozytariuszami, członkami, członkiniami tej społeczności.
5: Ja przyznam szczerze, korzystam rozmawiając z Państwem ze ściągi, bo działanie jednak kosztuje 35 milionów z haczykiem, czy 36 milionów z haczykiem i tutaj tych punktów zaczepienia mamy całkiem sporo. Mnie zainteresował taki punkt przestrzeń performatywna. Muzeum i performance, coś mi się z teatrem współczesnym bardziej kojarzy, ale nic bardziej mylnego.
3: Tak, w jednym z planowanych sal w Domu pod Krzyżem to będzie właśnie sala przeznaczona na różnego rodzaju działania performatywne. Co my pod tym hasłem rozumiemy? Wśród społeczności, środowisk, z którymi współpracujemy, są nie tylko rękodzielnice, rękodzielniczki, ale są też osoby zajmujące się tradycyjnym tańcem, muzyką, działaniami choreograficznymi. Chcemy stworzyć też taką przestrzeń, odpowiednio wyposażoną, zaadaptowaną do potrzeb tego typu zajęć, czy to w charakterze prób, czy warsztatów, czy właśnie jakichś pokazów, spektakli, koncertów, więc ta sala będzie miała taki właśnie charakter. To będzie też miejsce, gdzie będziemy mogli organizować też trochę większe wydarzenia, na które zaprosimy warsztatów, czy właśnie jakichś pokazów, spektakli, koncertów. Więc ta sala będzie miała taki właśnie charakter. To będzie też miejsce, gdzie będziemy mogli organizować też trochę większe wydarzenia, na które zaprosimy, czy to właśnie publiczność, czy bardziej

0: grup albo organizacji, na przykład Żywa Pracownia w Podgórzu, kultywuje te tradycje, na przykład wokalne, czyli mamy pieśni czy przyśpiewki krakowskie, podkrakowskie, mamy zawołania. To też jest przecież ważny element naszego dziedzictwa.
1: Tak, i to zarówno w takim wymiarze kultywowania tradycyjnych form wyrazu muzycznych, artystycznych, ale też współczesnej interpretacji, tak? Bo to jest taki bardziej dialog, tak, z tymi tekstami tradycyjnymi, na przykład ich współczesne odczytywanie. My jako centrum też uczestniczymy chociażby w organizacji Babskiego Cąbra, który jest właśnie jednym z takich wydarzeń, które wyrasta z pewnych tradycyjnych przekazów, ale jest też współczesnym odczytaniem, tak, tego, co w przeszłości o tradycji cąbrowej wiemy.
0: No i zmieni się też Dom pod Krzyżem jako państwa muzealniczek i muzealników miejsce pracy, bo te warunki pewnie zwiedzający nie do końca gdzieś za kulisy wystaw i ekspozycji różnych zaglądali, no ale państwo wiedzą doskonale, że no ten budynek wiele do życzenia pozostawiał.
2: Budynek stanie się wszystkim dostępny, czyli tutaj budynek to jest szpital, średniowieczny szpital dawnych Żaków krakowskich, scholarów, sięgając swoimi początkami wieku XV, przebudowany w końcu wieku XVI. Więc oczywiście nikt wtedy, chociaż był to szpital, nie myślał o osobach z specjalnymi potrzebami. My teraz o tym myślimy, więc oczywiście tutaj mimo tego, że jest ta zabytkowa, bardzo cenna dla nas substancja, którą zachowujemy, jednak udało się tutaj zaplanować tak, żeby powstały windy, powstały urządzenia, które pomogą osobom właśnie z problemem z poruszaniem się, na przykład dostać się na wyższe kondygnacje tego budynku, uczestniczyć we wszystkich tych zajęciach, oglądać wystawy. Jest to dosyć istotne. Może powiem też tyle, że też troszeczkę zmienimy ten kwartał Krakowa wokół Placu Świętego Ducha. Naprzeciwko mamy Teatr Słowackiego. Ta przestrzeń ograniczona do tej pory parkanem otworzy się, ten parkan zniknie z Placu Świętego Ducha. Będzie możliwość w czasie, kiedy muzeum będzie czynne, będzie możliwość przejścia z Placu Świętego Ducha bezpośrednio w ulicę Świętego Marka, taką zamkniętą do tej pory bramą. Także otworzymy się tylko też tak architektonicznie na naszych gości drogich i więc nie tylko depozytariusze, ale na pewno wszyscy, czy turystki, czy turyści, krakowianie, krakowianki oczywiście przechodząc już będą mogli widzieć te zmiany. Ale oczywiście najważniejsze rzeczy będą się działy w środku, czyli powstanie nowych też przestrzeni, czy wyremontowanie dotychczasowych przestrzeni na potrzeby właśnie wystaw, nowoczesnych wystaw, bo też będziemy to robić, to co robi każdy muzealnik, muzealniczki w muzeach, czyli po prostu prezentować obiekty, opowiadać o nich, tylko oczywiście to będą też wystawy, które będą żywe. To nie tak jak dawniej myślano, że wystawa powstaje raz na 50 lat, to będą właśnie takie dynamiczne ekspozycje, które będą się zmieniać w ramach przebiegu roku obrzędowego, czyli będzie taka ekspozycja zimowa, wiosenna, właśnie z drzewkiem mausowym, potem letnia, lejkonik i potem idziemy w stronę szopek, to będzie się oczywiście zmieniać. Też planujemy wystawy, które będą powstawać razem z depozytariuszami, depozytariusze zaprezentują swoje szopki w takim układzie i w tym kontekście, na przykład rodzinnym, jak oni sobie to z nami oczywiście zaplanują i wspólnie to stworzymy.
0: A też państwo jako badaczki i badacze tego niematerialnego dziedzictwa zyskają, nie wiem, nowe wyposażenie.
1: Niewątpliwie na skutek tego projektu modernizacji Domu pod Krzyżem poprawią się też takie warunki pracy zespołu. Oczywiście prace obejmą cały budynek, w związku z tym również przestrzeń taką biurową, nasze pracownie. Tutaj o ile w przypadku eksponowania obiektów zabytkowych, muzealiów, one znajdą się na wystawie, więc tutaj musimy zadbać o odpowiednie warunki ekspozycji i przestrzeni wystawienniczej, ale również tutaj w tej budynku wydzielone zostaną, znajdą się pomieszczenia, gdzie będziemy mogli w odpowiedni sposób przechowywać, ale również udostępniać zbiory pomocnicze, więc one będą tutaj przechowane, ale będą również w formie takiego magazynu studyjnego mogły być udostępniane zainteresowanym osobom. Jedno z pomieszczeń w oficynie Domu pod Krzyżem zostanie zaadaptowane na taką pracownię obrazów i dźwięków miasta, która będzie miejscem, gdzie będziemy zarówno my korzystać, ale będziemy też udostępniać badaczom, osobom poszukującym informacji na temat krakowskich

0: tradycji, zwyczajów, szeroko rozumianego folkloru miejskiego. Materiały, które no już na przestrzeni lat Centrum Interpretacji zgromadziło wcześniej dział folkloru Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Materiały archiwalne, takie dokumentujące właśnie różnego rodzaju praktyki, tradycje, więc ta przestrzeń no, będzie miała charakter takiego, no, takiego studyjną, gdzie będzie można się z tym naszym materiałem, który po prostu na co dzień gromadzimy, zapoznać.
1: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
3: Cel to pokój wysłannicy USA po weekendzie w Rosji i w Ukrainie. Niemcy na krawędzi zwrotu AfD z wynikiem wyższym niż w sondażach. Iga Świątek dalej walczy w US Open.
0: Prawda Antyradia.
3: 6.31. Grzegorz Kornacki. Pracowity weekend za przedstawicielami USA wyznaczonymi przez Donalda Trumpa do zakończenia wojny Rosji i Ukrainy. Steve Witkoff i Jared Kushner w sobotę byli w Moskwie, gdzie rozmawiali z Putinem, a wczoraj spotkali się z Wołodymyrem Zełenskim. Pierwszy raz w Kijowie. Ukraiński prezydent określa te rozmowy jako bardzo merytoryczne, o gwarancji bezpieczeństwa, gwarancjach gospodarczych czy dostawach pocisków. Mowa była też o pakiecie wsparcia na zimę, choć oficjalnie wysłannicy USA mówią, że chcą, żeby wojna zakończyła się przed zimą.
0: Prawda Antyradia.
3: 44% głosów dla AfD. Takim wynikiem wstępnie kończą się wybory do parlamentu Saksonii-Anhaltu w Niemczech. Szefowa urzędu kanclerskiego z CDU mówi, to punkt zwrotny dla Niemiec. Do wczoraj w tym kraju mówiło się, że to strategiczne głosowanie, próba zapory ogniowej wobec prawicowych populistów.
0: Prawda Antyradia.
3: Iga Świątek dalej w grze. Dziś zawalczy o ćwierćfinał US Open. Zmierzy się z Chinką Qing Wenzhen. Start o 17.30.
0: Prawda Antyradia.
3: Milion ludzi w jednej sieci. Tylu użytkowników zapisało się już do systemu Transport GZM, odpowiedzialnego za obsługę komunikacji miejskiej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, mówi Łukasz Zych z GZM.
4: Ciekawostka, choć obecnie ponad 90% tych kont jest założonych online, czy to przez portal, czy przez aplikację. Akurat to dokładnie milionowe konto zostało założone w punkcie obsługi pasażera w Chorzowie. Ten milionowy pasażer to jest najprawdopodobniej uczeń szkoły, bo założono konto, w którym od razu zakodowano ulgę metropolitalną.
3: Transport GZM w 3 lata obsłużył blisko 20 milionów biletów.
0: Prawda Antyradia.
3: Korawa Waglewski i Niemen w jednym miejscu w warszawskim Muzeum Historii Polski ruszyła wystawa Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle.
5: Pani Roka, znajdą tam pamiątki po idolach. Kurator Krzysztof Banach.
6: Mamy stół mikserski ze studia Złota Skała. Jeśli ktoś zna Brygadę Kryzys, to nie może tego pominąć.
5: Jest i cięższe brzmienie.
6: Między innymi kurtka Andrzeja Nowaka z Tesa.
5: Są dokumenty z czasów, kiedy polskie służby obserwowały Mika Jaggera. Kurator Marek Stremecki.
7: Milicjant śledzi gościa, którego zna miliard ludzi i wydaje na ten temat raporty. A co śledził? A to na przykład jak się teraz prowadzi Jagger w Londynie i czy jeszcze raz go można wpuścić do Polski.
5: Joanna Obuchowska, Antyradio.
3: Jest 6.33, to oznacza, że czas już na pełną kulturę w Antyradio, a zaraz potem wracam z prognozą pogody.
8: Mieszko Drescher, zapraszam. Totalna magia 2 w piątek w kinach. Sandra Bullock i Nicole Kidman wracają jako siostry Owens 28 lat po pierwszym filmie. Tym razem rodzinne zdolności i klątwę odkryje młodsze pokolenie, grane przez Jolie King i Maisie Williams. Bullock mówi już o trzeciej części. Gdzie jest mój agent? Wraca jako film. W czwartek produkcja trafi na Netflixa. Fabuła skupi się wokół Andrei, debiutującej jako reżyserka. Kilka dni przed zdjęciami traci głównego aktora, więc zbiera dawną ekipę. Street Fighter coraz bardziej przypomina grę. Jest nowy zwiastun filmu. Ryu i Ken trafiają na turniej World Warrior i odkrywają spisek M. Bisona. Jason Momoa zagra tutaj Blankę, 50 Cent Balroga, a Roman Reigns Akumę. Premiera 16 października.
3: Do 23 stopni dziś na termometrach w Polsce. Najcieplej ma być w Rzeszowie, Krakowie, we Wrocławiu i w Opolu. Podobnie jeszcze w Szczecinie. 22 stopnie w Poznaniu, Łodzi, Warszawie czy w Koszalinie. 20 w Trójmieście, 18 w Olsztynie. Nie będzie deszczu, choć chmur na niebie na pewno dziś w ciągu dnia nie zabraknie.
0: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
4: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
3: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
4: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
3: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
4: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.
5: Na rzeźki poranek... Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny czas.

0: lepszy jest.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
5: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
4: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
5: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock'n'roll.
4: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
5: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Rozmowni jak powiązani z Zonda Krypto. Kolejna osoba ma dużo do powiedzenia śledczym. Polki bez medalu na siatkarskich mistrzostwach Europy. W tej prawdzie też Hitler, jak malowany w Warszawie.
7: Prawda Antyradia.
8: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Do prokuratury został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka. Przesłuchania już ruszyły, ale będą trwały jeszcze dziś, jak to w TVP Info stwierdził Waldemar Żurek. Z reguły, gdy ktoś odmawia składania wyjaśnień, czynności kończą się bardzo szybko. Tu widać jest inaczej. Rzet został zatrzymany przedwczoraj. Według służb szykował się do wyjazdu do Chin.
7: Prawda Antyradia.
8: Bez medalu wracają polskie siatkarki. Nasze zawodniczki przegrały w Stambule mecz o brązowy medal Mistrzostw Europy. Drużyna z Serbii pokonała je 3-1. Ekipa Stefano Lavariniego zajęła czwarte miejsce w turnieju. Po złoto drugi raz z rzędu sięgnęły Turczynki. Pokonały w finale Włoszki 3-2.
7: Prawda Antyradia.
8: 5 osób nie żyje, 5 jest rannych po tym, jak samolot towarowy nie zmieścił się na pasie do lądowania w Miami w USA. Maszyna staranowała samochody stojące w pobliżu lotniska.
7: Prawda Antyradia.
8: Nowoczesne fotele dla pacjentów w Zielonej Górze. Fundacja DKMS wsparła Szpital Uniwersytecki, mówi kierownik klinicznego oddziału hematologii Emilian Snarski.
9: To rzeczywiście jest taka klasa już światowa, nawet nie europejska. Nie wiem, czy ktoś w Polsce ma takie fotele. Z jednej strony może mała rzecz, tak, ale jak ktoś musi ileś godzin siedzieć, to też jest ważne, żeby móc siedzieć wygodnie, żeby móc się ten fotel dobrze ustawić, żeby mieć gdzie odłożyć swoje rzeczy.
8: Szpital dostał wsparcie warte 300 tysięcy złotych.
7: Prawda Antyradia.
8: Historyczne odkrycia w Warszawie. W piwnicach Pałacu Brühla archeolodzy znaleźli plakaty propagandowe z czasów II wojny światowej. Bohaterem jest nie kto inny jak Adolf Hitler, którego wizerunek w tym przypadku przetrwał dzięki pośpiechowi okupantów, mówi Sławomir Kuliński, rzecznik spółki Pałac Saski.
10: Niemcy przed opuszczeniem pałacu dość skrupulatnie go oczywiście czyścili i niszczyli swoje dowody swojej obecności. Te plakaty były palone, ewidentnie. Natomiast Niemcy w pośpiechu to robili. Kiedy rzucali kolejne warstwy na palący się stos, ktoś po prostu rzucił trochę tego za dużo. Przygasił to, co znalazło się pod spodem. Dzięki temu te rzeczy zakonserwowane przez ponad 80 lat w ziemi przetrwały po prostu i możemy w tej chwili poddawać je rekonstrukcji.
8: Odkryte zostały też dokumenty opisujące wyzyskiwanie przez Niemców getta. Papiery trafiły do archiwum i są badane. Jest 7:02.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
8: Od 18 do 23 stopni dziś w ciągu dnia w Polsce. Będą chmury, ale nie będzie deszczu. Takie są najogólniejsze zapowiedzi. Wieczorem od 16 stopni w Olsztynie przez 18, w Trójmieście, Koszalinie i w Szczecinie 20, w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie i w Katowicach maksymalnie do 21, we Wrocławiu i w Opolu.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
7: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: No tego głosu nie idzie pomylić z nikim innym. To oczywiście Krzysztof Tugowski i Budka Suflera o poranku.
1: Nie idzie, masz rację, nie idzie. Sandra Hajdyk-Popińska i Bartek Synowiec mówią wam dzień dobry i jeżeli wy też obudziliście się z poczuciem, że znowu poniedziałek i że się nie chce do roboty i w ogóle już nie ma tego lata, no to witajcie w klubie.
0: To jest Desperanos na antenie Antyradia. Mamy 11 minut po godzinie 7. No i będziemy budzić się wspólnie do 10 w takim właśnie towarzystwie.
1: Zajrzymy między innymi na TikToka, bo okazuje się, słuchajcie, że cudze chwalimy, swego nie znamy. I pewna niemiecka TikTokerka zachwyca się Warszawą, a skoro o TikToku mowa, to będzie też o tym, że można napisać, uwaga, TikTok testament.
0: A tymczasem TikTok, pora wstawać.

0: Dzień dobry raz jeszcze, dzisiaj Desperados.
1: Dzień dobry, dzień dobry Antyradio.
0: To nie ta robota, Bartek Synowiec i Sandra Hajduk-Popińska w takim składzie dzisiaj Desperados, ale to, uważajcie, ostatnie wydanie tego programu.
1: Ale jak to?
0: No tak to, jutro rusza Hi-Fi, czyli nowy poranek na antenie Antyradio.
1: Superstar, superhit?
0: No, to się okaże, słuchaj, superstar Michał Figurski musi wstać i musi być z nami i jak będzie, to my to Hi-Fi wam zaserwujemy.
1: Tak, Sandra, nie jest w błędzie, jesteście właśnie świadkami ostatniej historii audycji pod tytułem Desperados w Antyradiu, więc trzymajcie się blisko nas. No i pilnujcie, żeby wszystko poszło dobrze, bo póki co nadajemy low-fi w niskiej jakości.
0: Już tak sobie nie umniejszaj, Bartek, ale właśnie, słuchajcie, będziemy dla was dzisiaj mieli wejściówki na Hollywood Vampires.
1: Mhm. Poczekaj, bo Hi-Fi to jest Hajduk Figurski. To jak ja kiedyś poprowadzę z Figurskim, to będzie poranny syf w Antyradiu?
0: Świetnie.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Według definicji, Hi-Fi dąży do jak najwierniejszego odwzorowania oryginalnego dźwięku. Dźwięk jest czysty, selektywny i pozbawiony szumów czy zniekształceń. W produkcji dąży się do perfekcji technicznej, używając profesjonalnego sprzętu studyjnego. My mamy w nosie perfekcję. My jesteśmy Anty. Przekonaj się 8 września o poranku. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: To pewne, ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
9: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
11: Po reklamie.
12: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Tankowanie może boleć, przed nami tydzień potencjalnych rekordów. W cieśninie Ormus dalej gorąco, statek właśnie poszedł na dno. W tej prawdzie będzie też remont z rana, także zakładajcie kaski.
0: Prawda Antyradia.
1: Dochodzi 7:30, Grzegorz Kornacki. Może zaboleć, jeżeli będziecie tankować w tym tygodniu. Analitycy przewidują, że diesel pójdzie na rekord i przebije pułap 9 zł za litr. 95 może zbliżyć się do 8 zł. Czynników jest wiele, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
2: Z całą pewnością problemy z dostępnością ropy, problemy z zakupem, z jej tranzytem, konieczność omijania niebezpiecznych regionów świata, trudności takie lokalne, chociażby jak, nie wiem, niski poziom zapasów w wielu miejscach, problemy z żeglugą na Renie. To wszystko razem gdzieś tam dokłada jeszcze się do tego, że te koszty są wysokie.
1: A największy wpływ na ceny będzie miała, tak ogólnie rzecz biorąc, sytuacja na Bliskim Wschodzie.
0: Prawda Antyradia.
1: Na Bliskim Wschodzie natomiast nadal gorąco. W Zatoce Omańskiej zatonął irański tankowiec ostrzelany wcześniej przez Amerykanów. Z ich strony z kolei to miał być odwet za uderzenia Teheranu w okręty Stanów Zjednoczonych.
0: Prawda Antyradia.
1: U nas ptaki poderwały wojsko. Systemy radiolokacyjne zarejestrowały wczoraj przelot dużego stada. Załoga wysłanego na miejsce śmigłowca zgłosiła, można się rozejść.
0: Prawda Antyradia.
1: Wszystkie ręce na pokład w Trójmieście. Rusza głosowanie w budżecie obywatelskim w Gdańsku, Gdyni i w Sopocie. Łącznie mieszkańcy mają do wydania prawie 50 milionów złotych na projekty lokalne i ogólnomiejskie. Najwięcej w Gdańsku, tu mowa o ponad 31 milionach i ponad 330 projektach. Czas na oddanie głosu do 21 września.
0: Prawda Antyradia.
1: Panie, kto to panu tak ładnie zrobił? Tak mają pytać mieszkańcy Wrocławia po tym, jak zobaczą Teatr Polski po generalnym remoncie. Na razie praca w re, a nam udało się wejść do środka.
3: Uwaga teraz tu. Cześć panie Jakubie, ma pan jeszcze jakieś kaski? Tu mamy szatnię, teraz tu mamy foyer i teraz wchodzimy na pierwszy balkon. W tej chwili jesteśmy na etapie kończenia tych robót brudnych, wykończeniowe związane z układaniem parkietu, z montażem wykładzin, z montażem foteli. Jeżeli chodzi o wygląd, całkowicie zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość. Wracamy do tego tradycyjnego wystroju teatru, który był wcześniej.
1: Teatralny plac budowy odwiedziła Małgorzata Waszkiewicz. Remont ma zakończyć się do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną roku przyszłego. Na zegarach mamy teraz 7:31. To była Prawda Antyradia. Za chwilę sport, zaraz potem prognoza pogody.
0: Sport w Antyradiu.
4: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Zakończyły się siatkarskie Mistrzostwa Europy Kobiet. W meczu o brązowy medal Polki przegrały z Serbią 1-3, ale to bez wątpienia wielki sukces kadry trenera Laverniego. W finale po znakomitym spotkaniu Turcja pokonała Włoszki 3-2 i obroniła tytuł mistrzowski. W niedzielnych spotkaniach siódmej kolejki Ekstraklasy Krakowia przegrała z Górnikiem Zabrze 0-1, a Lech Poznań wygrał z Rakowem Częstochowa 1-0. Piłkarze z Częstochowy przegrali szósty mecz w Ekstraklasie i zamknęli się na dole tabeli. W klubie na razie nikt nie wie, gdzie jest klucz. Piłkarze ręczni rozpoczęli nowy sezon w Superlidze. Wczoraj Śląsk Wrocław pokonał piotrkowianina Piotrków Trybunalski 29-21, a Wybrzeże Gdańsk przegrało z KPR-em Legionowo 33-34. Kolejny serwis 8:30.
1: Do 23 stopni dziś w ciągu dnia, a najcieplej będzie w Krakowie, Rzeszowie, we Wrocławiu i w Opolu. W całej Polsce spodziewamy się chmur, ale bez deszczu. Nocą od 10 stopni w Olsztynie, przez 12 w Szczecinie, 14 we Wrocławiu i 16 w Warszawie, maksymalnie do 18 w Katowicach.
0: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: Aerosmith i Youngblood i My Only Angel, a my za chwilę z Bartkiem będziemy śpiewali 100 lat, a właściwie w tym przypadku nawet i 200 lat życzę.
1: To jest ostatnie Desperanos na antenie Antyradia i żeby tradycji stało się zadość, zwykle w okolicach tej godziny, w okolicach 7.40, mamy 7.41, pojawiał się człowiek kalendarium, no i mówił o ciekawych datach. My się skupiamy tylko na muzycznych datach, a właściwie tylko jednej, bo dzisiaj urodziny obchodzi Chrissy Hynde.
0: Tak jest, liderka zespołu The Pretenders i z tego co pamiętam, to będą chyba 74 albo nawet 5 Bartek urodziny?
1: W 1951 przyszła na świat, więc dzisiaj 75-lecie pani, która była blisko narodzin brytyjskiego punk rocka, zanim powstało The Pretenders, Chrissy Hynde pracowała jako dziennikarka muzyczna, miała kontakt z ludźmi związanymi z londyńską sceną punkową przez pewien czas, pracowała nawet w sklepie odzieżowym prowadzonym przez Malcolma McLarena.
0: Chrissy też, z tego co wiem, nie jest fanką telefonów komórkowych na koncertach i ostatnio przy okazji jednej z tras swojego zespołu zaznaczyła, że ona sobie nie życzy, żeby w pierwszych rzędach stali ludzie z telefonami i ja ci powiem, ja to rozumiem.
1: Nie dziwię jej się, co pewnie pokłosie związku z Sidem Vicious'em, bo przez pewien czas byli parą. A był kiedyś, parę lat temu powstał taki serial fabularyzowany o historii Sex Pistols, jeśli interesują was te początki punk rocka z lat 70. w Wielkiej Brytanii, to jest taki serial Pistol, który warto sobie obejrzeć i tam postać Chrissy Hynde też się pojawia, oczywiście grana przez aktorkę.
0: Chrissy, wszystkiego najlepszego, jeżeli nas słuchasz, że jesteśmy pewni, że tak, to 200 lat w szczęściu i rock'n'rollu.
1: I The Pretenders z tej okazji na antenie Antyradia.

0: TikTok. Give it away, Chili Peppers.
1: TikTok, Chili Peppers.
0: Ale ja wiem, skoro mi się wzięło to TikTok, słuchajcie, no bo kiedyś było tak, że człowiek jak odchodził z tego świata, to się zastanawiał, co się stanie z jego mieszkaniem, z jego samochodem, ulubioną poduszką, nie wiem, tam króliczkiem, a
1: no
0: teraz...
1: ale jak już odszedł, to się nie zastanawiał.
0: No tak, ale teraz, słuchaj, będziesz mógł się zastanawiać nad tym, co z twoim TikTokiem. Jesteś aktywnym TikTokerem, Bartek?
1: No, w życiu.
0: No a widzisz, a ci, którzy są, mają poważne zmartwienie i jest rozwiązanie. Słuchaj,
1: to,
0: możesz napisać TikTok testament. TikTok bowiem testuje funkcję Account Legacy, która pozwala zdecydować, co stanie się z twoim profilem po twojej śmierci. I możesz na przykład wskazać osobę, która będzie zarządzała twoim kontem, albo możesz zdecydować o tym, że to konto będzie usunięte. No i ten następca twojego konta na TikToku będzie mógł ci zmienić bio, będzie mógł pobierać materiały, które publikowałeś, ale na przykład nie dostanie dostępu do prywatnych wiadomości. To jest uspokajające.
1: Czekam na TikTokowych fliperów. Niedługo zaczną wpadać do skrzynki takie wiadomości. Kupię konto, młoda para kupi konto w tej okolicy.
0: Słuchaj, całkiem możliwe, ale zobacz, do czego to doszło, nie? Że człowiek umiera, ale TikTok dalej wiedzie swój żałosny żywot.
1: Niestety.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
10: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
9: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
10: To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz23drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa, papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz23drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
20: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
21: Szukasz samochodu?

0: pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Tin Lee.

0: gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Na zdrowie. W rządzie tak mówią o 275 miliardach złotych. Sankcje tematem rozmów wysłanników USA z Putinem. Ławrow tymczasem obudził się w sprawie rosyjskiego drona. W Lipsku mówi, że to nie rosyjski.
0: Prawda Antyradia.
1: Minuta po ósmej. Grzegorz Kornacki. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto układa budżet. Ministerstwo Zdrowia chwali się przyszłorocznymi wydatkami na zdrowie. Właśnie. To będzie o blisko 200 milionów złotych więcej od wymaganego minimum, czyli 7% PKB. W liczbach bezwzględnych mówimy o prawie 275 miliardach złotych. To jakieś 7,5 tysiąca na mieszkańca.
0: Prawda Antyradia.
1: Sankcje mogły być tematem rozmów specjalnych wysłanników USA do Moskwy, tak pisze portal Axios. Steve Witkoff i Jared Kushner w sobotę spotkali się m.in. z Władimirem Putinem. Według Kremla rozmowy były niezwykle szczere. Według Waszyngtonu padł szereg pomysłów. Dzień później wysłannicy Donalda Trumpa byli w Kijowie i rozmawiali z Wołodymyrem Załęskim. Mowa była o gwarancji bezpieczeństwa, gwarancjach gospodarczych czy dostawach pocisków, ale też o pakiecie wsparcia na zimę. Choć Witkoff i Kushner chcą zakończyć wojnę przed zimą, gwarancji jednak nie dają.
0: Prawda Antyradia.
1: To początek wojny, tak Siergiej Ławrow mówi o oskarżaniu Moskwy o udział w incydencie dronowym w Lipsku i o szerszych działaniach Niemiec. Rosyjskiemu MSZ nie podobają się zapowiedzi i realizacja ich dotyczące tego, że Niemcy znów chcą być czołową potęgą militarną Europy.
0: Prawda Antyradia.
1: Make publiczny rower Great Again to pomysł Szczecina, który zawalczy o przywrócenie popularności miejskich jednośladów. Od tego miesiąca kto się przejedzie, może coś wygrać. Codziennie jeden z wypożyczających dostanie zwrot środków za jazdę. Na nagrody mogą liczyć też ci, którzy wypożyczają najwięcej. Szkoły z kolei mogą zamówić jednoślady na WF, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.
2: To jest taka alternatywa do takich, no może nie nudnych, ale bardziej z tradycyjnych, sztampowych lekcji WF-u. Tu wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły. Odbierzemy je potem po zajęciach.
1: Akcja potrwa do końca miesiąca.
0: Prawda Antyradia.
1: Dygać można też z instrumentem w dłoni. Dygająca kapela, czyli zespół działający w Skansenie w Chorzowie, szuka członków. Nowych muzyków.
3: Nie trzeba być profesjonalnym muzykiem. Najważniejsza jest pasja, chęć wspólnego grania, śpiewania i przede wszystkim dobra energia. Spotykamy się w każdy czwartek o godzinie 18 w budynku administracyjnym naszego muzeum.
1: Mówiła Wiktoria Gajos z chorzowskiego Skansenu. Dygająca kapela to jednak nie jest zespół grający TSA czy jam, a raczej tradycyjne pieści ludowe i śląski folklor. Na zegarach mamy teraz 3 minuty po 8. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie dziś w ciągu dnia, ale też jutro. Do 23 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia i to jest taka rozgrzewka przed wtorkiem i środą. Jutro nawet 29 stopni. Najcieplej ma być we Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu, Opolu, Krakowie czy w Rzeszowie. 28 w Warszawie i w Łodzi, 25 w Olsztynie i w Gdańsku, 24 w Koszalinie. I w Koszalinie jutro może popadać deszcz.
0: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: To jest nowy, a jednak stary numer formacji Accept. Nazywa się Save Us, nowość na antenie Antyradia. Na nowo nagrana stara piosenka Acceptu. Panów, którzy zaakceptowali do swojego składu takie postacie jak Tobias Forge, czyli wokalista formacji Ghost, Frank Bello to basista Anthrax, no i Ray Lucier na perkusji zagrał, czyli perkusista grupy Korn, więc ja się pytam, co w tym wszystkim, co w tym całym kawałku robili muzycy Accept?
1: My mamy nadzieję, że wy zaakceptowaliście taki skład Desperanos, bo dziś Bartek Senowiec i Sandra Hajduk-Popińska i będziemy dla was mieli bilety. Bilety na Hollywood Vampires, którzy 10 września zagrają w Łodzi.
0: No, można powiedzieć, że super gwiazdy formacja Accept zaprosiła do nagrania kawałka Save'a za super gwiazdy. Do zobaczenia też oczywiście.
1: Senowiec i Sandra Hajduk-Popińska i będziemy dla was mieli bilety. Bilety na Hollywood Vampires, którzy 10 września zagrają w Łodzi.
0: No, można powiedzieć, że super gwiazdy formacja Accept zaprosiła do nagrania kawałka Save'a za super gwiazdy. Do zobaczenia też oczywiście w składzie Hollywood Vampires, bo tam Johnny Depp.

0: Where I belong. I Linkin Park.
1: Będę i Desperados w Fanteradio.
0: Słuchaj, ja się muszę do tego nowego jingla jeszcze przyzwyczaić. Chociaż ten odchodzi już do historii, dlatego że dziś ostatnie wydanie Desperados prowadzą Bartek Synowiec i Sandra Hajduk-Popińska.
2: Tak, a od jutra nowa audycja na antenie Antyradia Hi-Fi w Antyradiu. Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska w takim składzie będzie prowadzona. Tymczasem Somewhere I Belong za nami, a jeśli wy czujecie, że przynależycie do Atlas Areny w Łodzi, szczególnie 10 września, czyli już za parę dni, to mamy świetną informacje, bo mamy dla Was bilety do tego miejsca. Tam wystąpi formacja Hollywood Vampires.
0: A jak wiemy, to formacja złożona z super gwiazd i zadanie konkursowe, moi drodzy, brzmi: gdybyście mieli utworzyć super grupę złożoną z polskich celebrytów, osób rozpoznawalnych publicznie, to jaką byście skonstruowali? Nazwy tej grupy też są mile widziane. Możecie dzwonić pod 321-321-600 albo pisać.
2: desperanos@antyradio.pl. Oczywiście fajnie będzie, jak uzasadnicie swoje wybory. Mogę dać przykład. Bo ja bym Roberta Makłowicza dał na gitarzystę, dlatego że on się świetnie obchodzi z makaronem, a struny gitarowe to trochę makaron przypominają.
0: Dobre. No to idźcie w tym kierunku albo w zupełnie innym. 321-321-600 albo desperanos@antyradio.pl.
2: Podwójne zaproszenie na koncert Hollywood Vampires, którzy już 10 września zagrają w Łódzkiej Atlas Arenie, jest dzisiaj do zgarnięcia w Desperanos w Antyradiu.

0: is Doug McKagan and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradia. Radio. Najlepszy rok na świecie. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama. Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: Twoje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Iron

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Nie było zatrzymania, było przesłuchanie. Marszałek prostuje weekendowe rewelacje. Rewelacje w Niemczech, AfD z wynikiem powyżej prognoz. W tej prawdzie też spijanie sukcesu innych, czyli miejski miód w Gdyni.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Tak? Przesłuchiwali? Nie? Nie zatrzymali. Marszałek Lubelskiego prostuje weekendowe doniesienia niektórych mediów o tym, jakoby miał zostać zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Jarosław Stawiarski był przesłuchiwany jako świadek. Jak zaznacza, jest jedną z wielu osób pokrzywdzonych działaniami Przemysława Krala. Według Rzeczpospolitej polityk miał zainwestować w tokeny Zonda Krypto setki tysięcy złotych. Próbował też ratować swoje środki.
0: Prawda Antyradia.
1: Jestem przerażony wynikiem w Saksonii-Anhalcie, tak mówi przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech o wygranej AfD w wyborach do Parlamentu Landowego w Saksonii-Anhalcie właśnie. Według wstępnych danych prawicowo-populistyczna partia zdobyła 44% głosów. To więcej niż dawały jej sondaże. Lokalny lider Alternatywy dla Niemiec mówi: napisaliśmy historię. Wyborcy opowiedzieli się za zmianą.
0: Prawda Antyradia.
1: Skazana na śmierć za handel narkotykami. Taki wyrok usłyszała egipska prezenterka telewizyjna z 11 innymi osobami. Sara Khalifa zaprzecza, jakoby miała jakikolwiek związek z takimi używkami. Jej adwokat zapowiada apelację. Egipskie władze w toku postępowania skonfiskowały ponad 750 kg narkotyków i ich składników. 39-latka prowadząca program o przestępczości i bezpieczeństwie zeznała, że nigdy nie widziała jakichkolwiek narkotyków. Nie zapaliła nawet papierosa.
0: Prawda Antyradia.
1: Palma nie odbije, a utonie. Utonie w roślinach. Takie zmiany idą w centrum Warszawy. Drogowcy zabrali się za usuwanie betonu z ronda de Gaulle'a. Zastąpią go roślinami. Tak mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
2: Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście też samego oceanu. Posadzimy szałwie i kocimiętkę, które swoimi kolorami mają przypominać wodę.
1: Na oceanie zostanie jednak wyspa z betonu. Na niej będą mogły parkować służby.
0: Prawda Antyradia.
1: Słodka praca urzędnika. Na górze słychać bzyczenie, na dole można spróbować słodkości. Na dachu Urzędu Miasta w Gdyni działa pasieka. Pszczoły z niej zapylają rośliny i produkują miód, mówi Wojewódzki Związek Pszczelarzy i Wojciech Albecki.
3: Miód miejski jest w pełni bezpieczny. Często też uważa się, że miód miejski jest jak gdyby lepszy wręcz od miodu pozyskiwanego z terenów wiejskich. Urząd Miasta w Gdyni dysponuje, Wydział Ochrony Środowiska dysponuje badaniami tych miodów na zawartość metali ciężkich, także wszelkie mity, że to są miody jak gdyby z ołowiem czy z jakimiś innymi domieszkami rzeczy szkodliwych są fikcją.
1: W tym roku udało się zebrać 275 kg miodu. Jest 8:32.
0: Sport w Antyradiu.
4: Zaczynamy od US Open, gdzie w czwartej rundzie Iga Świątek zmierzy się z Qin Wenzhen. Polka ma z Chinką znakomity bilans. Wygrała 7 spotkań, ale przegrała to najważniejsze. Półfinał Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jest więc szansa na rewanż, a to zapowiada emocjonujący meczyk. Start 17:30. Dziś dokończenie rywalizacji w 7 kolejce Ekstraklasy. O godzinie 18 Wieczysta Kraków zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Wieczorem Pogoń Szczecin podejmie Wisłę Płock. Start 20:30. Wielbicielom La Liga przypomina, dziś odbędą się 2 spotkania zamykające kolejkę numer 4. O 19 Hetafe kontra Celta Vigo. Ostatnim akordem będzie starcie Elche z Realem Sociedad. Start 21:30. Kolejny serwis jutro, 7:30.
1: Upały wrócą w tym tygodniu. W najbliższych dniach spodziewamy się nawet 31 stopni. Najcieplej ma być na południu, a potem przyjdzie gwałtowne ochłodzenie, ale to jeszcze nie teraz. Dziś przed nami od 18 stopni w Olsztynie, przez 20 w Trójmieście, 22 w Warszawie, Łodzi czy w Poznaniu, maksymalnie do 23 we Wrocławiu, Opolu, Krakowie i w Rzeszowie.
0: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: Turnstile i Seeing Stars. No to my teraz przyjrzymy się gwiazdom nauki, bo przyznano Ig Noble, czyli słynne nagrody dla autorów badań.
1: Tak, dobrze, że to dodałeś, bo można by pomyśleć, że chodzi o Nobla w dziedzinie Instagrama, ale coraz bliżej, jeśli o to chodzi.
0: Dla autorów badań, które wydają się śmieszne, a jednak potem skłaniają ku myśleniu. No i uwaga, laureatką Ig Nobla w tym roku między innymi została Polka.
1: Tak, doktor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Nagrody te rozdano, słuchajcie, w czwartek. No i za co tak naprawdę, Bartu? I za co pani Agnieszka dostała?
0: Zadanie, które mówi o tym, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
1: A to ci nowość. No dobrze, ale słuchaj, bo to jest tak z tymi Ig Noblami, że my najpierw się śmiejemy, a później mamy z tego wyciągnąć jakąś mądrą refleksję dla nas. No to jaką masz refleksję?
0: O kurczę, nie zastanawiałem się nad tym, nie mam ani niemowlęcia, ani nastolatka.
1: Małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci to już nieco większy na przykład.
0: O, bardzo ładne podsumowanie. Z pozostałych nagród, jakie zostały przyznane, bardzo zafrapowało mnie szczególnie jedno takie badanie, bo Ig Nobla w dziedzinie ekonomii odebrali Paul Piff i jego zespół za badanie, które wskazuje, że ludzie z wyższych warstw społecznych są bardziej skłonni zabierać słodycze przeznaczone dla dzieci niż przedstawiciele klas niższych. I w ten sposób mam dowód naukowy, że jestem z wyższej warstwy społecznej.
1: Chciałam to samo powiedzieć.

0: Ghost i Dance Macabre na antenie Antyrad. Jak to widział Ghost na żywo, ten wie, jak wygląda naprawdę dobre show, ale my też mamy dla was zaproszenie na całkiem niezły koncert.
1: Widziałem też ostatnio w kinie Ghosta, bo był ten nowy film Too Big to Rick, wybrałem się do kina.
0: Jak?
1: No i generalnie wszystko to samo, co było w Łodzi w Atlas Arenie w zeszłym roku. Taki sam koncert.
0: No to zachęcamy i do filmu, i do koncertów, a tymczasem Hollywood Vampires już prawie na polskiej ziemi, bowiem 10 września wystąpią w Atlas Arenie w Łodzi.
1: Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen i oczywiście Alice Cooper. Taki skład super gwiazd pojawi się w łódzkiej Atlas Arenie. Mamy dla was podwójne zaproszenie, no i zadanie konkursowe polegające na tym, że należy stworzyć rockową grupę złożoną z polskich celebrytów, no i jeszcze uzasadnić, dlaczego ta osoba w tej roli. Mamy kilka bardzo ciekawych zgłoszeń, na przykład Daniel napisał, że na mikrofonach dwugłowa hydra wokalistów Bogusław Linda, ach ta chrypka, a żeby dotrzeć do szerszego grona, bo ma posłuch, to ojciec Tadeusz z Torunia. Na garach wiadomo, tylko Magda Gessler, ona wie o garach wszystko. Harce na gitarce akustycznej Lech Dyblik, a na basie, i to jest najfajniejsze, Wiktor Zborowski, bo nawet jak zapomni instrumentu, to samym głosem zniszczy wszystko niczym Lemi.
0: Słuchałabym, kupiłabym bilet.
1: Daniel jeszcze uzupełnił skład o Dudy i tutaj dopisał niejaki Andrzej. Kolejne zgłoszenie od Przemysława, Robert Makłowicz na gitarę, bo wygląda jak Daron Malakian.
0: Daleko posunięta aluzja, ale okej.
1: Donald Tusk na wokalu, bo wygląda jak Sting. I do tego Stanisław Dziwisz, bo po angielsku to Stevie Wonder.
0: Teraz pytanie, jak ta kapela by się nazywała, nie?
1: Nie doczytałem tu jeszcze propozycji, ale może to jeszcze sprawdzimy. desperanos@antyradio.pl. Tutaj możecie wysyłać swoje propozycje. Można też do nas dzwonić.
0: 321-321-600. A tymczasem gramy wam Pasażera i Giego Popa.

0: Poland. This is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soul Fly. And you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Według definicji Hi-Fi dąży do jak najwierniejszego odwzorowania oryginalnego dźwięku. Dźwięk jest czysty, selektywny i pozbawiony szumów czy zniekształceń. W produkcji dąży się do perfekcji technicznej, używając profesjonalnego sprzętu studyjnego. My mamy w nosie perfekcję. My jesteśmy Anty. Przekonaj się 8 września o poranku. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowodzi lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rokowe tory. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 zł przy zakupie trzech opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów

0: Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wojsko szykuje się do ćwiczeń, uważaj na drogach, uważaj też w sieci. Amerykanie pierwszy raz od dekad wycofali się z manewrów na północy. Donald Trump ma za to patent na szybkie sukcesy.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła dziewiąta, Grzegorz Kornacki. Uwaga na wojsko, dziś będzie przemieszczało się po Polsce intensywniej niż zwykle. To w związku z zaczynającymi się za tydzień ćwiczeniami Czarny Obrońca. Manewry będą prowadzone w Lubuskiem, Pomorskiem i w Zachodniopomorskim, a także na morzu i w powietrzu nad całym krajem. Jest apel, jeśli widzicie te działania albo przygotowania, nie publikujcie zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras.
0: Prawda Antyradia.
1: Pierwszy raz od dziesięcioleci Amerykanie wycofali się z wojskowych manewrów NATO w pobliżu Islandii. Do ćwiczeń Northern Viking nie dołączyły ani okręty, ani samoloty USA. Większą rolę przejęli europejscy członkowie Sojuszu i Kanada.
0: Prawda Antyradia.
1: Sukces na drogach. Policja zaczyna nowy rok szkolny od akcji Bezpieczna Droga do Szkoły, a mundurowi z Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie mają się czym pochwalić, mówi Łukasz Tomaszewski z Drogówki.
2: Jeżeli weźmiemy pod uwagę zdarzenia drogowe z udziałem dzieci do lat 14, w tamtym roku do końca sierpnia odnotowaliśmy takich zdarzeń 68, w tym roku 48. Jest to znaczny spadek. Jeżeli byśmy chcieli też powiedzieć o tych uczestnikach w wypadkach drogowych, początek miesiąca września przyniósł nam, możemy powiedzieć, sukces. W tamtym roku mieliśmy 10 zdarzeń drogowych, w tym roku nie odnotowaliśmy żadnego zdarzenia drogowego.
1: Akcja Bezpieczna Droga do Szkoły to wzmożone kontrole i pogadanki z dzieciakami.
0: Prawda Antyradia.
1: Wierny jak pasażer publicznego transportu w Śląskiem. Taki może być wyznacznik. W systemie transport GZM powstało milionowe konto pasażera, mówi Łukasz Zych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
3: Ten milion to jest taka liczba, z której się bardzo cieszymy, bo to pokazuje, że mieszkańcy chętnie sięgają po aplikację czy po metrokartę. W ciągu 3 lat działania tego systemu sprzedaliśmy ponad 20 milionów biletów na kwotę blisko 400 milionów złotych.
1: A wkrótce w aplikacji pojawi się nowa funkcja śledzenia pojazdów.
0: Prawda Antyradia.
1: Łatwy przepis na sukces. Donald Trump chyba sądzi, że taki odkrył. Po tym jak zmienił Zatokę Meksykańską na Zatokę Amerykańską, a jezioro Ontario na jezioro Ameryka, szuka kolejnego miejsca. Przed weekendem chciał przemianować cieśninę Ormus, ale chyba zrozumiał, że cieśnina Trumpa może nie brzmieć najlepiej. Teraz opublikował w sieci mapę Nowego Meksyku, na której nazwał stan Nową Ameryką. Jak stwierdził, tak byłoby bardziej prestiżowo i pięknie. Jest 9:02. To była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Do 23 stopni dziś na termometrach w Polsce. Najcieplej ma być w Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu i w Opolu. Podobnie jeszcze w Szczecinie. 22 stopnie w Poznaniu, Łodzi, Warszawie czy w Koszalinie. 20 stopni w Trójmieście, 18 w Olsztynie. Nie będzie dziś deszczu, choć chmur na niebie na pewno nie zabraknie.
4: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: Emily Wolf i Power. To jest taka na maksa rock'n'rollowa laska. My lubimy takie wanty radio.
1: I lubimy wam dawać powera. I to dosłownie i lubimy, tym razem.
0: Tak, i lubimy dramy. Drama, słuchajcie, tym razem będzie dotyczyła państwa z grupy Van Halen.
1: Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dobry.
0: Nie, słuchaj, nie chodzi o polski show biznes, nie chodzi o Nigdy w życiu, nie chodzi o panią Grochola ani panią Szelongowską. Tym razem chodzi o panów z grupy Van Halen, bowiem wyobraźcie sobie, że Alex Van Halen, tak, jest jeszcze taki perkusista zespołu, przeczytał biografię obu byłych wokalistów i stwierdził, że o ile David Lee Roth to jest całkiem spoko gość, o tyle Sammy Hagar to jest, cytuję, totalny idiota.
1: Sammy Hagar zareagował na tę wiadomość. Napisał, że ten komentarz i ten post są bardzo niepotrzebne na tym etapie naszych żyć, ale widać, prawda czasem boli. Można by było nakręcić taki serial na Netflixie typu Van Halen, prawda boli. Ciekawe, co by z tego wyszło.
0: Z kamerą u Van Halenów na przykład, tak. No, oglądalibyśmy.
1: No dobrze, a ty czytałaś jakąś książkę?
0: Tak ogólnie w życiu parę przeczytałam, tak, tak, zdarzyło mi się. Na przykład o psie, który jeździł koleją, czytałam.
1: Cieszę się,
0: taką...
1: bo poziom czytelnictwa w Polsce od lat jest taki, powiedzmy sobie, mocno średni. I dzieje się.
0: Ale my polecamy czytanie i słuchajcie, to wam już mogę powiedzieć, niebawem za czas jakiś będziemy mieli w Antyradiu do oddania w wasze ręce fenomenalne książki, między innymi, uwaga, biografię Kima Taila z jego odręcznym podpisem. Takie cuda załatwiłam.
1: No proszę, Kim Tail to ten z Soundgarden, prawda?
0: Zgadza się.
1: To z tej okazji zagrajmy Darkness.

0: 17 minut po godzinie 9. Czy my już mówiliśmy dzisiaj,
1: nie,
0: że...
1: No właśnie,
0: że wyślemy słuchaczy Antyradia do Las Vegas?
1: Tak, i to słuchajcie, nie tylko na taką tam wycieczkę po Elvisach i innych różnych przybytkach, ale na koncert Mety. Metallica gra w The Sphere, a tak się składa, że my w Antyradiu mamy możliwość wysłać was tam za free.
0: Tak jest, bo stawiamy przelot, stawiamy hotel, no i oczywiście wejście na koncert dla dwóch osób 1 października, ten pierwszy z serii koncertów, jakie Metallica zagra w tej super nowoczesnej hali Sphere, świecącej się z każdej strony i posiadającej ogromny, ogromny ekran, i to przez który wciągniecie się w ten koncert
1: tak,
0: na maksa.
1: I to tyle z rzeczy, które stawiamy, niczego więcej stawiali nie będziemy, za to wy macie przed sobą bardzo fajną zabawę, bo wystarczy słuchać Antyradia codziennie i wyłapywać hasło dnia, a hasłem dnia, a właściwie ostatnich dni jest...
0: Pauka Larsa.
1: Tak, no właśnie. Będzie też nowe hasło. Trzeba słuchać dzisiaj po 13.
0: Tak, z tym hasłem, z tą pałką Larsa należy się udać na antyradio.pl, znaleźć tam nasz konkurs Master of Vegas, wpisać to hasło, no i później odpowiedzieć jeszcze na dwa, myślę, że proste pytania, bo ci najkreatywniejsi, którzy udzielają odpowiedzi na te pytania i zbiorą 5 haseł łącznie, będą mieli szansę na wejście do półfinału gry o wylot do Las Vegas na Metallica.
1: Takiego konkursu w Antyradiu jeszcze nie było.
0: Nie było? No ale teraz już jest. Tak wchodzimy we wrzesień z taką propozycją dla słuchaczy Antyradia. Myślę, że bardzo fajną.
1: Tak, to teraz może Metallica wam zagramy, bo wypadałoby, prawda?
0: No a jak?
2: Desperanos w Antyradiu.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antiradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert.

0: promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: 3 Days Grace. Europe. It's the final countdown. Evanescence. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Rusza proces po tragedii w Andrychowie. Na ławie oskarżonych policjanci, którzy nie udzielili pomocy. Niemiecka sensacja wyborcza zrobiła się sensacją podwójną. Nocne utrudnienia na Zakopiance. Droga będzie zamykana po kawałku.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest dokładnie 9:30. Grzegorz Kornacki. Wraca dramat z Andrychowa. Rusza proces trzech policjantów oskarżonych w sprawie śmierci 14-latki. Dziewczynka 3 lata temu zasłabła w drodze do szkoły. Zmarła z wychłodzenia przed jednym ze sklepów, bo nie dostała w porę pomocy, mimo że mundurowi zostali zawiadomieni, mówi prokurator Oliwia Bożec.
2: Przede wszystkim odstąpiono od lokalizacji telefonu pokrzywdzonej, który był sprawny, o czym funkcjonariusze policji wiedzieli.
1: Nie wysłali też nikogo na poszukiwania. Funkcjonariusze nie przyznają się do winy, grozi im do 3 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
1: Trzęsienie ziemi polityczne w Niemczech. Takie komentarze zaczynają spływać tak od naszych sąsiadów, jak i ich sąsiadów po wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalcie. Głosowanie wygrała Alternatywa dla Niemiec, zdobywając prawie 44% głosów. To ponad 2 razy więcej niż 5 lat temu. Niespodzianek jest więcej, bo próg wyborczy przekroczyło też skrajnie lewicowe ugrupowanie BSW. Zdobyło nieco ponad 5% głosów. Tym samym tak zwane partie antyestablishmentowe będą miały 44 mandaty. Większość. O formalnej koalicji na razie nie mówią, ale nie wykluczały wcześniej współpracy przy konkretnych projektach.
0: Prawda Antyradia.
1: Zamknięcia na Zakopiance. Drogowcy zapowiadają nocne prace w tunelu pod Luboniem Małym. Będą częściowo wyłączać poszczególne nitki. Start prac dziś o 22:00, przerwa od 6:00 rano i kolejnej nocy tak samo prace od 22:00 do 6:00.
0: Prawda Antyradia.
1: Zakaz używania telefonów w szkołach to krok, a nie rozwiązanie. Jak mówią fachowcy, odebranie dzieciakom na jakiś czas komórek poprawi ich skupienie i oceny. Może też pomóc w budowaniu relacji na żywo, tyle że to dopiero początek.
3: Przydałaby się edukacja cyfrowa. Po wyjściu ze szkoły telefon znów będzie w rękach ucznia, a sam zakaz niczego tych dzieciaków nie nauczy. Nie nauczy ich przede wszystkim tego, jak telefonu używać.
1: Mówił psycholog NLMED Hubert Szymczak. Zakaz obowiązuje już w podstawówkach. W szkołach średnich nadal wszystko opiera się na szkolnych statutach.
0: Prawda Antyradia.
1: Jak małe jest San Marino? Ktoś powie bardzo, ktoś inny w sam raz. Mieszkaniec tej najstarszej na świecie istniejącej republiki powiedział tymczasem: odtworzyłem drzewo genealogiczne całej ludności państwa. Punktem wyjścia były opowieści jego babci, które przerodziły się w pasję i chęć uporządkowania spraw wszystkich. 45-letni Giorgio Bologna spędził na poszukiwaniach i badaniach 10 lat. Analizował spisy ludności, księgi urodzeń czy zgonów, akty małżeństwa i dokumenty historycznych archiwów. W grę wchodziły nawet badania DNA. Jest 9:32. Od 18 do 23 stopni dziś w ciągu dnia w Polsce. Będą chmury, ale nie będzie deszczu. Takie są najogólniejsze zapowiedzi. Wieczorem od 16 stopni w Olsztynie, przez 18 w Trójmieście, Koszalinie i w Szczecinie, 20 w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie i w Katowicach, maksymalnie do 21 we Wrocławiu i w Opolu.
0: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec. Hey! Wysadziosa!

0: jest editor z kawałek The Rush, czyli pośpiech. Czasem taki pośpiech czujemy, jak musimy do toalety.
1: Na przykład, a widzisz, jakie piękne nawiązanie. Kochani, piękna nasza Polska cała i piękne nasze polskie toalety. Jeżeli wy ich nie doceniacie, to nie ja, niemiecka tiktokerka, jawol, niejaka Patrycja przyjechała do Warszawy i słuchajcie, była zaskoczona tym, nie tylko tym, jak nowoczesna jest Warszawa. Tam wiecie, ta zielona strefa w centrum, nasze piękne galerie handlowe. Nie, to wszystko nic. Nawet to, że żelki już mamy w Polsce od jakichś 20 lat, to też nic. Słuchajcie, toalety. Toalety, między innymi te na dworcu. Fakt, że są, uwaga, cytuję, bezpłatne i zadbane, zszokował tiktokerkę.
0: Ale wiesz co, ta pani, ja nie wiem, o którym dworcu ona mówi, ale ona może mówić o Warszawie Zachodniej?
1: Może i tutaj się z nią zgodzę.
0: Niedawno odwiedziłem Warszawę Zachodnią i byłem bardzo zaskoczony, że są tam nowoczesne, czyste toalety, które są kompletnie darmowe.
1: No proszę bardzo, także jak potrzeba się pojawi, prawda, to można skoczyć na dworzec zachodni i tam dać upust.
0: Jakby ci to powiedzieć, Sandra, jestem niemiecką tiktokerką.

0: Za 12:10 przyszła pora, żeby już powoli się pożegnać, ale zanim to uczynimy, to oczywiście rozwiązanie naszego konkursu.
1: Tak, The Hollywood Vampires zagrają już niebawem, bo 10 września w Łodzi i my mamy wejściówki na tenże koncert. A pytanie za konkursowe brzmiało: utwórz super grupę złożoną z polskich celebrytów i najlepiej jeszcze nadaj tej grupie nazwę.
0: Mm-hmm. No i podwójne zaproszenie na Hollywood Vampires poleci do Daniela S., który przedstawił nam taki oto skład. Bogusław Linda na wokalu ze względu na swoją chrypkę, Magda Gessler na garach, bo ona o garach wie wszystko, na gitarze akustycznej Lech Dyblik, a na basie, i to mnie najbardziej poruszyło, Wiktor Zborowski, bo nawet jak zapomni instrumentu, to samym głosem zniszczy wszystko niczym Lemmy.
1: I my tę kreatywność nagradzamy, także lecisz na koncert Hollywood Vampires, a po wszystkim oczywiście, jak już się napijesz tej krwi rockowej, to daj nam znać, jak było.
0: Chciałbym jeszcze wyróżnić słuchacza, który też wymyślił swój skład i fajną nazwę nazwał dla zespołu. No. Wymyślił dla zespołu Hollywood Vampires. Hollywood. Bardzo fajne.
1: No, słuchajcie, Łódź czeka na was, nawet jeśli nie wygraliście dzisiaj tych biletów, to my polecamy koncert Hollywood Vampires, bo Alice Cooper jest ciągle w doskonałej formie.
0: Tak jest i w doskonałej formie też jutro od rana będą Sandra Hajduk-Popińska i...
1: Michał Figurski, to się okaże, w jakiej my będziemy formie, słuchaj,
0: bo jutro będzie
1: High Fi!
0: A, dobrze, że dokończyłaś.
1: Ciekawe, skąd się wzięła ta nazwa, nie?
0: Mhm. Może się jutro wyjaśni. Bądźcie z nami od 6:30, to się dowiecie. Bartek Synowiec, Sandra Hajduk-Popińska, cześć. A.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wygenerowano z AI.

0: Złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert, taniej masz.
2: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Trump przy telefonie będzie dziś dzwonił do Putina i do Zełenskiego. Infantino będzie dzwonił dookoła, żeby szukać poparcia w FIFA. W tej prawdzie też o tym, żeby o siebie dbać, ale nie przesadzać.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 10:00. Grzegorz Kornacki. Trump, Zełenski i Putin dziś na łączu, ale nie razem. Prezydent USA ma rozmawiać z przywódcami Ukrainy i Rosji po tym, jak ich kraje odwiedzili specjalni wysłannicy. Nikt nie ogłosił przełomowych deklaracji, choć Steve Witkoff i Jared Kushner stwierdzili, że chcieliby zakończyć wojnę przed zimą. Nie obiecują tego, a jednocześnie rozmawiają z Kijowem o gwarancjach bezpieczeństwa czy dostawach pocisków.
1: Prawda Antyradia.
0: Niezmordowany Gianni Infantino, prezydent FIFA, który pełni funkcję od 10 lat, będzie ubiegał się o reelekcję. Zapowiadał to już wcześniej, ale teraz potwierdził. Sprawa nie była oczywista, bo Infantino od jakiegoś czasu ma złą prasę. Przede wszystkim po ogłoszeniu planów sprzedaży udziałów w rozgrywkach prywatnym firmom. UEFA zagroziła bojkotem nawet Mistrzostw Świata. Teraz FIFA oskarżają o kampanię oszczerstw. Wybory na prezydenta FIFA będą w marcu.
1: Prawda Antyradia.
0: 3 medale dla biało-czerwonych. Zakończyły się Igrzyska Koczowników. Srebro wywalczyła Anna Sokulska w łucznictwie konnym. Brąz zdobyli Tomasz Szczepaniak i Igor Błaszak w tradycyjnych odmianach zapasów. W klasyfikacji generalnej wygrali gospodarze Kirgistan. Kolejna edycja za 2 lata w Tatarstanie.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowoczesne fotele dla pacjentów w Zielonej Górze. Fundacja DKMS wsparła szpital uniwersytecki, mówi kierownik klinicznego oddziału hematologii Emilian Snarski.
2: To rzeczywiście jest taka klasa już światowa, nawet nie europejska. Nie wiem, czy ktoś w Polsce ma takie fotele. Z jednej strony może mała rzecz, tak, ale jak ktoś musi ileś godzin siedzieć, to też jest ważne, żeby móc siedzieć wygodnie, żeby móc się ten fotel dobrze ustawić, żeby mieć gdzie odłożyć swoje rzeczy.
0: Szpital dostał wsparcie warte 300 tysięcy złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Dbaj o siebie, ale też nie przesadzaj. Eksperci na dobry początek tygodnia radzą, żeby pilnować swojego, jak to się brzydko mówi, dobrostanu, ale przypominają, że jeżeli robimy z tego cały projekt do zrealizowania, możemy koniec końców czuć się gorzej, mówi psychiatra Andrzej Silczuk z Multilife.
3: W rozmowie o dobrostanie łatwo nieuchcący uruchomić taki mechanizm presji, zbyt dużych oczekiwań. Człowiek słyszy, że powinien lepiej spać, że ma się więcej ruszać, ma zdrowiej jeść, ma ograniczyć ekrany, ma zadbać o relacje, w ogóle być lepszy i coraz lepszy.
0: Prawie 90% Polaków martwi stan ich zdrowia. 4 na 10 odczuwa z tego powodu stres. 40% chce wprowadzić zmiany. Na zegarach mamy teraz 9:58. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody. Do 23 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej będzie w Krakowie, Rzeszowie, we Wrocławiu i w Opolu. W całej Polsce spodziewamy się chmur, ale bez deszczu. Nocą od 10 stopni w Olsztynie, przez 12 w Szczecinie, 14 we Wrocławiu i 16 w Warszawie. Maksymalnie do 18 stopni w Katowicach.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Tak, proszę Państwa, 11 minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradio. Rodaczki i rodacy, Master of Vegas to konkurs, który elektryzuje słuchaczy Antyradia. Więcej na ten temat za chwilę kilka, do tego wszystkiego parę informacji na temat hasła, które jest bardzo istotne w tej chwili. Natomiast od społecznego reserżytora pana Wojtka wiem, że dzisiaj mamy dzień czystego powietrza dla błękitnego nieba. A błękitnego nieba możemy się spodziewać w najbliższym czasie, ponieważ temperatura tu i ówdzie może na chwilę osiągnąć nawet 30 stopni. Dzień ochraniacza na zęby. Przydatne, szczególnie kiedy ktoś się lubi bić. Światowy dzień fair play. To by się bić tak, żeby nikomu nie zrobić totalnej krzywdy. Dzień współpracy policyjnej. Efekty działania współpracy policyjnej widzimy tu i ówdzie. Dzień pamięci Google'a. Niektórzy woleliby, żeby nie było takiej pamięci. Dzień salami. Osioł szczęśliwy nie jest. Dzień jeziora Bajkał. Piękności wielkiej. Także dzień profesjonalistów do spraw basenów. Mam nadzieję, że chodzi głównie o baseny pływackie. Rodaczki, rodacy, jedziemy dalej z Antyradiem, z dziełami muzycznymi wielkiej piękności, jak to w Antyradiu powinno być. Trzymajcie się mocno.

0: Państwa, Avanti Radio powraca rozdawnictwo koncertowe. Dziś będę miał dla Państwa dwuosobowe zaproszenie na koncert Blackstone Cherry 13 września w warszawskiej Progresji. Zajmę się tym w stosownym momencie. No i będzie można takie zaproszenie wygrać. Zresztą zaproszeń u nas będzie dostatek, bo będą też zaproszenia na Hollywood Vampires, na przykład, cóż tam jeszcze, na przykład Doggy White and Polish Chapter. To wszystko w najbliższym czasie w ręce Państwa trafiać będzie.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Avanti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Avanti Radio. Avanti Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Według definicji Hi-Fi dąży do jak najwierniejszego odwzorowania oryginalnego dźwięku. Dźwięk jest czysty, selektywny i pozbawiony szumów czy zniekształceń. W produkcji dąży się do perfekcji technicznej, używając profesjonalnego sprzętu studyjnego. My mamy w nosie perfekcję. My jesteśmy Anty. Przekonaj się 8 września o poranku. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Avanti Radio. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
12: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
11: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
12: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2-3drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
11: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
12: Dokładnie, bo na raz2-3drukuj.pl liczy się twoje biuro.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
13: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
15: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl. biedronka.pl.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Po reklamie.
23: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: Wojtka Suflera.
1: Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

dzikie miasto. Znalazłem opowieść na ten temat, jak to miasta w Polsce, między innymi Warszawa, próbuje bez efektu ograniczyć populację dzików. No i tutaj dodano, że rośnie inne zagrożenie, to szopy, pracze, proszę Państwa. Oczywiście jest to poważny problem, to jest zagrożenie. Dziś na obwodnicy Warszawy była konkretna katastrofa, no w sensie samochody wjeżdżały jedne na drugie, ponieważ przez jezdnię, przez obwodnicę przechodziły dziki i kierowcy, nie chcąc ich rozwalić, zahamowali, a reszta nie zdążyła. Stąd też była niewielka rozbijanka drogowa. Dzikie miasto, tak napisano w artykule. Dzik jest

0: bardzo łaskaw napisać, proszę Państwa, jadąc do Żywca, przejeżdżam przez miejscowość Las. I zawsze na białej tablicy na wjeździe jest dopisek sprayem Vegas. To tamten koncert? Nie, panie Krzyśku, w Las Vegas, prawdziwym Las Vegas, rozświetlonym neonami, pełnym kasyn mieście. No i do tego oczywiście z koncertem Metaliki już w najbliższym czasie, na który wysyłamy słuchacza.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Rhythm Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
6: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara na mediaexpert.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Nie oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio. Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
18: Tanio już było. Drogo też. Teraz idziemy na rekord, jeśli chodzi o ceny paliw. Podejrzany o przestępstwa w Polsce, zatrzymany w Hiszpanii. W tej prawdzie będzie też wakacyjny rekord w upalnym Rzymie.
17: Prawda Antyradia.
18: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Może zaboleć, jeżeli będziecie tankować w tym tygodniu. Analitycy przewidują, że diesel pójdzie na rekord i przebije pułap 9 zł za litr. 95 może zbliżyć się do 8 zł. Czynników jest wiele, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
19: Z całą pewnością problemy z dostępnością ropy, problemy z zakupem, z jej tranzytem, konieczność omijania niebezpiecznych regionów świata, trudności takie lokalne, chociażby jak, nie wiem, niski poziom zapasów w wielu miejscach, problemy z żeglugą na Renie. To wszystko razem gdzieś tam dokłada jeszcze się do tego, że te koszty są wysokie. wysokie.
18: A największy wpływ na ceny będzie miała tak ogólnie rzecz biorąc sytuacja na Bliskim Wschodzie.
13: Prawda Antyradia.
18: Wpadka w Hiszpanii. 47-latek podejrzewany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w naszym kraju został zatrzymany w okolicach Alicante. Działał co najmniej od sierpnia 2024 do początku 2025 roku we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Własku. Ma odpowiadać za przewóz wyrobów tytoniowych bez akcyzy za blisko 18 milionów złotych. Grozi mu do 15 lat więzienia.
13: Prawda Antyradia.
18: Wilk bez ochrony. Donald Trump podpisał dekret o zniesieniu ochrony wilka szarego i meksykańskiego jako gatunku zagrożonego. To otwiera farmerom drogę do zabijania tych zwierząt w celu ochrony bydła, rzecz jasna.
13: Prawda Antyradia.
18: Historyczne odkrycia w Warszawie. W piwnicach Pałacu Króla archeolodzy znaleźli plakaty propagandowe z czasów II wojny światowej. Bohaterem jest nie kto inny jak Adolf Hitler, którego wizerunek w tym przypadku przetrwał dzięki pośpiechowi okupantów. Mówi Sławomir Kuliński, rzecznik spółki Pałac Saski.
20: Niemcy przed opuszczeniem pałacu dość skrupulatnie go oczywiście czyścili i niszczyli swoje dowody swojej obecności. Te plakaty były palone, ewidentnie. Natomiast Niemcy w pośpiechu to robili. Kiedy rzucali kolejne warstwy na palący się stos, ktoś po prostu rzucił trochę tego za dużo. Przygasił to, co znalazło się pod spodem. Dzięki temu te rzeczy zakonserwowane przez ponad 80 lat w ziemi przetrwały po prostu i możemy w tej chwili poddawać je rekonstrukcji.
18: Odkryte zostały też dokumenty opisujące wyzyskiwanie przez Niemców getta. Papiery trafiły do archiwum i są badane.
13: Prawda Antyradia.
18: Rekordowe lato w turystyce. W Rzymie, mimo ekstremalnych upałów, padł rekord. Wykorzystane zostały 2 miliony noclegów. To więcej niż w zeszłym roku, świętym, z masowymi przyjazdami pielgrzymów. Według dziennika Il Messaggero, nawet w najgorętszym tradycyjnie sierpniu gości w mieście było o prawie 2,5% więcej niż przed rokiem. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 11. To oczywiście oznacza, że już najwyższy czas na pełną kulturę w Antyradiu, a zaraz potem wracam z prognozą pogody na dziś i na jutro.
21: Mieszko Drescher, zapraszam. Toxicity System of a Down świętuje ćwierćwiecze. W piątek do sprzedaży trafiło jubileuszowe wydanie płyty na winylu i CD. Do oryginalnego albumu dołączono 7-calowy singiel Johnny. Wcześniej utwór był bonusem tylko na rzadkich wydaniach z 2001 roku. Zespół przypomniał też archiwalne nagrania z darmowego koncertu w Hollywood dzień przed premierą płyty. Występ zakończył się zamieszkami i interwencją policji. Sony pokazało ponad 30 gier i zasypało graczy datami. Wolverine dostał swój premierowy zwiastun i trafi na PS5 w kolejny wtorek, 15 września. Jeśli chodzi o przyszłoroczne premiery, to Until Dawn 2 ukaże się 28 stycznia, Metro 2039 4 lutego, a Final Fantasy VII Revelation 8 kwietnia.
18: Do 23 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia i to jest taka rozgrzewka przed wtorkiem, środą. Jutro nawet 29 stopni. Najcieplej ma być we Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu, Opolu, Krakowie czy w Rzeszowie. 28 stopni będzie w Warszawie i w Łodzi. 25 w Olsztynie i w Gdańsku, 24 w Koszalinie i w Koszalinie. Może jutro popadać deszcz.
13: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: Antyradio.
1: Przepraszam, wspominałem już o konkursie Master of Vegas w Antyradio. Teraz szerzej na ten temat. To będzie instrukcja obsługi, kompendium wiedzy. W tym konkursie Master of Vegas nagrodą jest wylot do Las Vegas na koncert Metaliki 1 października, który odbędzie się w super nowoczesnej hali koncertowej Sphere. Dodatkowo zapewniamy, uwaga, transport i hotel w Las Vegas. Codziennie na antenie podajemy hasło związane z Metaliką. Zadaniem słuchacza jest wychwycić hasło, wejść na stronę oczywiście antyradio.pl, wpisać w formularz i wykonać zadanie konkursowe. Z tych osób, które dokonają tego dzieła, będziemy wybierać prawie codziennie jedną, która będzie zwycięzcą dnia. Osoba ta wygrywa nagrodę dnia, którą będzie płyta Metaliki. Słuchacz, który chce powalczyć o nagrodę główną, musi łącznie uzbierać 5 takich haseł i 5-krotnie wysłać do nas formularz w 5 różnych dni oraz wykonać dodatkowe zadanie konkursowe. Napisz, w jaki sposób stałeś się fanem Metaliki. Małe finały będą odbywać się codziennie aż do 17 września, to 10 rund łącznie. 18 września spośród osób, które zebrały 5 haseł i wypełniły nasze zadania konkursowe, wybierzemy 4, która w 2 półfinałach zmierzy się ze sobą o wejście do finału. Tego samego dnia odbędzie się finał, którego zwycięzca poleci wraz z osobą towarzyszącą na koncert do Las Vegas, koncert Metaliki. No właśnie, dziś hasło konkursowe to, uwaga, pałka Larsa. Pałka Larsa. Bardzo proszę atakować, działać, no i wygrywać. Mam nadzieję, że po powrocie z Las Vegas osoba, która będzie na tym koncercie, będzie zachwycona. Jestem o tym święcie przekonany. Przypominam, pałka Larsa. To dzisiejsze hasło.

0: informację. W ogóle to słuchają Państwo Antyradia, to już 25 prawie minut po 11. Taką informację, że 7 września 1989 roku rozwiązano zmotoryzowane odwody Milicji Obywatelskiej, czyli ZOMO. Podejrzewano panów o to, że zażywają jakieś preparaty, bo zwykle mieli dość błędny wzrok, kiedy atakowali demonstrantów albo pacyfikowali jakiekolwiek akcje. Do tego wszystkiego mieli takie pałki, trochę dłuższe niż zwykłe, do tego specjalne tarcze i parę innych wynalazków. Rycerstwo to przypominało, ale tylko z wyglądu, a nie z honorowego podejścia do sprawy. ZOMO przestało istnieć 7 września 1989 roku i bardzo dobrze.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Typ!

0: Do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
1: Słyszysz? Zwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty

0: Witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

zmysłu. Tak jak się złożyło jakoś, że na takiej dużej szpuli tysiącmetrowej na moim magnetofonie nagrałem wybór dzieł grupy The Beatles o zwiększonym poziomie żywności, wielkiej piękności, ten utwór też tam się oczywiście musiał znaleźć.

0: autopromocja. Nie hańbi. Według definicji hi-fi dąży do jak najwierniejszego odwzorowania oryginalnego dźwięku. Dźwięk jest czysty, selektywny i pozbawiony szumów czy zniekształceń. W produkcji dąży się do perfekcji technicznej, używając profesjonalnego sprzętu studyjnego. My mamy w nosie perfekcję. My jesteśmy anty. Przekonaj się 8 września o poranku. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert taniej
16: masz. Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
17: Rusza proces w sprawie śmierci 14-latki z Andrychowa. Przed sądem policjanci. Karetka zderzyła się z lawetą. Utrudnienia między Brzeskiem a Nowym Sączem. Ludzie udający ptaki zlecą się do Warszawy w piątek.
0: Prawda Antyradia.
17: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Rusza proces w sprawie śmierci 14-latki z Andrychowa. Przed sądem stanęło 3 policjantów. Odpowiadają za nieumyślne spowodowanie śmierci. Do tragedii doszło 3 lata temu, zimą. Nastolatka straciła przytomność w drodze do szkoły, ale wcześniej zadzwoniła do ojca. Ten powiadomił policję, a policja niewiele zrobiła, żeby znaleźć dziecko, mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec.
18: Nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca. Nastąpiła zwłoka w lokalizacji telefonu co najmniej 2 godziny po tym.
17: Do tych zarzutów odniósł się obrońca jednego z oskarżonych, mecenas Maciej Szczerba.
19: Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest w tych okolicznościach długo, czy nie. W mojej ocenie absolutnie nie.
17: Nie wiadomo, czy wcześniejsze odnalezienie Natalii pomogłoby ją uratować. Przytomność straciła z powodu masywnego wylewu krwi do mózgu. Policjantom grozi do 3 lat więzienia.
19: Prawda antyradia.
17: Uwaga na utrudnienia na Krajowej 75 w Małopolsce. Droga jest zablokowana w Czchowie między Brzeskiem a Nowym Sączem. Karetka zderzyła się tam z lawetą. Ucierpiał pacjent i 2 ratowników. Dokładniej to z lawety na karetkę jadącą na sygnale zsunął się spychacz. Policja kieruje ruch na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
19: Prawda antyradia.
17: Policja przed szkołami oraz w nich. To akcja Bezpieczna droga do szkoły w wydaniu warmińsko-mazurskim. Mundurowi będą przypominać uczniom zasady bezpieczeństwa, mówi aspirant sztabowy Łukasz Tomaszewski z Wydziału Drogówki w Olsztynie.
20: Rozglądamy się na przejściach dla pieszych, powtarzamy zawsze w lewo, w prawo, w lewo. I jeszcze akcentujemy jedną rzecz. Jeżeli odjeżdża pojazd, zwróćmy na to uwagę, my zawsze dzieciom przekazujemy taką informację. Widzimy, pojazd nie hamuje, nie zwalnia, nie wchodźmy na te przejście dla pieszych.
17: Profilaktyka przynosi efekty. W zeszłym roku do końca sierpnia mundurowi odnotowali 68 zdarzeń drogowych z udziałem dzieci do 14 lat. W tym roku było ich mniej o 20.
19: Prawda antyradia.
17: Czy to wróbel? Nie, to człowiek. Już w ten piątek w Barze Studio, w Pałacu Kultury i Nauki, mistrzostwa w naśladowaniu ptaków.
21: To jest absolutnie niesamowite zobaczyć, jak ludzie potrafią naśladować sikorki, ale też gołębie. Pojawia się w tym roku drop. Takie.
22: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
17: Pochmurno z przejaśnieniami na zachodzie i północnym wschodzie. W pozostałej części kraju słonecznie, na termometrach w granicach 20 stopni. Temperatura może jeszcze wzrosnąć do 24. Padać dziś nie będzie, jutro też nie. Za to jutro może być ostatnie uderzenie gorąca w tym roku. W większości kraju około 30 stopni. W środę pogoda zacznie się psuć.
22: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
19: Ostry dyżur w antyradiu. Na program.

0: Antyradio.
1: Tak, proszę Państwa, koleś z The Darkness ma taki wokal, że gdybym się nawet natężył i naprężył, to nie wydałbym z siebie takich dźwięków jako żywo. Proszę Państwa, to jest kolejna, zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim, który ma do oddania zaproszenie na koncert Blackstone Cherry 13 września w warszawskiej Progresji. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W mailu proszę łaskawie zainstalować imię i nazwisko. O, i to w zasadzie wystarczy, albo nawet nie. Po prostu proszę wymalować mail pod mój adres i poczekać na pytanie, które padnie około 24 minuty.

0: proszę Państwa, w związku z rozdawnictwem dwuosobowego zaproszenia na koncert Blackstone Cherry 13 września w warszawskiej Progresji, poprosiłem Państwa o przygotowanie maili pod adres ostry@antyradio.pl. W mailu, w temacie maila proszę wpisać odpowiedź na pytanie, cóż za nazwa pojawia się najczęściej w publikatorach wszelakich, w telewizorach, gazetach, cóż to za firma złowieszcza. Proszę wpisać nazwę w temacie maila i zaczekać na efekt Państwa działania.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Villevalo, a.k.a. VV.
2: This is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowodzi Lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rokowe tory. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Tutaj, szybko! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz.
2: 8200
1: 8600.
3: W handlu szczęście sprzyja odważny.
2: Potrzebujemy towaru
4: i pieniędzy.
3: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.

0: Oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Rostowska. Jak zwykle zakręcone, no proszę Państwa. W związku z rozdawnictwem zaproszenia dwuosobowego na koncert Blackstone Cherry 13 września w warszawskiej Progresji, zadałem Państwu pytanie, jakaż to nazwa firmy złowieszczej spacyfikowała wszelkie media. Nie można otworzyć żadnego publikatora, żeby nie ujrzeć tej nazwy. Oczywiście chodzi o Zonda Krypto, która zdominowała wszelkiego rodzaju działania. Nawet Donald Trump jest w tej chwili gdzieś tam daleko w tle. Proszę Państwa, pan Jarosław L. radować się będzie z pojawienia się na tym koncercie. Za chwileczkę mail zwrotny do pana wyślę i wszystko będzie jasne. Proszę Państwa, jedziemy dalej z Antyradiem. Mocarnie, szybko, ślicznie i przepięknie. Za momencik powrócę jeszcze.

0: tak kończy się ta godzina, tak kończy się moje spotkanie z Państwem. Dodam tylko, że za momencik pojawił się Tomek Kasprzyk i wraz ze swoją lokomotywą jestem święcie przekonany, że będzie metalicznie w tej godzinie. Proszę się czujnie przygotować do tego. Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia, rodaczki i oczywiście rodacy.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio, najlepszy rock na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Jeśli szukasz porcji zmagazynowanej energii, znajdziesz ją w Antyradiu dzięki audycji Teraz Rok. W każdą niedzielę po 20:00 redaktor Wiesław Weiss udowadnia, że Teraz Rok dzieje się nie tylko na papierze, ale też w Antyradiu. Włącz i posłuchaj rokowych historii wyciągniętych prosto z magazynu. Rok teraz i na zawsze w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
2: torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha! Media Expert
6: to you. O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: Były szef policji przed sądem. Startuje proces w sprawie wybuchu granatnika. Ostatecznie 12 osób powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Powodzi się Polakom. Co drugi z nas wyrzuca jedzenie do śmieci.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Generał Szymczyk przed sądem. Były szef policji stawił się na proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Sprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami, a ciągnie od połowy grudnia 2022 roku. Start był wielokrotnie odraczany. Mężczyzna ma odpowiedzieć za posiadanie broni palnej bez wymaganego zezwolenia i sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.
1: Prawda Antyradia.
0: 12 osób powalczy ostatecznie o stołek prezydenta Krakowa. Wśród nich także Łukasz Gibała, który w ostatniej chwili zebrał brakujące podpisy poparcia. Wcześniej część została zakwestionowana, bo w adresach osób popierających go zabrakło słowa Kraków. Kandydaci na kandydatów, którym nie udało się zebrać 3000 podpisów, muszą je zniszczyć. Mają na to czas do godziny 16, mówi dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Goranko.
2: Zgodnie z kodeksem wyborczym w przypadku niedokonania zgłoszenia kandydata w wyborach, pełnomocnik wyborczy tego komitetu dokonuje protokolarnego zniszczenia kart wykazu podpisów obywateli w terminie 3 dni.
0: Podpisów nie udało się zebrać 11 chętnym do startu w wyborach. Samo głosowanie 27 września.
1: Prawda Antyradia.
0: Co drugi Polak wyrzuca resztki jedzenia. Owoce wyrzuca 48% badanych, warzywa 45%, pieczywo 41%. To, co ląduje w domowych koszach, to aż 60% tego, co marnuje się w Polsce. Stąd kampania Dobry Smak zaczyna się w Polsce, nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie. Ma nauczyć dobrych nawyków, mówi jej pomysłodawczyni dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.
3: Chcemy pokazywać, że odpowiedzialne zakupy, wybór lokalnych produktów i niemarnowanie żywności zaczynają się od prostych decyzji, które każdy z nas podejmuje każdego dnia.
0: Głównym powodem tego, że wyrzucamy jedzenie, jest to, że się popsuło, czyli po prostu kupujemy więcej niż damy radę zjeść.
1: Prawda Antyradia.
0: Przyjechał autem na komisariat, mając 3 aktywne zakazy kierowania i zasądzony wyrok odsiadki. Taki nieustraszony albo nieroztropny 25-latek stawił się na przesłuchanie w Lubuskiej Iłowej. Mundurowi wypatrzyli go, kiedy parkował, i po przesłuchaniu w charakterze świadka wysłali prosto do więzienia. Spędzi tam 10 miesięcy za wcześniejsze przestępstwa drogowe.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
0: Kropi miejscami w zachodniopomorskim, lubuskiem czy na Dolnym Śląsku, tam i na północnym wschodzie pochmurno. W pozostałej części kraju raczej słonecznie, na termometrach dziś do 24 stopni, jutro około 30 z wyjątkiem wybrzeża. W środę nawet i 33, ale tylko na południowym wschodzie, w pozostałej części kraju chłodniej i może pokropić.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: się nazywa przepiękna melodia.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Insignificant Other i Queens of the Stone Age. Przepiękna nowość na antenie Antyradia. Utwór, który mam nadzieję naprawdę wysoko będzie w zestawieniu listy przebojów Turbo Top, bo na to zasługuje. A u nas prawie 13 minut po godzinie 13. Tomasz Kasprzyk, witam w poniedziałek 7 września. Mam nadzieję, że bateryjki naładowane przez weekend, więc rozpoczynamy kolejny niezwykle wytężony tydzień wielkiej i bardzo dobrej pracy. Czyli jeżeli chodzi na przykład o Metallicę, bo w tym tygodniu parę rzeczy się wyjaśni odnośnie wylotu do Las Vegas. Może nie oczywiście osoba, która poleci do Las Vegas, ale niektórzy z was zapewnią sobie udział w tak zwanym oficjalnym półfinale. Zaraz przypomnę, co trzeba zrobić, żeby znaleźć się w tym półfinale, a na razie nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie będziemy rozpędzać wraz z Liquido.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Poza tym nie wiem, czy słyszeliście, ale Godsmack szykują się do nagrania płyty. Sally Erna ostatnio co nieco zdradził. Więc myślę, że wygospodarujemy trochę czasu dzisiaj w naszym wspólnym

0: pamięć w tym utworze. Zresztą nie tylko ja. Zamki na piasku, nagranie jedno z wielu, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii muzyki popularnej. Lady Punk jeszcze w tle w lokomotywie w Antyradio. A ja przypominam, że w Antyradio trwa akcja Master of Vegas. Nagroda główna, wylot do Las Vegas na koncert zespołu Metallica 1 października. Wejdźcie na naszą stronę internetową antyradio.pl, wpiszcie hasło Pałka Larsa, no i opiszcie i przedstawcie Antyradio muzyką Metallica. Jest także drugie ważne zadanie, napiszcie, w jaki sposób staliście się fanem albo fanką zespołu Metallica. Sprawa prosta, my całą resztą się zajmiemy. Przypomnę, 1 października Las Vegas, transport, hotel, przelot, fundujemy, no i wejście na koncert. Waszym zadaniem jest tylko wypełnić formularze na antyradio.pl.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio.
8: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
2: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

przeżywają drugą, trzecią albo nawet czwartą młodość. Deep Purple z ostatniej płyty nie zamierzają przestać nagrywać, nie zamierzają zejść ze sceny. Kuno ucieszy oczywiście swoich fanów, ale właśnie czytam, że Keys nagrywają. Pożegnali się z koncertami w 2023, ale z muzyką nie odpuszczają. Dzisiaj jeszcze do tego wrócę. Natomiast dziś, 7 września, urodziny obchodzi wokalistka, gitarzystka znana z zespołu The Pretenders. Z tym zespołem nagrała takie przebojowe single jak Brass in Pocket, to był 80 rok, Don't Get Me Wrong, 86, czy słynna ballada I'll Stay By You z 94. Chrissy Hynde, bo o niej mowa, dziś ma swoje urodziny. Middle of the Road to jedno z tych nagrań, które świat zna i to na wylot.

0: Przyznacie, że przepięknie kończymy pierwszą godzinę dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradio. Iście po królewsku. 7 minut pozostało do godziny 14 i za moment prawda Antyradia. A ja wracam tuż po.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowodzi Lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13. Przestaw się na rokowe tory. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
6: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
7: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
6: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert.

0: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
1: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
0: Znaczy, Frosta kupiłeś?
1: Prościej się nie da.
2: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
3: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
4: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
3: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
4: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
3: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
4: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.

0: dwa. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Po reklamie.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Jest kolejny podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Maciej Berek czeka na ruch prezydenta w sprawie zaprzysiężenia go do Trybunału. Kolejne bomby znalezione przy instalacjach energetycznych w Niemczech.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Zarzuty dla Romana Z. w sprawie Zonda Krypto. Mężczyzna ma odpowiedzieć m.in. za oszustwo. Jest byłym współpracownikiem zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, na bazie której powstała Zonda Krypto. Śledczy, jak wyjaśnia w wypowiedzi obrońca podejrzanego, planują złożyć wniosek o areszt. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę. Na niedzielę miał wykupiony bilet do Chin. Mecenas Błażej Gazda przekonuje, że nie planował ucieczki, bo miał też powrotny bilet na 13 września.
0: Prawda Antyradia.
1: Czas na ruch głowy państwa w sprawie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał Macieja Berka wbrew wcześniejszym deklaracjom o odpolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości. Sam zainteresowany mówi, że żadnego kontaktu ze strony kancelarii prezydenta nie było. Choć zaznacza, że jest jeszcze na to czas, bo sejmowe głosowanie było zaledwie w piątek. Niewykluczone, że Karol Nawrocki, tak jak w przypadku czworga poprzednich prawników, ślubowania Berka nie przyjmie. Co wtedy? Czas pokaże, mówi Maciej Berek.
2: Wszystko krok po kroku, każdego dnia będziemy wykonywali. Wiem, że Państwo chcielibyście ode mnie usłyszeć, co się zadzieje, jeśli nie. Natomiast nawet jeśli takie scenariusze intelektualnie muszą być wykonane, to oczywiście one są wykonywane nie po to, żeby zakładać, że one są bezwzględne do realizacji. Chcę wierzyć w to, że wszystko będzie spokojnie i zgodnie z przepisami przebiegało.
1: Kadencja sędziego, którego ma on zastąpić w Trybunale, kończy się 18 września.
0: Prawda Antyradia.
1: Kolejnych 21 urządzeń wybuchowych, które miały uszkodzić linię wysokiego napięcia, znalazły niemieckie służby, tym razem na wschodzie kraju, w Saksonii. Wcześniej podobne incydenty były w Nadrenii Północnej Westfalii oraz w Brandenburgii.
0: Prawda Antyradia.
1: Milionowy pasażer założył konto w Transport GZM. To system odpowiedzialny za obsługę komunikacji miejskiej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Pasażerowie kupują w nim bilety i zarządzają swoimi podróżami, mówi Łukasz Zych z GZM.
3: Ciekawostka, choć obecnie ponad 90% tych kont jest założonych online, czy to przez portal, czy przez aplikację. Akurat to dokładnie milionowe konto zostało założone w punkcie obsługi pasażera w Chorzowie. Ten milionowy pasażer to jest najprawdopodobniej uczeń szkoły, bo założono konto, w którym od razu zakodowano ulgę metropolitalną.
1: System Transport GZM działa od 3 lat. W tym czasie sprzedanych zostało prawie 20 milionów biletów. Kropi miejscami w zachodniopomorskim, lubuskiem czy na Dolnym Śląsku. Tam i na północnym wschodzie pochmurno. W pozostałej części kraju raczej słonecznie. Na termometrach dziś do 24 stopni. Jutro około 30, z wyjątkiem wybrzeża. W środę nawet i 33, ale tylko na południowym wschodzie. W pozostałej części kraju chłodniej i może pokropić.
0: Lokomotywa w Antyradiu.

0: i Emily Wolf na antenie Antyradia w Rokomotywie w poniedziałek 7 września.
1: Master of Vegas w Antyradiu.
0: To będzie dopiero power. 1 października, Las Vegas. Sala, która, no, której świat zazdrości. Sphere, a tam Metallica. No i ktoś z was. W pewien sposób prezentujący i reprezentujący Antyradio, bo dzięki nam ktoś z was poleci do Las Vegas na koncert Metallica. Transport, hotel i wejście na koncert zapewniamy. Do was należy, abyście weszli na strony internetowe antyradio.pl, wpisali hasło, które w tej chwili brzmi Pałka Larsa. No i po wpisaniu tego hasła wykonajcie dwa zadania. Pierwsze, opiszcie i przedstawcie Antyradio muzyką Metallica. I drugie zadanie, napiszcie, w jaki sposób staliście się fanami Metallica. A całą resztę pozostawcie nam. Coś mi mówi, że dziś do kogoś z was możemy zadzwonić.
1: Leć na koncert Metallica do Las Vegas z Antyradiem.
0: Ale tak na 100% to nie jestem tego pewien. Musicie być blisko Antyradia, trzymać telefony w garści, odbierać w razie czego połączenia, których nie znacie. Bo potem może się okazać, że zadzwonimy my i to będzie taki psikus, czyli niespodzianka. Ktoś z was może dostać przepięknej urody płytę Metallica, no i zostać poinformowany, że wchodzi do półfinału w walce o główną nagrodę, czyli wylot do Las Vegas.

0: Audycja Nie Hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia, zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Tutaj! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play.

0: faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Kubka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Po reklamie.

ślicznie i klasycznie w Lokomotywie w Antyradiu. Come Together i oczywiście The Beatles. Z klasyką pozostajemy, bo dziś rocznica, kiedy na świat przyszedł charyzmatyczny wokalista i lider zespołu Jam, a także jedna z najważniejszych i najbardziej tragicznych postaci, tak myślę, w historii polskiego rocka i bluesa. Głęboki głos pełen emocji oraz teksty utworów takich jak Wehikuł Czasu, Whisky czy List do M stały się hymnem kilku pokoleń. Richard Liddell, bo o nim mówię, urodził się 7 września, zmarł w 1994 roku, mając 37 lat.

Therefore in Love, The Buzzcocks. Na koniec tej części dzisiejszej Lokomotywy w Antyradio, ale jeszcze mam dla was pewną niespodziankę. Co robicie 11 września? Jesteście w Poznaniu albo będziecie w Poznaniu, to w poznańskim klubie Szum pojawi się Doggy White and Polish Chapter. Mam kilka podwójnych wejściówek na to bez wątpienia. Fajne muzyczne wydarzenie. Jeżeli macie ochotę, dajcie znać. kasprol@antyradio.pl. W temacie maila wpiszcie Szum, a ja się całą resztą zajmę. Przypomnę, koncert Doggy White and Polish Chapter 11 września, Szum w Poznaniu. Podwójne zaproszenia czekają, a ja czekam na wasze maile. kasprol@antyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać Szum. Tymczasem niespełna 7 minut pozostało do 15. O 15 prawda Antyradia, a ja wracam tuż po.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na

0: Audycja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Daremny trud amerykańskich wysłanników. Rosjanie wciąż nie chcą rozmawiać z Ukraińcami. Morawiecki chce zastąpić Kaczyńskiego na czele prawicy. Ludzie naśladujący ptaki zlecą się w piątek do Warszawy.
0: Prawda Antyradia.
13: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Jest zbyt wcześnie, aby mówić o trójstronnym spotkaniu Rosja-USA-Ukraina. Tak mówi rzecznik Kremla, komentując ostatnie rozmowy z wysłannikami USA. W sobotę Steve Witkoff i Jared Kushner byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Putinem. W niedzielę w Kijowie, tam rozmawiali z Zełenskim. Tymczasem negocjacje między stronami konfliktu pozostają zawieszone od lutego 2026 roku.
0: Prawda Antyradia.
13: Mateusz Morawiecki chce przejąć stery prawicy i zostać jej przyszłym liderem. Czuję, że mogę jeszcze dużo zrobić w polskiej polityce, mówi były premier. Polaków będzie przekonywać do siebie realizacją programu, ale nie tylko.
14: Wkrótce ukaże się również moja książka, którą pisałem od 2 lat, o wielkiej strategii państwa polskiego. Będzie tam sporo propozycji, które dla polskiej klasy politycznej, a myślę, że na tym polega rola lidera, będą propozycją ciekawą, będą propozycją, aby nie patrzeć w przeszłość, gdzie Polska dzisiaj na naszych oczach dryfuje, tylko będzie propozycją w przyszłość.
13: Morawiecki zaznacza, że w jego ugrupowaniu Rozwój Plus są ludzie, którzy odpowiadali za wielkie projekty jak CPK czy Polski Atom.
15: Prawda antyradia.
13: Będzie słychać wycie na terenie 5 dzielnic przez ponad tydzień. Taka zapowiedź płynie ze stołecznego ratusza. Urzędnicy zapowiadają testy systemów alarmowych. W dniach 8-18 września będą emitowane krótkie sygnały i komunikaty głosowe. Budzić raczej nie będą, trzeba się ich spodziewać między 10 a 16. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Emitowane w tym czasie dźwięki nie oznaczają realnego zagrożenia.
15: Prawda antyradia.
13: Będą i przyjemniejsze dźwięki już pod koniec tego tygodnia. Po raz trzeci w Warszawie odbędą się mistrzostwa w naśladowaniu ptaków paszczą. Zlot w najbliższy piątek o 19 w Barze Studio.
16: W zeszłym roku była mewa. 2 lata temu drozd. W tym roku też ma się dziać dźwiękowo, mówi jedna z prowadzących imprezę Joanna Pawluśkiewicz.
17: Sikorki, gołębie, pojawia się w tym roku drop.
16: Ptasie trele wychodzące z ludzkich ust budzą entuzjazm.
17: Co roku jest nas coraz więcej, więc warto, myślę, przyjść sobie już przed 19 i spokojnie zająć jakieś miejsce.
16: W zeszłym roku konkurs wygrał Marcel Słowik. Joanna Obuchowska, Antyradio.
13: Prawie 3 minuty po 15. To była Prawda Antyradia.
18: Pełna kultura. Zapraszam. Totalna magia 2 w piątek w kinach. Sandra Bullock i Nicole Kidman wracają jako siostry Owens 28 lat po pierwszym filmie. Tym razem rodzinne zdolności i klątwę odkryje młodsze pokolenie, grane przez Jolie King i Maisie Williams. Bullock mówi już o trzeciej części. Gdzie jest mój agent? Wraca jako film. W czwartek produkcja trafi na Netflixa. Fabuła skupi się wokół Andrei, debiutującej jako reżyserka. Kilka dni przed zdjęciami traci głównego aktora, więc zbiera dawną ekipę. Street Fighter coraz bardziej przypomina grę. Jest nowy zwiastun filmu. Ryu i Ken trafiają na turniej World Warrior i odkrywają spisek M. Bisona. Jason Momoa zagra tutaj Blankę, 50 Cent Balroga, a Roman Reigns Akumę. Premiera 16 października.
13: Deszczowo na Śląsku, Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i Zachodniopomorskiem. Na wschodzie i północy kraju raczej słonecznie, na termometrach w granicach 22 stopni. Temperatura może jeszcze nieco wzrosnąć. Jutro wyraźnie cieplej, w większości kraju około 30 stopni. W środę nawet do 33, ale tylko na południowym wschodzie. W innych miejscach może kropić.
15: Lokomotywa w Antyradiu.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Save Us to nowe nagranie grupy Accept.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Ciekawe, na którym miejscu w tym tygodniu będzie w zestawieniu listy przebojów Turbo Top. Wkrótce się przekonamy, jutro kolejne notowanie, ale jeszcze macie czas, żeby wejść na stronę internetową antyradio.pl, zakładkę Turbo Top i kliknąć to i owo. Tymczasem, jeżeli chodzi o podwójne zaproszenia na koncert Toby White and Polish Chapter, chętnych nie brakowało. Sprawdźcie za kilka swoje skrzynki mailowe, bo zaczynam właśnie wysyłać tak zwane zwrotki, w których będzie magiczny kod dostępu umożliwiający wejście dwóm osobom na koncert, który, przypomnę, odbędzie się 11 września w poznańskim klubie Szum. Gratuluję!
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A tymczasem 13 minut po godzinie 15. Dumnie rozpoczynamy trzecią część naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradiu. W poniedziałek piekielnie trudny dzień pracy, ale mam nadzieję, że to szybko zleci, bo do końca pracy zbliża się koniec.

0: zaproszenia rozdane do Poznania. Bardzo gratuluję i dziękuję za udział w konkursie. Przy okazji przypominam, że lider zespołu Godsmack, Soli Erna, przyznał, że grupa zamierza pracować nad nowymi utworami. Co prawda w składzie Godsmack są nowi członkowie, gitarzysta Sam Colton oraz były perkusista Dream Theater Mike Mangini. Nie wiadomo, czy w tym składzie zespół coś nagra, ale Soli Erna zapewnia, że na pewno w 2027 roku pojawi się nowa płyta zespołu Godsmack. Czekamy.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich

0: Obecnych klientów Wektry tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce. A z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Beastie Boys, Pijama Porno,
15: Esoteryczny Poznań,
14: White Snake, Santana, Antyradio, najlepszy rok na świecie. Antyradio, najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
16: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Systemowa Down na fali. Zespół zajmuje w tej chwili drugie miejsce na liście najlepiej zarabiających tras koncertowych tego roku. Średnio w każdym mieście to jest ponad 8,5 miliona dolarów. Średnio przy 61 tysiącach fanów na każdym koncercie. Za jeden bilet na system płacimy znów średnio ponad 140 dolarów, czyli jakieś 520 zł. Lepsze zarobki ma tylko kolumbijska gwiazdka Karol G. To nie koniec wpływów Serge'a Tankiana i spółki. Zespół świętuje 25-lecie albumu Toxicity, zapowiadając jego reedycję. Płyta CD zyska nową okładkę, na której zamiast całej nazwy zespołu będzie napis SOAD. Winyle będą opakowane tradycyjnie. Premiera 20 listopada. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
14: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program

Tu ich nie lubicie. Dark Necessities i Red Hot Chili Peppers w Rokomotywie w Antyradio. Oczko pozostało do godziny 16. Przyglądam się jeszcze muzycznej karcie kalendarza. No jest jeszcze jedna ważna data, o której warto wspomnieć, bo to był także 7 września 72 roku, kiedy urodził się muzyk zespołów Cytadela i T-Love. W 2002 roku rozpoczął solową karierę, nagrywając takie przeboje jak Otwieram wino, Przemijamy czy Chomiczówka. W 2004 otrzymał nagrodę Fryderyka m.in. w kategorii Kompozytor Roku i Alternatywny Zespół Roku za płytę Sydney Polak. Oczywiście Jarosław Polak, czyli Sydney Polak, dziś ma swoje urodziny. Z T-Love nie gra już, ale Irish w pamięci pozostaje. Sydneyu, drogi, najlepszego kolega.

0: Kolejna wiosna, światła miasta prawie na koniec naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradio. I podnoszę oczy, ja to tu się pojawiło.
1: Bożesz ty mój, jak miło zobaczyć.
2: Przybyłam.
0: Jak ja się stęskniłem za tym śmiechem twym.
2: Ja też się bardzo stęskniłam za tobą, Tomaszu, numer jeden, za tobą, Tomaszu, numer dwa.
0: Tomaszowi, numer dwa, normalnie zazdroszczam ci trochę, Tomaszu, numer dwa.
1: Dziękuję bardzo, ja sam sobie zazdroszczę. W tak uroczych okolicznościach najlepszego roka na świecie i najlepszego możliwego towarzystwa będziemy spędzać sobie życie po południu. Mm-hmm. Ja już się cieszę bardzo.
2: A ja jestem troszeczkę przerażona, bo bardzo długo mnie to nie było i wróciłam do nowego miejsca, ale to opowiem wam wszystko później.
1: Parafrazując, żeby było,
0: no,
1: jasne.
0: No. Ależ to będzie dziwna jesień, parafrazując dziwną wiosnę, no. Para z Bośników, buch! Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Ambroży-Obertyn. Jak fajnie. To co? Ja mogę iść, czy jeszcze nie?
2: Możesz.
0: Mogę? Chociaż tak fajnie tu się zrobiło, że może zostanę.
1: Zostań z nami, pewnie!

0: Reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Po reklamie.

0: Powoli wysycha źródełko zwane KPO. Wkrótce przelew na 8 miliardów euro. PiS składa donos na premiera w sprawie zonda krypto. Przelewa się w polskich domach. Prawie połowa z nas wyrzuca jedzenie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 16. Mieszko Drescher. Zapraszam. 8 miliardów euro dla Polski, o krok bliżej. Jest to co ostateczna zgoda na wypłacenie tych pieniędzy w ramach KPO. Tak zdecydowały państwa członkowskie. To już przedostatni wniosek o płatność z tego funduszu. Ostatni rząd ma wysłać do końca września. Tu kwota jeszcze większa. Prawie 13 miliardów euro, czyli ponad 50 miliardów złotych w przeliczeniu. Na waciki wystarczy, a może nawet na budowę schronów.
1: Prawda Antyradia.
0: Niedobrze jest o tym mówić. Mówią w PiS-ie o aferze zonda krypto. Poseł tej partii, Michał Woś, złożył donos na premiera do prokuratury. Dotyczy ujawnienia w Sejmie informacji ze śledztwa dotyczącego upadłej giełdy kryptowalut. Donald Tusk zacytował fragmenty, które mówiły m.in. o wpłatach na fundację powiązaną ze Zbigniewem Ziobro za ewentualną protekcję.
1: Prawda Antyradia.
0: To jest ostrzeżenie dla Polaków. Tak mówi Włodzimierz Czarzasty o wynikach wyborów w niemieckiej Saksonii. Ultraprawicowa AfD zdobyła tam prawie 44% głosów. Widać trend zmiany kierunku na radykalny, mówi marszałek Sejmu.
2: Rolą rozsądnych ludzi, polityków, przewidywalnych jest mówienie o tym i pokazywanie tego zjawiska. Może dobrze, że to się stało w tej chwili, bo mamy jeszcze rok na refleksję w tej sprawie.
0: AfD w Saksonii ma już ponad połowę lepszy wynik niż 5 lat temu.
1: Prawda Antyradia.
0: Co najmniej raz w miesiącu wyrzucamy jedzenie. Przyznaje się do tego prawie połowa Polaków. Organizatorzy kampanii Dobry Smak zaczyna się w Polsce. Nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie. Chcą ich tego oduczyć.
3: W koszu lądują warzywa, owoce i pieczywo. Dlaczego? Mówi jedna z organizatorek kampanii, dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.
4: 62% Polaków wskazuje, że głównym powodem marnowania żywności jest jej zepsucie.
3: Kupujemy za dużo. Trzeba zmienić nawyki.
4: Odpowiedzialne zakupy, wybór lokalnych produktów.
3: Warszawa od kilku lat pokazuje, że nie każdą pomarszczoną marchewkę trzeba wyrzucić. Na miejskich targowiskach brzydkie warzywa zamieniają się na przykład w zupę, mówi Edyta Cicha, jedna z koordynatorek programu Warszawskie Targowiska Nie Marnują.
5: Była przepyszna zupka kalafiorowa. Gotowałyśmy krem z zielonych warzyw z chipsami z marchewki.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawie 3 minuty po 16. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Deszczowo od Gorzowa Wielkopolskiego przez Poznań po Częstochowę. Kropi też w zachodniopomorskim i na Dolnym Śląsku. Na wschodzie i północy kraju raczej słonecznie, na termometrach w granicach 22 stopni. Jutro wyraźnie cieplej, w większości kraju około 30 stopni, w środę nawet do 33, ale tylko na południowym wschodzie. W innych miejscach może pokropić.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: O matko, mam zacząć,
2: no,
1: naprawdę?
2: Tak.
1: Dzień dobry, proszę państwa. Dzień dobry, Tomaszu.
2: Dzień dobry.
1: Bardzo mi miło, że możemy się usłyszeć po moim dwutygodniowym urlopie. Jestem trochę przerażona, gdyż iż wyjechałam z Żurawiej, a witam was z Czerskiej.
2: Stara, nowa siedziba. Jakoś się tu wszyscy odnajdziemy. Małgorzata Wierzejewska, Małgowie.
1: Ja.
2: I Tomasz Ambrożo-Bertyn, witamy w parze z głośników, już w pełnym składzie. Obie połówki przy stole, można powiedzieć, więc będziemy się dzisiaj bawić szampańsko.
1: Słuchaj, ja muszę tutaj cię przerwać i muszę cię bardzo podziękować. I ja tutaj pokażę też naszej Oliwy później, to zobaczycie. Pierwszy raz w życiu ktoś dla mnie przygotował karteczki. Ja się naprawdę wzruszyłam.
2: To są kartki na mięso i na inne produkty. Wiecie, jak to jest. W nowej siedzibie jeszcze mamy pewne problemy aprowizacyjne. Ale niezależnie od wszystkiego, dzisiaj będzie między innymi człowiek, który mentalnie jest rówieśnikiem Zbyszka z Bogdańca, a wizualnie ma lat 7, czyli Oskar Gorące Wargi Szafarowicz.
1: Kto?
2: Szafarowicz.
1: Powiedz, ja nie wiem, kto to jest.
2: Ja ci to wszystko później wytłumaczę. Będzie również, dlaczego Amisze grożą, że opuszczą Nowy Jork. Będzie Master of Vegas. No i generalnie beczka śmiechu. Wszystko, co najlepsze w parze z głośników, jak zwykle po południu w Antyradiu.
1: Obiecujesz?
2: A jak?
1: Dobra, to ja też obiecuję.
2: No to jedziemy.

0: jeden z najpiękniejszych klasyków polskiego rocka. Moim skromnym zdaniem Małgo się pewnie ze mną zgodzi.
1: Zgodzę się, ale też smutne wspomnienie.
0: Tak?
1: Troszeczkę.
0: Ale nie chcesz o tym mówić
1: nie.
0: Na antenie. Dobrze, to nie będę ciągnął za język. Moja i twoja nadzieja już za nami, a przed nami Rammstein i podróż do Ameryki, ale również połączymy się z kimś na antenie, ponieważ w Antyradiu trwa i trwa mać konkurs Master of Vegas. Mhm. Do wygrania jest co?
1: Do wygrania jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych na koncert Metalliki. No i my szukamy największego mistrza wiedzy o Metallice, to przede wszystkim trzeba powiedzieć, prawda? Trzeba kolekcjonować hasła i...
0: No i trzeba zapisywać się sobie w kajeciku i...
1: Słuchajcie, nie, dobra, przyznam się szczerze, wiecie, ja jestem po dwutygodniowym urlopie, nie mam zielonego pojęcia, na czym polega ten konkurs, znaczy trochę wiem, ale trochę nie wiem, więc po prostu słuchajcie Antyradia i zaraz dowiecie się więcej.
0: Trzeba notować te hasła, to na pewno tych haseł będzie w sumie 10, ale trzeba mieć co

0: Najmniej 5, żeby w ogóle pomarzyć o tym, żeby wybrać się do miasta.
1: O, ja wiedziałam, że ty będziesz wiedział, widzisz?
0: Grzechu. I za chwilę będziemy się łączyć na antenie z kimś, kto właśnie o to powalczy, także nie oddalajcie się nigdzie.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Kaufland jest też. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
7: To jest Rock News w Antyradiu.
8: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Rośnie polski rynek muzyczny. Według najnowszych danych Związku Producentów Audio-Wideo w pierwszym półroczu tego roku wartość naszego rynku nagrań przekroczyła 515 milionów złotych. To blisko 14% więcej niż rok wcześniej. Taki wynik pozwolił nam utrzymać rekordowo wysokie 16 miejsce w światowym rankingu. Najwięcej przychodów generuje streaming, ale nośniki fizyczne dały 86 milionów złotych. To o 25% więcej niż rok wcześniej. Winyle urosło blisko 50% do ponad 42 milionów złotych i to jest wynik prawie równy rynkowi CD. Nowy koncertowy film zapowiada Bruce Springsteen. Materiał będzie dostępny w streamingu jeszcze w tym miesiącu, może i pojutrze. I choć to lada dzień, to na szczegóły na razie musimy poczekać. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
7: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Była kiedyś taka piosenka o małej Chince, Chiku Chiku Lince.
1: Nie przypominaj.
0: Ale na szczęście my takich rzeczy nie gramy. W parze z głośników u nas jest David Bowie i China Girl. No i jest szansa, żeby wybrać się do miasta grzechu.
1: Słuchaj.
2: Master of Vegas w Antyradiu.
1: Widzisz? Ja wiedziałam, że tak będzie. Że ja sobie wrócę po urlopie i tutaj w ogóle nie będę wiedziała, kiedy wejść, nie będę wiedziała, co jest 5, ale za to już teraz więcej wiem o konkursie naszym z Metalliką w roli głównej.
0: Konkurs Master of Vegas. Do wygrania jest wylot dla 2 osób na koncert Metalliki do miasta grzechu. Szukamy oczywiście największej mistrzyni bądź mistrza wiedzy o mecie. Kto będzie nas ta osoba będzie nas reprezentować właśnie Vegas, słuchacz z osobą towarzyszącą poleci na pierwszy w historii koncert Metalliki w Sphere. Ten koncert odbędzie się 1 października.
1: I tak się składa, że mamy teraz...
0: No, zobaczymy, czy mamy.
1: Mamy naszego zwycięzcę dnia.
0: Halo, dzień dobry, Michale.
3: Witam wszystkich, cześć.
1: Pięknie, udało się. Słuchajcie, bo my tutaj zdradzę trochę naszych pozaantenowych kulisów. Mamy nową konsoletę, my się tutaj boimy. Ty, uda się? Ej, ale na pewno uda się połączyć z Michałem. I się udało.
0: Co tam u ciebie, Michale, słychać? Jak tam twoje pragnienie wyjazdu do Las Vegas?
3: No, pragnienie to jest duże, ale bardziej pragnienia spędzenia tego dnia z bratem, który ten, że powiem, Metallica nakręcił we mnie.
1: Właśnie, bo tutaj przeczytałam sobie maile od ciebie i mamy coś wspólnego, a mianowicie 2 starszych braci, którzy są fanami Metalliki.
3: Dokładnie, 2 braci starszych, 5 lat, no i jak to jest młodszy brat, no to albo słucha tego, co bracia, albo po prostu wychodzi z pokoju.
1: Ja też tak miałam. Oni nawet potrafili zamknąć mnie w pokoju z kaseciakiem i kazać słuchać, jak przyniosłam raz w życiu płytę Backstreet Boys do domu. Znaczy kasetę jeszcze wtedy, bo to było dawno.
0: Czyli miłością do...
3: Piękne czasy.
0: Czyli miłością do mety zaraziłeś się od braci. Coś jeszcze od nich przejąłeś?
3: No, długich włosów nie mam niestety. Nie gram na instrumentach. Ale ta miłość do muzyki, koncentrowanie, jeżdżenie na Metallicę gdziekolwiek jest w Europie i w miarę zakresu pieniążków, to staram się być.
0: No i super, bardzo się cieszymy. Jesteś dzisiaj zwycięzcą dnia małego finału tak zwanego, więc wygrywasz płytę Mety. Na pewno chcesz jechać do Vegas? Wypełniłeś 2 zadanie konkursowe, wypełnisz?
3: Wypełnię. Będę pilnował sobie tego teraz.
0: No, to pilnuj się też z tym Las Vegas, jeśli uda ci się polecieć. Co tam się wydarzyło, zostaje oczywiście w Vegas, a my ci bardzo serdecznie gratulujemy. Brawo, brawo, brawo. Kogoś chcesz jeszcze pozdrowić w gratisie? Na koniec?
3: No wiadomo, braci pozdrawiam Grzegorza i Rafała, małżonkę Miśkę i syna Wiktora i całą Metallicę, Metallic Family Poland.
1: Dołączamy się do tych pozdrowień, a nas?
3: No wiadomo, no was to, no aż po prostu, nie, wolałbym was poznać osobiście, ale...
0: Ale fajnie z mamą,
3: tak jest,
0: co nie?
3: Możliwość porozmawiać, to po prostu i tak jest duże szczęście. Fajny dzień.
0: Fajny dzień, bardzo cieszymy się. Dzięki serdeczne. No a wy, jeśli chcecie też powalczyć, to koniecznie zapisujcie sobie w kajecie hasła, które pojawiają się na antenie. Takich haseł będzie w sumie 10, ale trzeba zgromadzić minimum 5. Ostatnie hasło to było Pałka Larsa, a nowe hasło...
1: Już?
0: Tak,
1: mogę?
0: Oczywiście.
1: Krabi Hut.
0: Zapamiętane? Jak nie, to zanotować w kajecie. Krabi Hut to jest nowe hasło, które obowiązuje w konkursie Master of Vegas. A teraz Billy Idol, Białe Wesele.

0: Piosenka ironiczna, żartobliwa w tym kontekście, no bo z Małgo żaden dzień nie jest zły. Megadeth już za nami, U2 i Prawda Antyradia przed nami. Będzie również Oscar gorące wargi Szafarowicz, ale to za kilka chwil. Tymczasem 8 minut do godziny 17.
1: Aha, już mogę sobie mówić.
2: Już możesz sobie mówić, proszę
1: bardzo. Bardzo ci dziękuję. Tak mi posłodziłeś na początku, że zastanawiałam się, czy chcesz coś pożyczyć.
0: Ale dobra. Pierwszego by się przydało, no.
1: Słuchajcie, naukowcy wskazali listę najlepszych miejsc na wypadek apokalipsy.
0: O.
1: Prawda? Bo umówmy się, że
0: czyli
1: coś takiego... No, to całkiem byłoby okej. Okay. Słuchajcie, bo są trzy oblicza globalnego zagrożenia.
0: Już właściwie jest.
1: No, trochę tak. Trzy oblicza globalnego zagrożenia mamy, tak? Czyli nagłe ograniczenie światła słonecznego, czyli na przykład jak asteroida by w naszą planetę Ziemię uderzyła. Nie wiem, superwulkan na przykład może mieć erupcję i to też wtedy spowoduje, że światło na naszą planetę nie będzie docierać. Może to być też katastrofalna utrata infrastruktury albo na przykład katastrofa biologiczna, tak? Czyli naturalne i sztucznie wywołane pandemie. No i niemieccy naukowcy sprawdzili wszystko i już wiemy, gdzie trzeba się wtedy udać. Do Australii.
0: Nie może być, ale dlaczego? Na drugą stronę?
1: Bo Australia jest wyspą, tam jest fantastycznie, to jest kraj, który ma rozbudowany przemysł, duże zasoby surowców, jest zlokalizowane daleko od innych kontynentów, więc wszystko się zgadza, ale ja i tak bym tam nie pojechała. Wiesz dlaczego? Bo tam jest strasznie dużo pająków, a ja się ich boję bardziej niż apokalipsy.
0: No więc właśnie dlatego chyba nie polecamy na antypody. Jeśli chcecie przetrwać totalny Armagedon, to tylko z nami para z głośników bucha do godziny 20. Nie odchodźcie od głośników.
3: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
4: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
5: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
5: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Jest zażalenie na areszt dla Radosława Piesiewicza. Senat odwołuje posiedzenie. Miał się zająć reformą zdrowia, ale przepisy nie powstały. Mobilną fabrykę dronów stworzyli mózgowcy ze Śląska.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Uwolnić Piesiewicza, próbuje obrona szefa PKOL-u. Mężczyzna siedzi w areszcie z zarzutami dotyczącymi afery Zonda Krypto. Ma tam spędzić 3 miesiące, ale jego prawnicy złożyli właśnie zażalenie na decyzję sądu. Kiedy zostanie rozpatrzone, jeszcze nie jest jasne. Radosław Piesiewicz ma odpowiedzieć za płatną protekcję i zaspokojenie grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy.
1: Prawda Antyradia.
0: Senat odwołuje posiedzenie zaplanowane na ten tydzień. Miał się na nim zająć reformą ochrony zdrowia, która była przedstawiana jako paląca potrzeba w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Cała sprawa jednak przycichła. Znalazła się nowa afera i najwyraźniej pośpiechu już nie ma, bo wciąż nie ma żadnych przepisów, nad którymi miałby pracować Senat, mówi wicemarszałek Izby Magdalena Biejat.
2: Jestem zaskoczona, bo temat naprawy sytuacji w ochronie zdrowia pozostaje palący.
0: W tych pierwszych propozycjach miały się znaleźć rozwiązania dotyczące m.in. ograniczenia zarobków lekarzy czy czasu ich pracy do maksymalnie 2 etatów. Nie wiadomo, kiedy gotowe projekty trafią na wiejską.
1: Prawda Antyradia.
0: PiS musi przedstawić realistyczny program wyborczy. Najważniejszymi tematami są gospodarka, naprawa służby zdrowia i stworzenie silnej armii. Tak mówi prezes partii Jarosław Kaczyński na konferencji Przebudzenie, program dla Polski. I dodaje, że jednym z większych problemów jest problem polskiej młodzieży i jej podejścia do życia społecznego i politycznego. Zapowiedział jednocześnie cykl wydarzeń poświęconych najważniejszym obszarom państwa. Program ma być gotowy przed przyszłorocznymi wyborami.
1: Prawda Antyradia.
0: Mobilna fabryka dronów. Dronebox to wynalazek Politechniki Śląskiej i 3 lokalnych firm.
3: To taka przyczepka do samochodu, w której jest wszystko, co potrzebne do stworzenia drona.
4: Jest to przejezdna fabryka, ale równocześnie punkt montażowy, punkt testowania i punkt zarządzania lotem dronem.
3: Mówił profesor Arkadiusz Mężyk. Wyprodukowanie drona w ten sposób jest tańsze, dodaje doktor inżynier Adam Mańka.
5: Na przykład przy jakichś akcjach związanych ze strażą pożarną i tak dalej, gdzie wiemy, że poszukujemy osób, wiemy, że tego drona stracimy. 1, 2, 3 to są koszty dużo, dużo niższe niż takich dronów komercyjnych, a jesteśmy w stanie uratować życie ludzkie.
3: Z dronboxów mogłyby korzystać nie tylko służby, ale również cywile. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawie 3 minuty po 17. Deszczowo w zachodniej połowie kraju, na wschodzie i północy słonecznie. Na termometrach w granicach 23 stopni cieplej raczej dziś nie będzie, za to jutro i owszem. W większości kraju w okolicach 30 stopni, chłodniej tylko na wybrzeżu. W środę też gorąco, ale głównie na południowym wschodzie, w pozostałej części kraju może pokropić.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
6: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Słuchajcie, przede wszystkim ja dalej nie wiem, kiedy tutaj zacząć, bo ja też znowu muszę wam troszeczkę o pozaradiowych, pozaantenowych...
2: Krok, żeby wiedzieć, kiedy skończyć.
1: Tak, that's what she said. Dokładnie takie zaraz. O tym, który kończy, będziemy rozmawiać, ale tutaj, słuchajcie, chodzi o to, że tak, ja wróciłam po urlopie, jeżeli jeszcze nie wiecie, i ja nie realizuję tego programu, a to jest dla mnie jedna nowość i druga nowość, więc bądźcie dla mnie wyrozumiali.
2: Tak, jeżeli macie jakieś ciepłe słowa typu Rosół, to możecie dzwonić do nas. 321-321-600.
1: Suchar, 10 na 10.
2: Poczekaj, no. Nawet ci zareaguję. Nie, dobra, nie zareaguję. Potem.
1: Bo, dobra, ja miałam powiedzieć o tym, tak, że Royal Blood tak wysoko sobie postawili poprzeczkę pierwszym albumem, bo za nami Royal Blood, że chciałam powiedzieć o tym, ale nieistotne.
2: No dobrze, to jeszcze kiedyś wrócimy do tego. A tymczasem Borem Lasem, człowiek, który mentalnie jest rówieśnikiem Zbyszka z Bogdańca, a wizualnie wciąż ma 7 lat, czyli kto?
1: Oskar Szafarowicz.
2: Tak, Oskar Gorące Wargi Szafarowicz.
1: A dlaczego ma taki przydomek?
2: No po prostu, nie wiadomo właściwie, bo uwielbiał taki serial Masz. Nie będzie już prowadził hitowego programu TV Republika Hity w sieci.
1: Mnie ominęło, słuchaj, w ogóle, że on coś takiego prowadził, ale to super.
2: Program był promowany jako przegląd najzabawniejszych wydarzeń, którymi żył polski internet. Współprowadzącą tę karuzelę młodzieńczej energii była przedstawicielka pokolenia XXX, czyli tych, którzy mają już przeszło 3 krzyżyki na karku, plus 1 na szyi. Mirona Hołda, szefowa mediów społecznościowych stacji. No cóż, niestety, sądząc po lekkości puent, redaktor Hołdy w programie nie tyle przeglądała rolki po ciemku, jak zapewniała, co chyba próbowała też na nich jeździć.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ała. Słuchaj, ale wiesz co, bo ja naprawdę nie wiedziałam, że oni prowadzili ten program. Nawet trochę żałuję, że nie widziałam, ale wiesz, że... No, tam nieźle płacą, słyszałam, w tej republice, to się dochapali przynajmniej.
2: Tak mówisz, troszkę poczekaj, bo ci łezka pokapała po policzku.
1: Wie, już druga,
2: przestań,
1: trzecia,
2: nie
1: piąta.
2: Zdradzaj tutaj kuluarów radiowych, nam też świetnie płacą. Muse, Supermassive, no nie, naprawdę, Supermassive Black Hole, jedziemy!

0: No, czuję się jak Benjamin. Dzisiaj po raz pierwszy z Małgo, ale jest to dobry dotyk, można powiedzieć, radiowy.
1: Słuchaj, ty na pewno chcesz coś ode mnie pożyczyć, ale rozumiem, że nie powiesz mi tego na głos przy wszystkich.
0: Pośmiejemy się razem, zobaczymy, dobre, może dobre, powiem. Słuchajcie audycji do końca, bo warto by dzisiaj...

0: również konkurs Ostatni będą pierwszymi, pojawi się no i kalambur dźwiękowy, ale nim to, to jeszcze mamy dla was zupełnie inny konkurs.
1: Chcemy rozdać wam podwójny bilet na koncert Hollywood Vampires. Ten 10 września w Atlas Arenie w Łodzi się odbędzie.
0: Tak, to prawda.
1: No i dziś mamy nietypowy dzień.
0: Tak, mamy dzień salami, więc pytanie konkursowe jest proste.
1: Najgłupsze na świecie jest to pytanie, ale bardzo mi się podoba.
0: Dziękuję. Wspomnienie związane z lekcyjnymi salami. Wasze, jakie najgłupsze akcje odstawiliście w klasie? O to dzisiaj was pytamy. Dzwońcie 321-321-600.
1: Albo piszcie paramałpa.antyradio.pl.
0: Do wygrania są bilety na Hollywood Vampires 10 w Łodzi. Także gra warta świeczki, a za chwilę w muzycznym menu The Offspring, Pretty Fly for White Guy.
2: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
3: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio.
6: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę start. Kuchniawikinga.pl.
5: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

Reklama. Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Po reklamie.
5: To jest Rock News w Antyradio.
6: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Coraz bliżej nowy album Korn. Perkusista grupy Ray Lazier przyznał, że skończył nagrywać swoje partie. Według wcześniejszych doniesień z obozu zespołu panowie mieli przygotowanych 40 kawałków. Musieli z nich wybrać materiał na płytę i wszystko wskazuje na to, że wybrali. Korn, przypomnę, 17 listopada zagra w krakowskiej Tauron Arenie. Zmiana planów w Godsmack. Sally Erna, który dotąd twierdził, że zespół nie ma żadnych planów i nie nagra kolejnej płyty, teraz uznał, że na pewno coś powstanie. Na razie kapela ma zajęty kalendarz, ale do lata przyszłego roku mamy usłyszeć nową muzykę. Erna grał nieco ponad miesiąc temu na naszym polskim Poland Rock Festival, którym był zachwycony. Kolejne Rock Newsy jutro.
5: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Moi drodzy. A, wiedziałam.
1: Skucha. Dobrze, powiedzieliśmy naraz, bo jesteśmy parą z głośników i myślimy jednocześnie i mówimy czasem również.
0: Słuchaj, ja i tak uważam, że jak na pierwszą godzinę i pół idzie nam bardzo dobrze.
1: Tak jest. Małgorzata Wierzejewska, Tomasz Ambroż-Obertyn, para z głośników bucha do godziny 20. Przypominamy wam, że cały czas trwa i trwa mać konkurs Master of Vegas. Jeśli chcecie wybrać się do miasta grzechu, no to koniecznie wbijajcie na naszą stronę antyradio.pl. W zakładce konkursy tam znajdziecie wszystkie szczegóły.
0: Mhm. I teraz chciałabym, żebyście wyjęli kajecik i coś do pisania i zanotowali hasło numer 3. Krabi Hut.
1: Takich haseł trzeba zgromadzić co najmniej 5, żeby w ogóle marzyć o wyjeździe do Sin City. Jeszcze raz odsyłam was na antyradio.pl. Słuchajcie Antyradia na okrągło, ponieważ hasła będą się pojawiały w dowolnych momentach na antenie Antyradia.
0: To ja przypomnę jeszcze. Krabi Hut.
1: Tak mówili na mnie w podstawówce. A teraz czas zanurzyć się w miejsce, gdzie zawsze panuje cień, chłód przyjemny, czyli do bloku z wielkiej płyty.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu. Tym razem zagłębimy się w 9. brytyjski i zarazem 11. amerykański album studyjny zespołu The Rolling Stones, wydany w kwietniu 1971 roku przez ich własną wytwórnię Rolling Stones Records. Krążek uważany jest za jeden z najlepszych albumów Stonesów. Był to pierwszy album zespołu, który osiągnął pierwsze miejsce na listach przebojów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, a docelowo stał się potrójną platynową płytą Za Wielką Wodą. Według magazynu Rolling Stone był to najbardziej przygnębiony i narkotyczny album Stonesów z nowym gitarzystą Mickiem Taylorem, sięgającym i do jazzu, i do country. Ale krążek znalazł się na liście wyróżnionych w Grammy Hall of Fame w 1999 roku i stał się także jednym z 50 płyt najbardziej znanych w historii muzyki popularnej. Mowa oczywiście o płycie Sticky Fingers The Rolling Stones. Posłuchajmy jej fragmentu. Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Marka kocham nad życie. Jeśli nie znacie Atoms for Peace, to sobie sprawdźcie, bo to jest jego drugi zespół, który bardzo wam polecam.
1: Absolutnie. Małgo Wierzejewska, jak coś poleca, to proszę tego słuchać.
0: Bo Małgo wie.
1: Dokładnie. 8 minut do godziny 18, już za chwilę Prawda Antyradia, a my mamy dla was dzisiaj konkurs. Jeden podwójny bilet na koncert Hollywood Vampires 10 września w Atlas Arenie w Łodzi jest do rozdania.
0: A wiesz, że Tom York nie wziąłby udziału w tym konkursie, bo on nie je mięsa. Dziś mamy dzień salami i z tym dniem salami jest związany nasz konkurs.
1: To prawda. Jakie macie najgłupsze wspomnienie związane z lekcyjnymi salami? O to dzisiaj pytamy.
0: Ten konkurs jest tak durny, że ja go bardzo lubię.
1: 321-321-600, dzwońcie, zostawiajcie na miary do siebie koniecznie.
2: Ja pamiętam, jeżeli chodzi o wspomnienie z sal lekcyjnych, jedną z naszych akcji, po której dostaliśmy uwagę, podlali piwem i kwiatka podsuszyło.
1: No tak.
3: Pić to trzeba umieć.
1: To się zgadza. 321-321-600?
4: No, cześć. Jeszcze jak byłem w gimnazjum na lekcji chemii, pani nas nauczyła, że jeżeli zmieszamy saletrę spożywczą z tym proport 1:1, to powstanie nam bardzo fajna bomba dymna. Natomiast na następnej lekcji uświadomiła nas, że jeżeli zmieszamy nadmanganian potasu z utlenioną, to dojdzie do zapłonu.
0: Fajna
4: i tak pani w ciągu dwóch lekcji chemii nauczyła nas, jak zrobić bombę dymną. I tak się pożegnaliśmy w gimnazjum, odpalając kilogramową bombę w piwnicy.
1: To?
0: Kilogramową?
1: Nieźle.
0: Taką malutką rzeczywiście też w sali lekcyjnej
1: jak
0: nam się
1: mawiają?
0: Zdarzyło, ale kilogramową?
1: Talibowie, dla mnie bomba. Pomysł mocny, 9:11.
0: A pani żyje?
1: Jeśli macie jakieś jeszcze propozycje bombowe, dzwońcie. 321-321-600.
5: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
6: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
7: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
8: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Trzech policjantów przed sądem w związku ze śmiercią 14-latki z Andrychowa. Tragiczny początek września na drogach. Jest podsumowanie. Jeden z najnowocześniejszych hangarów lotniczych w Europie powstał pod Rzeszowem.
0: Prawda Antyradia.
15: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Ruszył proces w sprawie śmierci 14-latki z Andrychowa. Przed sądem stanie trzech policjantów. Odpowiadają za nieumyślne spowodowanie śmierci. Do tragedii doszło 3 lata temu, zimą. Nastolatka straciła przytomność w drodze do szkoły, ale wcześniej zadzwoniła do ojca. Ten powiadomił policję, a policja niewiele zrobiła, żeby znaleźć dziecko, mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec.
16: Nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca. Nastąpiła zwłoka w lokalizacji telefonu co najmniej 2 godziny po tym.
15: Do tych zarzutów odniósł się obrońca jednego z oskarżonych, mecenas Maciej Szczerba.
17: Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest w tych okolicznościach było, czy nie. W mojej ocenie absolutnie nie.
15: Nie wiadomo, czy wcześniejsze odnalezienie Natalii pomogłoby ją uratować. Przytomność straciła z powodu masywnego wylewu krwi do mózgu. Policjantom grozi do 3 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
15: Początek września na śląskich drogach można określić mianem czarnego. To był najtragiczniejszy okres w tym roku, jak mówią mundurowi. W ciągu zaledwie 7 dni zginęło aż 8 osób.
17: To tragiczny bilans, który powinien być dla nas wszystkich poważnym ostrzeżeniem. Dlatego apelujemy do kierowców. Zwolnijcie i zachowajcie szczególną ostrożność. Skupmy całą swoją uwagę na prowadzeniu pojazdu. Zrezygnujmy z pośpiechu i brawury.
15: Apelował Arkadiusz Chudy ze śląskiej drogówki. W tydzień doszło do w sumie 40 wypadków.
0: Prawda Antyradia.
15: Jeden z najnowocześniejszych hangarów lotniczych w Europie powstał w Jasionce na Podkarpaciu. To przybytek lotu, gdzie będzie można serwisować 2 duże Boeingi 787 na raz albo 5 mniejszych samolotów. Obiekt został dziś oficjalnie otwarty. Sam hangar ma 12 tysięcy metrów kwadratowych. Spokojnie zmieściłoby się tam całe boisko piłkarskie i jeszcze zostałoby miejsce.
0: Prawda Antyradia.
15: Rosja i Korea Północna połączone. Kraje połączył pierwszy most drogowy. Przejechały po nim pierwsze ciężarówki. Jak dotąd z jednego kraju do drugiego można się było dostać tylko drogą lotniczą i kolejową.
0: Prawda Antyradia.
15: Czy to wróbel? Nie, to człowiek. Już w ten piątek w barze Studio w Pałacu Kultury 3 mistrzostwa w naśladowaniu ptaków. Jedna z prowadzących wydarzenie, Joanna Pawluszkiewicz.
18: To jest absolutnie niesamowite zobaczyć, jak ludzie potrafią naśladować sikorki, ale też gołębie. Pojawia się w tym roku drop. Takiego ptaka jeszcze w czasie mistrzostw nie było.
15: Uczestnicy do Warszawy zlecą się z całej Polski. Już prawie 3 minuty po 18:00 to była Prawda Antyradia. Pełna kultura, zapraszam. Lincoln w Bardo wzmacnia obsadę. Willem Dafoe, Jonathan Bailey i Peter Dinklage użyczą głosów duchom. Tom Hanks zagra Abrahama Lincolna na żywym planie. Duchy będą animowane poklatkowo. To ekranizacja nagrodzonej Bookerem powieści o prezydencie w żałobie po śmierci 11-letniego syna. Producent Władcy Pierścieni szykuje nowe fantazy. Barry M. Osborne zapowiada Wars of the Dragons. Fabuła skupi się wokół Woja, który sprzeciwia się królowi, aby ratować jego córkę wskazaną przez przepowiednie. Projekt ma zapoczątkować całą nową serię, na razie bez daty premiery. Ridley Scott znów bierze się za obcego. 88-letni reżyser przepisuje scenariusz kolejnego filmu. Ma kontynuować Obcego przymierze i historię androida Davida, granego wcześniej przez Michaela Fassbendera. Scott chce opowiedzieć o AI wymykającej się spod kontroli i budującej własny świat. Deszczowo w zachodniej połowie kraju, na wschodzie i północy słonecznie. Na termometrach w granicach 23 stopni cieplej raczej dziś nie będzie, jutro i owszem. W większości kraju w okolicach 30, chłodniej tylko na wybrzeżu. W środę też gorąco, ale głównie na południowym wschodzie. W pozostałej części kraju może pokropić.
0: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: potęgę posępnego czele pomocy, przybywaj, mam władzę. To legendy Eterni. Mało patrzy na mnie wielkimi oczyma, bo nie oglądała Himena.
1: Wiesz co, oglądałam jako bardzo mała dziewczynka i już nie pamiętam.
0: Rozumiem. Jak byłem młody, to muszę wam wyznać, też byłem kiedyś Himenem. Ale nie o tym, nie o tym. Kochani, przenosimy się teraz do wielkiego jabłka. Nowojorscy Amisze grożą, że uciekną z powrotem na prerię, jeśli sąd będzie ich zmuszał do szczepień, donosi portal Donald.pl.
1: Sprawa jest poważna. Nowojorska diaspora złożyła skargę do Sądu Najwyższego. Jako miłująca pokój społeczność jest nam szczerze przykro, że jesteśmy źródłem problemów dla stanu. Nasz wszechmogący Bóg chce, żebyśmy w pełni Mu zawierzyli. Pokładanie zaufania w szczepionkach stoi z tym w sprzeczności. Nakazuje nam się również nie brać wzoru z tego świata, napisał w odręcznym liście do sądu Ezra Wengert, jeden z Amiszów będący oskarżycielem w sprawie szczepień.
0: No i bardzo słusznie. Zamiast ulegania kosmatym myślom współczesnego Babilonu, Amisze wolą mieć swoją wolność, kosmate brody, dyzenterię i ogólny brak predylekcji do depilacji. A w ogóle tu ciekawostka, tak na marginesie, to dzięki kucharkom Amiszów narodził się termin Amish Bush.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Ładny boberek.
4: Thank you.
3: Dziękuję.
0: I stand alone.
1: Ja się odcinam.
0: Dobrze, proszę, zawsze, oczywiście.

0: jak ty
1: marzyłabym, żeby o tej godzinie poleciało coś bardziej skocznego. Możesz mi to zagwarantować później?
0: No, ale oczywiście, proszę. Mówi się Mas Republika, czyli odpowiedź na naszą polską republikę. Ready to go pojawi się. Będzie również Richard Ashcroft, a tymczasem Borem Lasem przywędrował do nas jedyny i niepowtarzalny kalambur dźwiękowy. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Każdy, kto odpowie na kalambur, zgarnia... No, do tej pory było tak, jak byłem sam tutaj na Włościach, że zgarniał stosunkowo udane pożycie. Ale Małgo ma swoje zdanie.
1: Tak, bo ja uważam, co w momencie, kiedy ktoś jest sam i na przykład, prawda, już jest spalony na wstępie.
0: Słuchaj, biblijna postać Onana miała na to swoje sposoby, ale nie wchodźmy
1: ja
0: już
1: się nie
0: w
1: zgadzam, dokładnie, ja się nie zgadzam. Do wygrania, słuchajcie, może być uścisk dłoni mój albo Tomasza, jak się spotkamy, może być też satysfakcja z odgadnięcia tego trudnego kalamburu.
0: Plus dołączamy merch antyradia w postaci koszulki antyradia. Dobrze, chodzi o to, żebyście odgadli, jaka piosenka zagra.

0: Na koniec parę zgłośników. Tytuł tej piosenki zaklęty jest w kalamburze dźwiękowym. Jak tylko odgadnicie, dzwonicie 321-321-600, a oto kalambur.
1: To jest k***a fajny chłopak, to jest elegancki chłopak mój.
2: Mała huśtawka, a rozkołysze rozbawi.
3: A przydałoby się trochę polotu w Chinezji. W smutnym jak na mieście.
0: To się zgadza.
4: Ja bym nic nie wygrała, tego pożycia też nie.
0: 321-321-600, dzwońcie, jaki tytuł piosenki ukrywa się w kalamburze. Na wszelki wypadek puszczamy go raz jeszcze.
1: To jest k***a fajny chłopak, to jest elegancki chłopak mój.
2: Mała huśtawka, a rozkołysze rozbawi.
3: A przydałoby się trochę polotu w Chinezji.
4: Ej.
3: W smutnym jak na mieście.
4: To jest strasznie trudne.
0: Ale nasza słuchalność sobie poradzi. Mam nadzieję. Kombinujcie, dzwońcie, a my wracamy do was niebawem.
5: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
6: Hey yo, this is Måneskin.
7: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
9: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
8: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Nie oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio.
12: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
13: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
14: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
15: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
16: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
17: Ubezpieczenie samochodu w banku?
18: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
19: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
20: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
19: Znaczy Frosta kupiłeś?
20: Prościej się nie da.
21: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
22: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
23: Światłowód odklej.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
10: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
9: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
10: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
9: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
10: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: plus 50 do mocy silnika, jeśli zabieracie takie kawałki ze sobą w podróż. I nawet Trabant zamienia się w rasowy dragster. Słuchajcie, Antyradia, para z głośników, 20 minut do godziny 19. To było Heavy News. No a teraz kocim, czyli lekkim krokiem, zbliża się zupełnie inny news.
1: Czy ty wiesz, co to jest polidaktylia?
0: Wolę o tym nie mówić, miałem to kiedyś, ale w młodości to się nie liczy.
1: Bo będzie teraz o kotku, który urodził się, uwaga, z 29 palcami i ponieważ ma 29 palców, to trafił do Księgi Rekordów Guinnessa i pobił ten rekord po 24 latach, ponieważ wcześniejszy rekord należał do innego kota, ale nie mam tutaj napisane, ile miał palców. Dobra, i teraz krótka historia. O co tutaj chodzi? Ten kot posiada 8 palców na jednej z łapek oraz po 7 na 3 pozostałych łapkach.
0: Dobra,
1: i pewnie jesteś
0: pamięci,
1: bardzo ciekawy, jak to się okazało.
0: No bardzo.
1: W sensie, jak właściciele wpadli na to, że ten kot ma aż tyle palców. Otóż kotek prawie się przekręcił, kiedy miał 12 tygodni i trzeba mu było zrobić rentgenowskie zdjęcia i te zdjęcia właśnie wykazało, że ów kotek ma palców 29 sztuk. Świetna historia, prawda? Nie zapomnisz jej nigdy.
0: Może tak być. Prawie się przekręcił, a wiemy, że koty zawsze przekręcają się na 4 łapy. Dlatego wylądował na 29 palcach. Wszystko się zgadza, policzone jest jak...
1: Nie ma za co.
0: Telefon.

0: 7 minut zostało do godziny 19. Dziś mamy dzień salami, więc pytamy was, jakie macie najgłupsze wspomnienie związane z lekcyjnymi salami. Przepraszam, ale śmieszy mnie to niebywale. I jaką najgłupszą akcję odstawiliście w klasie? O to was pytamy. No, a do zgarnięcia?
1: Tak. Do zgarnięcia są bilety na koncert Hollywood Vampires 10 września w Łodzi. Już za chwilę rozstrzygnięcie konkursu, więc jeśli macie jakieś refleksje na ten temat, piszcie prędziutko paramaupa@antyradio.pl albo dzwońcie.
0: 321-321-600.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: dla tych, którzy zatrzymali się na The Final Countdown, są cały czas żyją i działają w tym samym składzie chyba zresztą.
1: Tak, no i jeszcze pewnie trochę podziałają. Europe Scandinavian Ice już za nami, a my mamy dla was podwójny bilet na koncert Hollywood Vampires w Atlas Arenie w Łodzi. Dzisiaj jest dzień salami, więc pytaliśmy, jakie macie najgłupsze wspomnienie związane z lekcyjnymi salami. No i dzwoniliście 321-321-600.
2: Najlepsze salami lekcyjne to było takie salami, które kiedyś narysowaliśmy na tablicy etanolem sali chemicznej i je podpaliliśmy.
1: No, a duże to salami narysowaliście?
3: 15 centymetrów.
1: A, okej. No a zwycięzcą zostaje?
0: Zwycięzcą zostaje Robert, który napisał do nas maila na paramaupanteradio.pl. Mogę cytować?
1: Ale proszę.
0: Cześć, może nie z salami, ale miodem kojarzy mi się największy wybryk w szkole i mowa tu o miodzie pitnym. Oma, czyli taka nasza śląska prababcia, mi taki podarowała na 18 i myśmy go w internacie przed szkołą spożyli, a potem poszliśmy z kolegami na lekcję francuskiego. Wszyscy dostaliśmy z odpowiedzi dwójki. Pourquoi je ne sais pas?
4: Będziemy uprawiać miłość francuską. Zdejm kapelusz.
1: No i bardzo fajnie, gratulacje.
0: Gratulacje.
1: Zgarniasz bilet na Hollywood Vampires. A teraz Kaiser Chiefs i Ruby, Ruby, Ruby.

0: bo niech nam żyje zespół Tęcza, Rainbow, Since You've Been Gone, korze z głośników.
1: Kocham, uwielbiam album Down to Earth oczywiście, a widzieliście, że to jest cover?
0: Ja nie wiedziałem na przykład. Proszę bardzo, para z głośników bawiąc uczy, ucząc bawi. A już za chwilę wrócimy do konkursu Ostatni będą pierwszymi i przypomnimy wam kalambur dźwiękowy,
1: trudny,
0: dzięki któremu można wygrać co? Satysfakcję.
1: Tak.
0: Na cały wieczór, a do tego jeszcze Merchanty Radia.
1: Żebyście widzieli Tomka, jak ja mu tu przeszkadzam.
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz złoty 99 zł przy zakupie trzech opakowań.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: I od razu człowiek czuje się jakby trochę młodziej. We to Teenage Dirtbag w parze z głośników 26 minut do godziny 20.
1: A teraz?
0: No a teraz czas, żeby powrócił on. Kalambur dźwiękowy w konkursie.
1: Strasznie trudny kalambur dźwiękowy.
0: Tak, to prawda. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Waszym zadaniem jest odgadnąć, jaki utwór zagra na koniec parę z głośników, a tytuł tego utworu zaklęty jest w kalamburze. Przypominamy go na wszelki wypadek.
2: To jest fajny chłopak, to jest elegancki chłopak mój.
3: A przydałoby się trochę polotu w Chinezji. W smutnym jak na mieście.
0: I dzwonicie 321-321-600.
1: Piszecie, piszecie para również, małpa.antyradio.pl.
0: Tak. Halo, dzień dobry, cześć.
4: Cześć, tu Adrian. W sprawie kalambura muzycznego. Tak. Czy to The Boys Are Back in Town? Pozdrawiam, Adrian.
0: Fajnie, Adrian, że zadzwoniłeś. Dziękujemy, żeś się nam przedstawił dwa razy, ale niestety to nie jest poprawna odpowiedź.
1: Żebyście widzieli w ogóle minę Tomka, jak mu się tutaj znowu wtrąciłam i musiał słuchać adresu naszego mailowego zamiast telefonu.
0: Nie, ale absolutnie, co ty w ogóle tu imputujesz mi, bardzo cię przepraszam.
1: No, że ci przeszkadzam.
0: Nie przeszkadzasz mi, a jak mi przeszkadzasz? O czym ty w ogóle mówisz? Kochani, para z głośników, Małgowierzejewska, Tomasz Ambrożo-Bertyn, jesteśmy z wami. No i gramy teraz Kings of Leon. Use somebody.

0: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
1: To jest k***a fajny chłopak, to jest elegancki chłopak mój.
2: Mała huśtawka, a rozkołysze rozbawi.
3: A przydałoby się trochę polotu w Chinezji. Smutnym jak dla mieście.
0: A oto rozwiązanie.

0: Brawo, brawo. To jest odpowiedź na dzisiejszy kalambur dźwiękowy. W konkursie ostatni będą pierwszymi. No i każdy teraz może wygrać właśnie. Co ma wygrać? To była kontrowersja dzisiaj między mną a Małgo, bo tradycyjnie do wygrania było stosunkowo udane pożycie na wieczór.
1: A ja nie chcę, żeby to była nagroda w naszym konkursie, ponieważ na przykład co w sytuacji, kiedy ktoś nie ma pary?
0: Tak.
1: Widzisz?
0: Ale można. Nie, dlaczego? Są... No nieważne, dobrze.
1: Niech to będzie po prostu satysfakcja z tego, że odgadliście tak trudny konkurs. Ja podziwiam, bo ja nie odgadłabym go w życiu.
0: Do satysfakcji dołączamy również merch Antyradia dla tej osoby, która dodzwoniła się jako pierwsza. I tym się dzisiaj z wami żegnamy. Bardzo dziękujemy. Za udział wzięli Małgorzata Małgowierzejewska
1: i Tomasz Ambroży Obertyn. Bardzo miło mi się tutaj z tobą siedziało po raz drugi, bo raz już mieliśmy tę przyjemność, ale dziś było o wiele fajniej.
0: Zawsze tak jest i będzie jeszcze lepiej. Dziękujemy bardzo. Nie wyłączajcie radia po 22:00. Makak ze swoją makakofonią. No a my wracamy do was jutro od 16 do 20 w parze z głośników Buźka.
1: Pa!
2: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
3: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
4: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
11: Lidl. To się opłaca.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek.

0: Dobry wieczór, cześć, siema. Hodor przy mikrofonie. Jurka dziś nie ma, ponieważ jest zurlopowany i my razem będziemy dzisiaj do godziny 22. Zaraz będzie ciemno, jestem trochę taki ogłupiały, powiem wam, i zdradzę sekret też dlaczego, ponieważ jestem w nowym studio, zupełnie nowym studio na ulicy Czerskiej. Jurek już tutaj był, a ja dziś jestem pierwszy raz i w zasadzie jestem też sam. Nie ma Jurka, nie ma nikogo, trochę się gubię momentami i mam nadzieję, że dotrwamy do tej godziny 22, więc trzymajcie kciuki także i za mnie. I co wam mogę powiedzieć? Piękny to był czas festiwalowy. WW, rok 2026 i dzisiaj muzyka w całości z tegorocznego najpiękniejszego festiwalu świata. I tak jak z Jurkiem rozmawialiśmy po festiwalu, bo kiedy wszystko już się kończy, opada kurz i powoli zaczynamy podsumowywać różne rzeczy, to mówię, wiesz Jurek, to takie miało w sobie jakiś taki element takiej magii. Jakby ktoś to posypał takim niewidzialnym proszkiem. No tegoroczny festiwal był naprawdę wyjątkowy, piękny. Mam nadzieję, że też jeszcze gdzieś wam w duszy gra. I WW też dołączyło piękną taką cegiełkę, kiedy wieczorową porą w środę zagrali fantastyczny koncert. Jurek też był na tym koncercie. Byliśmy w środku, w namiocie, byliśmy na zewnątrz. Słuchaliśmy, podziwialiśmy i bardzo dobrze się przy tym bawiliśmy. Już wtedy wiedziałem, że szykuje się coś wspaniałego i pięknego. Więc nabieram trochę śmiałości z nowym studiem, z nowym mikrofonem. Witam was bardzo gorąco. Jurek, jak gdzieś wyjeżdżam za granicę, to zazwyczaj nie mówię, gdzie jest, ale opublikował dziś film, ważny bardzo film, o wielomilionowych zakupach, które sięgają na dziesiątek milionów złotych, tak na dobrą sprawę, i opublikował to z autobusu we Włoszech. Jadąc, opowiadając, jak ten sprzęt jest istotny, dziękując też osobom, które z tego sprzętu korzystają i które na tym sprzęcie pracują, i także wam, jeżeli chcecie grać razem z nami. Temat audycji dziś będzie związany z tym, że trochę się tutaj w ulu zrobiło wokół nas, jak w ulu, ponieważ wystartował wrzesień, tak dzisiaj mi przyszło do głowy, że to tak trochę jakby nowy rok wystartował, ale nie taki nowy rok styczniowy, tylko nowy rok z jakimś takim nowym, kolejnym etapem, i to nawet nie jako nowy rok szkolny, tylko w ogóle. Taka nowa aktywność weszła w ludzi. Jurek za tydzień wróci z milionem pomysłów i przystąpimy do działania. Póki co niech wypoczywa, więc pozdrowienia dla niego, dla całej załogi, też dla Dzidzi, bo ten sprzęt, który dzisiaj trafia do szpitali, jest wielką zasługą działu medycznego i muzycznego. No taki jestem, powiem wam, sentymentalny mocno. Bardzo jestem sentymentalny pofestiwalowo, ale to chyba też dotyka wielu osób. To cieszy, że macie takie myśli ukierunkowane gdzieś w stronę tego naszego czaplineckiego pola. Ściskam was, pozdrawiam, ale jednocześnie pytam, kto i kiedy tak pięknie zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Wysyłajcie wiadomości na zbc@antyradio.pl.
1: Idziemy sobie.

niewiele, więc śpiesz się powoli, ziombę. Niech serce topą kieruje, niech muzyka mi pójdę. A życie uchyli tajemnicy rąbek. Yo! Wielu się pyta, no kiedy ta płyta na półki zawita. Uszy powita, mózgi zamota, no kiedy w końcu zrobi. Tak, żebyśmy mogli razem mieć słów.

0: Także dziękujemy. Kto i pięknie tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? To jest moje pytanie do was. Piszcie na zbc@antyradio.pl. I temat naszego dzisiejszego spotkania. Pod nieobecność Jurka delikatnie. Ja tak przyjechałem, od wczoraj jestem, podziwiam świat, oglądam i widzę już takie lekkie zagęszczenie przestrzeni zarówno komunikacyjnej, jak i ludzkiej. Ludzie się pojawiają w różnych miejscach, nie tylko pod szkołami, ale w ogóle jakieś takie jakby życie we wszystkich wstąpiło. I temat jest następujący, gdzie ja go tutaj mam. Klikam, uczę się, dlatego trochę wam będę też o tym mówił, bo to wszystko idzie z tu i teraz, a ja jeszcze nie do końca wiem, która myszka jest od czego. Nowe miejsce, nowa siedziba, nowe wrażenia, ale chyba to znajdę. Albo nie znajdę. Ale Ania Litkowiec napisała tak, że to już dużo daje do myślenia, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat. Kochany Jurku i Chodorze, u nas gotowość do nowego roku akademickiego już w pełni. Wrzesień rzeczywiście ma w sobie coś z nowego początku. Więcej ruchu, więcej planów i ta charakterystyczna jesienna energia. A skoro o jesieni mowa, grzyby zdecydowanie należą do tego, co lubimy najbardziej. To piękny, nastrojowy czas, mieniący się kolorami złota i czerwieni. Coraz wyraźniej czujemy, że zbliżamy się do finału, ale ten już za 146 dni cieszy nas to ogromnie. Na szczęście festiwal wciąż gra nam w sercach. Jeszcze długo będzie. Ściskamy ogromnie Ania z rodzinką modelarzy, więc chodzi właśnie w tym temacie o to, czy wy czujecie, że wrzesień to taki jakby początek nowego roku, nawet nie ten styczniowy, tylko taki w jakimś przebudzeniu delikatnym. W zagęszczeniu ruchu, ludzi, budzą się grzybiarze, obudziły się dzieciaki, jeżeli chodzi o naukę szkolną. Być może za chwilę, co nie jest takie proste, obudzą się nawet studenci. Jak tam kampania wrześniowa? Tak dodatkowo zapytam. No i Ania jeszcze tutaj poruszyła ważny wątek. Tak, za 146 dni finał. Czy wy też już zaczynacie powoli przebierać nogami? Bo wiemy, że tak funkcjonujemy w takim rytmie pół na pół rok, czyli festiwal, finał, finał, festiwal. Zawsze jak myślimy, że odpoczniemy po festiwalu, to zaczyna się okres przygotowawczy przed finałem. Czy u was też już gdzieś tam nóżki tupią w stronę tego, co się wydarzy w niedzielną, styczniową aurę, która wypełni, mam nadzieję, jak najwięcej osób? To jest moje pytanie do was. Czekam na wasze wiadomości zbc@antyradio.pl i rozmawiałem dzisiaj z Martą, która jest z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która też miała swoje stoisko w ramach Akademii Sztuk Przepięknych i ona zaprosiła do Japonii m.in. Luka, którego Jurek z kolei w Japonii zaprosił na festiwal. Luk przyjechał, zagrał i wielu z was mówi, że oj tak, to był ten koncert, który naprawdę warto wspominać przez lata i pielęgnować to, co się wydarzyło z nimi u nas. Koniec lata, tak nazywa się ten kawałek. No i on tak trochę gdzieś delikatnie już ćmi na horyzoncie. Nie powiem, że liście masowo spadają z drzew, ale powoli, powoli, powoli będziemy pewnie zmierzali w tę stronę. Ale póki co festiwalowo, z dobrym nastawieniem, z dobrym wspomnieniem gorącego lata i pięknego słońca, które się roztaczało nad nami. Luki i Rebel Babel Orkiestra. Koniec lata.
1: I bawcie się cudownie, nim nadejdzie koniec lata. Dziękujemy wam za waszą energię, za nadzieję, za bycie z nami. Jurku, za...

muszę przyznać, że pięknie to zabrzmiało, a Luke dał naprawdę z siebie wszystko i to dosłownie wszystko. Oj, tak dał z siebie wszystko, że aż musiał po tym koncercie mocno odpocząć. Ale Jurek z nim pogadał zadowolony przebardzo i ekipa od niego też bardzo zadowolona. Mario ze wsi Bogusław napisał: witaj Hodor, bo pewnie Jurek na urlopie. Tak, Jurek na urlopie. Nawiązując do tematu dzisiejszej audycji, to we wrześniu zawsze większy ruch jest. Czy to będzie na wsi, czy w mieście. Na wsi zaczynają się wykopki, czy zbiór owoców. A w lesie można zobaczyć, jeśli się wyjdzie na spacer, ludzi namiętnie poszukujących grzybów. Choć ja jeszcze nie byłem na łowach grzybowych. Jeśli chodzi o mnie, to ja pod koniec września, dokładnie 28, wszedłem na świat. Czyli mówiąc krótko, jestem wrześniowym facetem. I to napisał Mario, a Marko jako. Siemka Hodor, co do tematu, to dla mnie wrzesień szykuje się dość intensywnie. Oprócz co sobotnich park kranów, to za tydzień 10. bieg charytatywny, z którego cała kwota wpisowa jest przekazana na pomoc psychologiczną dzieci i młodzieży, a dodatkowo za każde przebiegnięte 400 metrów w czasie 60 minut organizator dorzuca 10. Za 2 tygodnie pierwszy raz stanę na trasie 44. łowickiego biegu jesieni, czyli dystansu półmaratonu. Będzie to mój debiut. Od jakiegoś czasu się do niego przygotowuję, nawet jeśli małe treningi były na najpiękniejszym festiwalu. Trzymajcie za mnie kciuki. Wrzesień kończę wirtualną nocną piątką w ramach półmaratonu gdańskiego. Pozdrawiam wszystkich przez radio odbiornikami, cały fanklub ZBC, ekipę domową orkiestry. Już za momencik się spotkamy w domu. Przesyła Marek Złowicza. No w tym domu to się spotkamy, kolego mój, za 325 dni, jeśli chodzi o festiwal, jeśli chodzi o finał, to za 146 dni. Ale muzycznie cały czas jesteśmy w domu i po to właśnie jest audycja. Zaraz będzie ciemno, żeby tą muzę się z wami dzielić. Jurek tego wybierał, słuchał, bo mi mówił. Zabrał całą muzę, paczkę na wyjazd urlopowy i wsłuchuje się w to jeszcze bardziej, więc za tydzień wyłowi pewnie jakieś perełki. Ja grzebałem dziś dużo w małej scenie i nasza audycja będzie dziś w dużej mierze zaczerpnięta właśnie stamtąd, bo tam dużo, dużo, dużo, dużo dobrego się działo. No na dużej scenie oczywiście też, ale na małej niezwykłe perełki, takie jak między innymi ten zespół. Meteor Airlines, z tego co pamiętam, to graliśmy ich nawet bardzo dawno temu. Zgłosili się jako jeden z pierwszych zespołów zagranicznych do naszych eliminacji. No tych zgłoszeń jest cała masa. W tym roku też, za chwilę parę wam powiem, jakie zespoły już się do nas zgłosiły. Na Lonie zagrali mniej więcej tak. Gadałem z ekipą, czyli z Krawcem, który obsługuje tam scenę. Gadałem z Edgarem i mówił, że tak na początku ludzie tak trochę nieśmiało do tego podeszli, a później im więcej tych dźwięków płynęło do ich uszu, tym więcej ich się pojawiało w namiocie. I o to właśnie chodzi, żeby na festiwalu odkrywać takie uroki i takie kapele.

czyli to zespół z eliminacji, a na ten moment do eliminacji na przyszłoroczny festiwal zgłosiło się 28 zespołów, w tym 21 z Polski i z zagranicy. Zespoły takie z krajów takich jak Kolumbia, Maroko, Niemcy, Australia i Włochy. I tak się zastanawiam, czy to zgłoszenie z Włoch to nie przyszło na przykład jakoś w niedalekiej przyszłości, bo mamy tam dzielnych przedstawicieli, taki kwartet bym powiedział, czyli Jerzy, Krzychu, dwie panie, które pięknie też potrafią, myślę, zanucić, zaśpiewać. Kto wie, czy to nie zgłoszenie od nich, ale tu nie będę uchylał rąbka tajemnicy. Jeżeli chodzi o mój wyjazd, to no nie będę zdradzał tajemnicy, gdzie byłem, ale powiem wam, że bułgarski kierowca wywinął taki numer, że doprowadził do takiej niespodzianki, która mnie po prostu wbiła w kostkę brukową, w te takie rowki pomiędzy kostkami, a w zasadzie pomiędzy płytami chodnikowymi, bo wydarzyła się rzecz tak niesamowita, której się tak nie spodziewałem, że póki co nic więcej nie powiem, ale później podzielę się tym, bo wgięło mnie. Mało tego, ta opowieść ma ciąg dalszy, bo to było takie spotkanie jakby na takiej ziemi dość odległej, która mi się wydawała, że kompletnie tam jakby ziarenka piasku nie rozpoznam, a rozpoznałem coś więcej niż ziarenko piasku. A po powrocie do naszej ojczyzny spotkałem też... Co to się działo? No moi mili kochani, może ja do maili po prostu przejdę, a tutaj tak, Ania z Krakowa, oj Hodor, dzisiaj muszę polemizować, u mnie jest totalnie odwrotnie, wrzesień wcale nie wydaje się żadnym początkiem, tylko momentem, w którym świat powoli zwalnia i wciska hamulec, przecież powoli zamykamy sezon festiwalowy, spakowane namioty czekają na kolejny rok, a przyroda wokół wyraźnie przygotowuje się do snu, dzień staje się coraz krótszy, chłód zagląda pod kurtki i powoli nastawiamy się na szare, zimne wieczory z ciepłą herbatą i kocykiem, to raczej czas wyciszenia i zbierania sił, a nie dzikiego pędu, prawdziwym początkiem i życiowym energii do działanie jest dla mnie zawsze wiosna. Ściska serdecznie Ania z Krakowa. Polemizujcie jak najbardziej, ja zachęcam do tej polemiki. Siema Hodor, dobry wieczór wszystkim. Pisze Basia, witam was wrześniowo i bardzo cieplutko. A Irek, od paru lat zauważyłem, że wrzesień i październik bywają nowym rozdziałem w mojej pracy, bo wtedy zmieniają się moi szefowie. Oprócz tego nie sposób nie zauważyć większego ruchu, czy to na drogach, czy to w księgarniach. No i te kolory niesamowite, które zaraz nadejdą. Mam nadzieję, że też je uwielbiacie. Irek spod Wadowic. Podoba mi się to zestawienie, Irek, powiem ci. Nie da się nie zauważyć większego ruchu, czy to na drogach, czy to w księgarniach. Ładnie to dobrałeś, że w księgarniach. Jakoś tak zaskoczyłeś mnie bardzo pozytywnie i spowodowałeś uśmiech na mojej twarzy. Dobrze, dobrze, podoba mi się to. Tego się nie spodziewałem. Spodziewałem się grzybiarzy, studentów, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i licealnych, ale nie ruchu w księgarniach. Dobrze, bo czytać to dobra rzecz. Też lubię czytać i ostatnio nawet miałem ku temu sposobność z racji urlopu. A tak wam powiem też, że właśnie zakończyłem przed godziną 20 urlop i rozpocząłem jakby taki nowy kolejny etap przedfinałowy. I mało tego, może was zaskoczy, ale bardzo mnie to cieszy. No wypocząłem, oj tak wypocząłem na urlopie, naprawdę. Wypocząłem niesamowicie. Tego też wam życzę, jeżeli wypoczywaliście. Jurkowi życzę, żeby wypoczął jak najmniej, żeby musiał, w ogóle, żebym nie musiał do niego dzwonić, żeby on nie musiał, żeby po prostu jeździł tym autobusem i żeby było wszystko okej. Okay, dobrze, Kalenine Oczi, moi mili, z mojej sceny trafili na dużą i wykorzystali to tak, jak należy to wykorzystać.

będzie coś. To przygotowaliśmy się tylko dla was. Tutaj w zadu widzicie dwóch młodych animatorów. To jest Igor i Matusz. Oni wam pokażą, co będziecie robić. 7 kroków do jednej strony, na osmu wyskoczysz, że zakrzyczysz hej! Jesteś jeszcze przygotowany? Okej, okay. Idziecie ze mną. Ja jeszcze nie cham, a idziemy do tej strony. Jesteś jeszcze przygotowany? Nie, nie, nie, nie, nie. Jesteś jeszcze przygotowany? Idziemy.

Lenina Oči i występ z tegorocznego najpiękniejszego festiwalu świata. Duża scena oczywiście. I w ogóle będziemy tylko w tym roku, tak na dobrą sprawę. No może poza zagadką, tak lekko tylko podpowiem. Zagadka może z innego niż 2026. Robert napisał: drogi Jurku, w ubiegłą środę, czyli 2 września, wysłałem do ciebie przesyłkę z listem, książką. Dodałem coś smacznego. Jednak popełniłem błąd, a nawet wielbłąd, ponieważ przesyłkę wysłałem na nieaktualny adres antyradia, czyli na ulicę Żurawią 8. Proszę, odbierz tę przesyłkę z ulicy Żurawia 8. Przepraszam ciebie serdecznie za tę pomyłkę. Pozdrawiam serdecznie, Robert. Robert, powiem ci, ja wiem, kto pojedzie po tę przesyłkę. Myślę, że zrobię sobie wycieczkę na Żurawią 8 i sprawdzę, czy jest tam od ciebie ta przesyłka, ale jak ostatnio tam byliśmy, to uwierz mi, hulał wiatr. I nie wiem, czy to będzie takie łatwe. Adam, pozdrawiam z ciepłego Tyrolu dla Hodora, prezesa wszystkich słuchaczy oraz moich dziewczynek. Adam z Gniewkowa. Czyli Adam z Gniewkowa w ciepłym Tyrolu. Dobrze, dobre to połączenie. Ja mam także taką informację od strażackiego, czyli naszego opiekuna, szefa pokojowego patrolu, że trwają zapisy na pierwsze pofestiwalowe szkolenie pokojowego patrolu. To będzie szkolenie numer 231. Odbędzie się ono w dniach 16-18 października i uwaga, zostało tylko kilka wolnych miejsc, więc jak to mówią, kto pierwszy, ten lepszy. I niedługo także 48. Maraton Warszawski. 27 września. Zapisy do ekipy trwają. Więcej informacji w skrzynkach mailowych pokojowego patrolu. Przemycę delikatnie tę opowieść o bułgarskim kierowcy autobusu, bo słuchajcie, no przydarzyła mi się taka przygoda, że wyszedłem i to w ogóle miałem wyjść zupełnie innego dnia i pojechać w pewne ze znanych miejsc. Wszedłem na przystanek z moją rodzinką i zajechał bułgarski autobus. I on się zatrzymał, otworzył środkowe drzwi i jak ja podbiegłem do tych drzwi, to pan bułgarski kierowca zamknął te drzwi, pokazał mi jakieś takie dziwne gesty, krzyczał do mnie i odjechał. I zostałem tak jak pędzel na tym przystanku. I tak usiedliśmy sobie na murku, no słońce grzało niemiłosiernie i tak podziwiałem, patrzę na drugą stronę ulicy i mówię: nie wierzę, no po prostu nie wierzę. Przyglądam się jeszcze raz, mówię: przecież to nasza Iwona. Iwona, która maluje obrazy, które przekazuje na licytacji, ale także w trakcie jednego z finałów namalowała takie dzieciaki, które były motywem graficznym tamtego finału. I patrzę, no po prostu ona z mężem i dzieciakiem. Przebiegłem na drugą stronę. No słuchajcie, zaskoczenie było tak dziwne. No tak się tego nie spodziewałem, a byłem naprawdę w tak dziwnym miejscu, bym powiedział, że... No w głowie mi się to nie mieści po dziś dzień. A jak wracałem, już byłem w Polsce, to na stacji pod Lublinem spotkałem, wyobraźcie sobie, Krzysia Sokołowskiego. Siedział w samochodzie. W pierwszej chwili mnie nie poznał. Krzyknąłem: Krzychu, Krzysiu! I myślał, później mi pisał, że myślał, że to ktoś w ogóle jakiś fan. Pisałem mu, że no też jestem fanem, więc to trochę też jakby takie połączenie, że miał prawo tak pomyśleć. Ale no spotkałem dwie osoby w tak zaskakujących miejscach, że człowiek nigdy nie wie, co mu się przytrafi. To bez puenty trochę będzie, ale chciałem się podzielić, bo to taka przygoda sprowokowana przez bułgarskiego kierowcę autobusu. Zapamiętam to do końca życia. Wiraszko był, zagrał, przeszedł przez eliminację i wystąpił. Na małej scenie tylko z nazwy. A zagrał ten utwór, który no być może też znacie z jego innego projektu. To nie jest pytanie, kto i kiedy tak pięknie zagrał, ale delikatnie w głowie sami sobie możecie odpowiedzieć.

Wirażko i najważniejszy dzień, czyli tak naprawdę muchy. No tak też się zastanawialiśmy. Chyba nie grali na festiwalu. Jak grali, to Gatida mógłby powiedzieć, bo chyba grali na scenie pokojowej wioski. Scenę Viva Kultura. Jola napisała: witaj chodorze, dobry wieczór słuchacze. U mnie na pewno koniec starego życia, ale czy początek nowego? Jeśli początkiem można nazwać przemyślenia, to tak. Zmieniło się bardzo wiele. Wydarzyło zdecydowanie zbyt dużo. Czy się obudziłam? Po części już dawno, po części teraz. To nie są zwykłe zmiany. To burzy fundamenty. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Pozdrawiam was wszystkich. Jurka, Jola z miejscowości Występ. Jolu, ściskamy cię. Bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Basia napisała: tak ogólnie chciałam tylko dodać, że wrzesień jest nowym początkiem głównie ze względu na szkołę, czuć jesień w powietrzu, a i święta za pasem. No z tymi świętami to poszłaś odważnie, muszę ci powiedzieć. No ja również bardzo sentymentalnie wspominam festiwal i tak naprawdę żyję od festiwalu do finału i tak w kółko. Nie wiem, co by bez was było. Ściskam, Basia. No i podałaś tutaj swój adres i powiem ci, że dobrze odpowiedziałaś na pytanie. Co do roku, to bym się musiał zastanowić, ale ogólnie okej. Pacywka. Chodorze kochany, nic się nie stresuj. Pomimo, że w nowym studiu fizycznie nikogo z tobą nie ma, to nie jesteś sam. Jest z tobą rozrzucona po całej Polsce i świecie rodzina ZBC, kochająca i akceptująca. Najlepsze otoczenie ludzkie, by się uczyć nowego miejsca. To prawda, dziękuję, bardzo miło mi. Zwłaszcza, że czuję się tutaj coraz pewniej, bo już wiem, który suwak jest do czego. Początek nowego rozdziału we wrześniu. Alan skończył 18 lat i zaczął klasę maturalną. Z matki dziecka niepełnosprawnego stałem się opiekunem dorosłego niepełnosprawnego. Nie lubię końca lata. Przypomina to, że w naszej części świata przyjemnie ciepło jest tylko przez 4 miesiące w roku, a przez pozostałe 8 miesięcy to zimno i czekanie, aż przyjdą te krótkie 4 miesiące. Kochamy was, Pacia, Alan i Nora, łobuzy z podwórka, PS buziaki dla Jurka. Pięknie to ułożyłaś, naprawdę sprytnie wybrnęłaś, bardzo mi się to podoba. Moi mili, w tym roku na scenie dużej zaprezentował się zespół Dżem. I z Jurkiem też dużo o tym rozmawialiśmy przed festiwalem, że to może być koncert wyjątkowy, piękny, w trochę nowej odsłonie, bo z Bastkiem, który przejęty bardzo był przed tym koncertem, my też byliśmy przyjęci i się zastanawialiśmy, jak to będzie wyglądało. Ale przyszliście na ten koncert tak tłumnie, że ze sceny nie było widać waszego końca. Lewa, prawa strona była wypełniona, no po prostu po horyzont. Niesamowicie piękny widok, niesamowicie pięknie to wszystko było zaśpiewane, też razem z tym utworem, który mocno nawiązywał do koszulki Bastka, tam miał napisaną, no markę po prostu. Utwór się nazywa Harley Mują, to też miał jakby na koszulce. Widać, że jeździ. Ja trochę też jeżdżę ostatnio, się przyznam. Nie na Harleju, skromnie bardzo, bardzo skromnie, skromnie bardzo, ale sprawia mi to dużo radochy. Dżem, Harley Mój i 2026 rok.

i do Was z Pruszkowa. Witaj, Chodorze, za Agatka 1410. W temacie audycji, od kiedy szkołę skończył mój syn, to wrzesień kojarzy mi się tylko z większym ruchem aut w mieście, końcem wakacji i wspomnieniami najpiękniejszego festiwalu świata. Pocieszeniem jest to, że finał WOŚP coraz bliżej, tak, za 146 dni. Dziś jest dla mnie ważny dzień. Gdyby żył, dziś swoje 70. urodziny obchodziłby Ryszard Riddell. Pamiętajmy o tym niesamowitym wokaliście, jak i o całym dżemie. Pozdrowionka dla Ciebie, Jurka na Europie i całej ekipy do Was z Pruszkowa. I dlatego też zagrałem ten kawałek, bo widziałem, że to gdzieś tam się przewinęło. No internetowo krąży dużo pięknych opowieści o Ryśku i też myślę, że nasłuchuje, słucha i zostawił tę muzę. O tym Benio Otręba pisał u siebie, że lubił go bardzo, lubili się, super się dogadywali i w ogóle było bardzo miło pomiędzy nimi, ale cieszę się, że została jego muza. No i tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Wiadomość też napisał Jurek. Mam zdjęcie jego, jest wiadomość wizualna i tekstowa. Słuchajcie, no Jurek, rozwichrzony włos. Widać, że tam wiatr we włosach hula ostro. Z autobusu pozdrawiam, z plaży wracamy i pysznego jedzenia. Polacy przemili wszędzie super prośby o fotel, bo po prostu piąteczkę. Uważaj, 54 przystanki, ale to jest takie słowo, że szybko jedzie, jak we włoskim młynku do kawy, zmęczeni, ale i tak szczęśliwi. W domu prysznic i miły wieczór. Dobrej audycji, pozdrow słuchaczy i zaproś do mojego Facebooka z autobusu. Też mu odpisałem, że zaprosiłem już Was, bo tam poważne informacje o poważnym sprzęcie kupowanym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Urlop urlopem, ale ten sprzęt trafia cały czas do szpitali, więc to się cały czas dzieje, moi mili. Nawet jak Jurek na urlopie, część z nas na urlopie, to cały czas to gra. 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Na tym to właśnie polega. Może jeszcze zdążę przeczytać jednego maila. Tak, Marta Siemachodor. Faktycznie w tramwajach i autobusach już widać zagęszczenie ludzi, widać, że ruszył rok szkolny. A też w moim ulubionym pubie widać, że wakacje dobiegają końca i mimo, że ulubieni barmani mają przez to ręce pełne roboty i mniej wytchnienia, to rokoteki trwają dłużej i mogę skakać na parkiecie w rytm ulubionych piosenek nie do pierwszej, a do trzeciej rano. Pozdrawiam cały fanklub Ruda z Poznania. Podoba mi się to, że też niektórzy tak po prostu idą w tę stronę, w stronę zabawy. Mówiłem, no też studenci będą się budzili za chwilę, o ile zaliczyli kampanię wrześniową. Jak nie zaliczyli, to też myślę, że ruszą w tany, bo na tym to właśnie polega. Zawsze znajdzie się pretekst do tego, żeby ruszyć w tan, taki studencki. I to dobrze, dobrze, dobrze. Jeżeli chodzi o tramwaje, to jadąc do Was widziałem, że będą europejskie mistrzostwa tramwajarzy. Odbędą się w Warszawie i tam był taki dopisek też, żeby kibicować jakby z załogą tramwajów. Więc jeżeli chcielibyście, 19 września, z tego co doczytałem, Warszawa, europejskie rywalizacje tramwajów. A teraz WW czekam. WW zaczęliśmy i tę godzinę zakończymy. WW, bo naprawdę ten koncert ujął mnie i wszystkich nas bardzo, bardzo, bardzo pod serduszko.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę.
5: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
0: Po reklamie. Antyradio.

0: Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owsiak.
1: Raz, dwa, trzy.

wieczór, tu Hodor i druga godzina, zaraz będzie ciemno. I powiem wam zupełnie szczerze, że ten utwór wzrusza mnie do cna. I jak staliśmy z Jurkiem na scenie, a Bum Bum Orkiestra w ogóle zrobi no taki dancing i tak to zagrali, instrumentalnie to fantastyczna rzecz. Słuchaliśmy tego jadąc samochodem chyba ze 3 razy od początku do końca. Nawet Jurek mówił, zrobię chyba kiedyś taką audycję, że włączę ich po prostu cały koncert. Od początku do końca i tylko będę wchodził momentami i będę coś tam nawijał. I ten numer, jak zagrali, to powiem wam, tak najszczerzej na świecie, miałem ciary na rękach i po dziś dzień to na mnie oddziaływuje bardzo mocno. I nawet wam się przyznam, że sprawdzałem wytrzymałość studia, nowego studia na ulicy Czerskiej. Tu jeszcze nie ma za dużo ludzi, ale rozkręciłem na full muzę. Trzęsło się wszystko, ale nikt nie przyszedł. Nikt nie zwrócił uwagi, więc chyba będzie dobrze. Jurek, chyba będzie dobrze. Mam nadzieję, że studio jest wygłuszone. Jak wrócisz, to też będziemy mogli dać po heblach, żeby też nikomu nie przeszkadzać. A czasem tak było, że na Żurawiej no, osoby, które prowadziły audycję z dołu, potrafiły powiedzieć, ja was słyszę, jak wy tam gracie. Ale to tak bardziej było z uśmiechem. Tak myślę, że z uśmiechem. No teraz też zagrałem całkiem nieźle, ale wracając do tych takich niezwykłych momentów, też głupio mówić, bo każda sroczka swój ogon chwali. To był piękny festiwal. I to się pojawia w wielu waszych relacjach. Jurek te relacje wasze też wyłapywał w różnych miejscach, a to na Instagramie, a to na Facebooku, i tylko mi wysyłał, mówi Hodor, patrz, zobacz, hej, patrz. I mi wysyłał na przykład, jak zanosicie butelki do punktu skupu i tam są przeogromne kolejki. Wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni, no po prostu jedna wielka impreza i feta. Albo pokazywał mi, jak bawicie się przy namiotach. No masa relacji z wielkimi zasięgami, z wielkim takim potężnym oddziaływaniem bardzo dobrych emocji. No to tak buduje. Ja cały czas jeszcze tak jakby nie ochłonąłem po festiwalu, przyznam wam się. I tak gdzie nie jestem, to cały czas o tym myślę, że było tak fajnie, było tak miło, wy wyglądaliście tak pięknie, poruszanie się pomiędzy wami było tak przyjaźnie sympatyczne i dawało tyle siły. Ja widziałem, jak Jurkowi się po prostu Micha cieszy cały czas. Wy widać, że macie w sobie taką iskrę, że macie swoje talenty, macie swoje przemyślenia, macie swoje kreatywności. Naprawdę, ja wiem, że tak bardzo, bardzo, bardzo was chwalę i chwalę festiwal, ale wy budujecie taką siłę tego wszystkiego, że jak o tym mówię, to aż mnie gdzieś tu po prostu aż w klatce ściska. Tak z radości. Chciałem wam to powiedzieć. Tak jak z Jurkiem tu siedzę, to też nie chcę za bardzo jakby czasu przewalać, więc nie korzystam z jego czasu. Czasem się odezwę i powiem, tak, nie, dzień dobry, do widzenia. Ale teraz tak czuję, że chciałem wam to przekazać. Makak się pojawił na horyzoncie w czapce swej. Witam go w nowym miejscu. Tak, Makak, nawijam. Nawijam, tak, mówię. Makak pokazuje taką paszczę, ale ja mówię po prostu do ludzi, więc witam go serdecznie, mówię też do was. Trochę się wybiłem z tych emocji, ale powiem wam, że jeżeli chcielibyście rzucić swoje emocje jeszcze gdzieś uwiecznione w formie wideo, to polecam. Hashtag Oscarowa Rolka i Polentrock 2026. Nagroda dla zwycięzcy, wejście na dużą scenę na 33. Polentrock Festival. I znając Jurka, to nie będzie jedyna nagroda. No nazbiera pewnie fantów, giftów, będzie tego cała masa i pewnie to też nie będzie jedno wejście. Tak coś czuję tylko, ale nie chcę tutaj zapeszać. Ale jak go znam, to będzie nieźle. Więc piszcie, wysyłajcie, żyjmy cały czas festiwalem. Konkurs trwa do końca października. Cieszy mnie też to, że na festiwal wróciła ona. Z nowym projektem, z nową nazwą. Nazywa się Jucho, ale wróciła też z melodiami, tak powiem, z melodiami, które dobrze znamy. Myślę, że

Dobra, pytanie. Głośno jest stopa wystarczająco? Fugas! Stopę ma być czuć w wątrobie. Proszę Państwa, gramy zaraz drugą zwrotkę, ale jak się pojawi refren i powiem teraz, to już nie ma takiego pitu-pitu, zabawa, tylko jest techniawa. A widzę, że Państwo umieją w to grać. No, dobrze. Ale tylko zaczęłam. Dobrze. Proszę Państwa, to nas.

0: Jucho i Techno. Oni między innymi zdobyli Złotego Bączka i działo się, oj działo, a tu też się dzieje w studio. No, byłem sam i trochę na to narzekałem, ale już nie mogę narzekać, ponieważ Makak zaszczycił nas swoją obecnością, przybył wcześniej. To jest ambitny człowiek, on jest zawsze dobrze przygotowany, zawsze jest przed czasem, nigdy się nie spóźnia. Nawet coś tu przemawia delikatnie. Przywitał się.
1: Powiedziałem dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, powiedział. Ma słuchawkę na głowie. Wsiadł do autobusu człowiek ze słuchawką na głowie. To jest właśnie Makak. Robi sobie zdjęcie, ponieważ dziś u niego gość bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, czyli Maciek Maleńczuk, który też był u nas na festiwalu. I nawet pamiętam, Makak, taką anegdotę, że Jurek podszedł do Maćka na dużej scenie, bo on się tam przyglądał, co się dzieje tak koncertowo. Jak to Jurek, wiesz, tu po prostu nawijał. Maciek tak spojrzał na to i z tym swoim, wiesz, takim uśmiechem i takim niskim głosem powiedział takie słowo niecenzuralne na początku, a później ten to ma gadane. I to taki był komentarz jakby do tego. Nic więcej nie trzeba dodać, ale tak, no, ten to ma gadane. Ja tu maile mam i trochę odbiegam od tematu. Bartoszu, z wrześniem budzi się jesień, z wrześniem chowa się głęboko kwiecień. Wrzesień to koniec wyścigu Vuelta Espania. Z początkiem września już prawie nie uświadczysz komara. Z początkiem września wieczory szybciej spowite są ciemnością. Z początkiem września audycja ZBC pachnie lata świeżością. Makak, proszę cię. No tak, świeżością, bo przecież muza z najpiękniejszego festiwalu to sztos. Muza festiwalowa pachnie jak dojrzałe czereśnie, a jak smakują wspomnienia festiwalowe? Choć w powietrzu jesień, która czasem przywodzi na myśl listopadowe klimaty, to smak festiwalowych wspomnień, które są pełne pięknych kolorów. Pozdrawiam serdecznie. Robert, a który to jest mikrofon, powiedz mi? Czekaj, to ja ci włączę wszystkie. Jeszcze to ten będzie.
2: To ten. Bo się świeci lampa nad nim, rozumiesz?
0: Teraz już tak, znalazłem go. Chciałeś coś powiedzieć?
2: Od dawna u ciebie wierszem też piszą?
0: Zdarza się, ale też pomyślałem o twoim stałym słuchaczu, który dzwoni i potrafi przedstawić ich nawet kilka w ciągu godziny.
2: Nie mogę w to uwierzyć. Dobrze.
0: Ale życzę... ten wiersz zrobił na tobie wrażenie. Ty jesteś doświadczonym odbiorcą poezji.
2: Się życzę stosunkowo udanego poniedziałku oraz stosunkowo udanego tygodnia. Zapraszam na Makakofonię tuż po.
0: Dobrze, Makak będzie po 22, a my trupa zagrali na małej scenie i wiemy, że potrafią grać na scenach całego świata, tak na dobrą sprawę, a tam zrobili pozytywne, dobre zamieszanie. Koszula w kwiaty. Nieczęsto śpiewają po polsku, ale tu, no, zabrzmieli w naszym ojczystym języku i mnie się to bardzo spodobało.

Robert, jeszcze tak słowem uzupełnienia, bo ten wiersz, który napisałeś, tę rymowankę, to ona mi się bardzo podobała, ale wywołała uśmiech, bo makak mnie tu po prostu tak lekko małpimi minami rozbroił przy tym wszystkim, bo on ma też człowieka, który pisze do niego poezję. Regularnie, bardzo regularnie. I tak po prostu się te fale nałożyły. Ale dobrze, dobrze, dobrze. Ja sobie to wydrukuję, bo mnie się to bardzo podobało. Kasia napisała: witaj Chodorze, dla mnie wrzesień jest po prostu kolejnym miesiącem mojego jubileuszowego roku, który zacząłem w styczniu. A jest to szalony rok, bo taki sobie zaplanowałem. Kontynuacja, bieganie w ramach Korony Polskich Półmaratonów. Tydzień temu Szczecin, za 3 tygodnie Gniezno. Właśnie wróciłam z Festiwalu Górskiego w Lądku, a w czwartek ruszam do Dubrownika, także wakacje nadal trwają w najlepsze. No może jedyna zmiana to grypa, bo już się pojawiła i notujemy wzrost sprzedaży lekarstw, tam przeziębienie i więcej pracy. Ściskam. Kasia z Wrocławia. Oj Kasia, ty to masz zdrowie, ale też zdrowia życzę twoim klientom, tak bym powiedział. Będzie napisał Dżem Dobry Bardzo. Tak się wita. 7 września 1956 rok urodził się człowiek skazany na bluesa Rysiek Riddle. Dziś świętowałby 70. urodziny. Tak, wiemy o tym będzie i w pierwszej godzinie graliśmy już zespół Dżem, też z ukłonem w stronę Ryśka. Siema, Chodor, pisze Paweł. Ja się jeszcze nie obudziłem z pięknego snu, w którym najpiękniejszy festiwal świata Poland Rock gra pierwsze skrzypce, a mała scena tylko z nazwy, z masą pozytywnej, wręcz kosmicznej energii. Tak, wiemy o tym będzie i w pierwszej godzinie graliśmy już zespół Dżem, też z ukłonem w stronę Ryśka. Siema, Chodor, pisze Paweł. Ja się jeszcze nie obudziłem z pięknego snu, w którym najpiękniejszy festiwal świata Poland Rock gra pierwsze skrzypce, a mała scena tylko z nazwy, z masą pozytywnej, wręcz kosmicznej energii. To sztos. Życzyłbym sobie, aby ten sen

dzidzi wszystkich w stronę medycznego patrolu. Wykonali super robotę. 3 śmigła i wiele sytuacji, które, no, śmiało można powiedzieć, mogą się znaleźć w annałach podręczników akademickich z medycyny, z ratownictwa, i to naprawdę daje siłę, bo to są tak dzielni, ale też skromni ludzie, o których trzeba mówić, myślę, często i gęsto, bo przyjeżdżają poświęcając swój czas, robią to w ramach wolontariatu i robią to naprawdę przewspaniale. Później mamy okazję się z nimi spotkać, uściskać. Oni przeżywają, opowiadają. No też czasem mówią, wiecie, w swoim języku tam po prostu nawijają, że nie wiadomo do końca, o co chodzi, ale suma summarum, no to podsumowanie jest takie, że to po prostu wszystko gra i buczy tak, jak powinno wyglądać. Grałem już w pierwszej godzinie wirażkę, ale zagram jeszcze raz. Kolega sympatyczny, miły, dzwonił, pisał do Jurka przed festiwalem, po festiwalu, dziękujący, no taki zbudowany też tą pozytywną energią tego, co się wydarzyło u nas. I no kto wie, wszystko też w waszych rękach. Oczywiście trwa głosowanie Złotego Bączka. Jeżeli oddacie go na kolegę Wiraszkę, to może się z nim jeszcze spotkamy. Teraz nie przeszkadzaj mi, bo tańczę, a później będzie taki set trochę rzeczy poukładanych gdzieś tam z pewnego rodzaju zamysłem w mojej głowie. No ale zobaczymy, czy uda wam się to cyfrować. Jurek, a jeszcze tak powiem. Jurek mnie dzisiaj pytał, napisał do mnie: Hodor, jesteś w fundacji? Ja byłem na grzybach wtedy. Chodziłem po lesie i tak sobie pomyślałem, no kurczę, jestem na grzybach, ale rozmawiałem z nim, że wrócę we wtorek, bo muszę dzisiaj delikatnie wylądować też mentalnie, ale zebrałem 4 kanie. To tak w ramach ciekawostki. Nie przeszkadzaj mi, bo tańczę.

Wiraszko i też kawałek, który odnosi się śmiało do przeszłości jego projektów, czyli zespołu Muchy. Uwaga, teraz będzie ogłoszenie zespołu, a żebyście nie mieli mi za złe. To nie jest tak, że Jurek już o nich nie mówił, bo mówił. Ja nawet dzisiaj pytałem, o co kaman? Bo ja wróciłem po urlopie i mówię, ogłoszenie tego zespołu? A nasza ekipa mówi, tak, ogłoszenie, bo oni nam wysłali teraz grafiki, mamy różne materiały i tak dalej. Ale słuchajcie, ja myślę, że zawsze jest dobry czas na pana Stefana, więc...

Kula Shaker zagrają na kolejnej edycji najpiękniejszego festiwalu świata w przyszłym roku. I nawet mam tu, za ile się spotkamy na festiwalu, już wam mówię, za 325 dni. A zagrają w czwartek, piątek albo sobotę, bo też dopytywałem naszej ekipy, nie widziałem się z nimi dzisiaj fizycznie, którego dnia zagrają i o której godzinie. No ale jeszcze to się mieli, ale na pewno wystąpią. Jurek już o tym mówił, bo tak zakończyliśmy festiwal w tym roku i to jest super ogłoszenie. Ja myślę, że takiej transowej muzy nigdy za wiele, oni robią to naprawdę świetnie. No grają, bo wsłuchiwaliśmy się z Jurkiem także w inne numery i także live'owe wykonania, jak z nut, można by było powiedzieć. I płyną, płyną, płyną. I wy popłyniecie razem z nimi pięknym festiwalowym galeonem. Już się nie mogę tego doczekać. Chciałbym wysłuchać tego w całości, ale niestety czas nas goni. Chciałbym zagrać jak najwięcej utworów, bo one są tak piękne. A tutaj są dobre głośniki. I takich słucham i mówię, kurczę, no naprawdę, wszystko dobrze. Tak pięknie gada. Cześć wszystkim. Ktoś się budzi? Piotrek napisał. Życzę wszystkim, żebyście chodzili dużo i gdzie chcecie. Nawet biegać można, ktoś lubi, jednak cokolwiek robicie, to tylko wyspani. Życzę wam, żebyście byli jak szybcy i dynamiczni. Taki jestem, głównie w swojej głowie. W rzeczywistości poruszam się z szybkością średnio zmotywowanego żółwia. Piotrek, ściskam cię przeogromnie, także za twój dystans w ogóle do całej sytuacji. No i w ogóle ściskawa, wiesz jak jest. Adrian, mi wrzesień kojarzy się z nową energią po wakacjach, jak między innymi start jesiennych ramówek telewizyjnych, rozkręcaniem się nowego sezonu w różnych dyscyplinach sportowych i oczywiście początkiem przygotowań do nadchodzącego finału WOŚP. Już tylko 146 dni zostało do najpiękniejszego i pełnego gorących serc dnia w roku. Już z utęsknieniem czekam na 35. finał WOŚP 31 stycznia 2027 roku. I ja już 9 rok z rzędu planuję zostać wolontariuszem WOŚP. Nie ukrywam, że też delikatnie w tym, o co was pytałem, że to tak się zaczyna trochę nowy rok, więcej ruchu, trochę tak się trochę spodziewałem, miałem nadzieję, że będziecie pisali o finale i piszecie, więc wy czekujecie, myślicie o tym, cieszy nas to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Po tak pięknym festiwalu, no myślę, że damy dużo koloru, dużo radości. Razem z wami, więc szykujcie się. Myślę, że będzie fajnie, miło i pięknie. Jak zawsze, to ja tak jakby trochę przymilkłem, bo zbierałem myśl tak zwaną, bo Nocny Kochanek za chwilę zagra, a ja, Krzysia, tak jak wam powiedziałem, po tej bułgarskiej przygodzie z kierowcą, który zamknął drzwi, a później spotkałem koleżankę po drugiej stronie ulicy w miejscu zupełnie do niczego niepodobnym. No w drodze powrotnej też jakby z tej samej wyprawy spotkałem Krzysia. Krzysio w pewnej chwili na początku mnie nie poznał. Ja tak wbiegłem po prostu, może rozwichrzony miałem włos, może jakimś takim krokiem dziwnym zmierzałem w jego stronę, może się wystraszył mnie po prostu. Ale myślał, że to ludzie go po prostu zaczepiają, jak to zwykle bywa. No ale przybiliśmy sobie piątala takiego mentalnego i później pisaliśmy. I oni naprawdę byli bardzo podekscytowani, powiem wam, występem festiwalowym i długo, długo, długo go przygotowywali. I rozmawiali z Jurkiem, Krzychu też dyskutował, bo zrodził mu się pomysł z chórem. Zapytał, czy może, czy jak to będzie wyglądało, że chcieliby to jeszcze dołożyć. Jurek mówi, że tak, że przyjadą autokarem i że mogą robić próby i spróbować, żeby to miało zupełnie inny sznyt, bo tak w zasadzie drugi raz odbierając Złotego Bączka, no to można sobie pozwolić na dużo, dużo więcej, ale też w pewnym momencie, no trzeba mieć bujną wyobraźnię, żeby zagospodarować tę scenę. Rok temu zrobili to fantastycznie, w tym roku dołożyli jeszcze do pieca i do pieca to jest dobrze powiedziane, bo w pewnym momencie nawet odpalili to ognisko z zespołem ADHD, ale to już wam Jurek wspominał, że się zastanawialiśmy, co to za trupa artystyczna przywiozła takie kamienie, siedziska i drzewko z krzakunem takim jak z teatru przywiezione. A to trupa Nocny Kochanek. O jeden most za daleko.

Nocny kochanek. Odebrali Złotego Bączka, wystąpili z chórem, zagrali za DHD. No ciekawe, czy kiedyś zdobędą trzeciego? Póki co nie możecie na nich głosować w plebiscycie Złotego Bączka, bo tak już jest, no że ten co zdobył nie bierze udziału w plebiscycie, ale co będzie w przyszłości, zobaczymy. Muza jest super, jeżeli chcielibyście ją wysłuchać w całości, bez nawijania jakiegokolwiek, to polecam wam kanał muzyczny z muzyką z audycji Zaraz Będzie Ciemno w Antyradiu. Znajdziecie to na podstronie Antyradia, a także na zarazbędzieciemno.polentrockfestival.pl i waszych mail jest masa cała. Ja nie wiem, czy się wyrobię, bo ja dzisiaj taki trochę roztrzepany jestem, naprawdę. Siema, dla nas wrzesień jak co roku zaczął się fajnym festiwalem w Katowicach. Spotkanie cudownych klasowiczów przyniosło nam dużo radości i frajdy. Ściskamy was mocno. Powodzenia i do zobaczenia. Pozdrawiamy Graszka i Dariusz z Radomska. Graszko i Dariuszu z Radomska. Myślę, że wszyscy też czekamy na spotkanie we Włocławku i znając prezydenta miasta, to myślę, że znowu nas zaprosił na festiwalu oczarowany tym, co się działo, oczarowany eliminacjami, a my z Jurkiem często wspominamy wasze spotkanie pod waszą przyczepą. No i to było coś niesamowitego. Kto był, ten wie. Tatuaż mieliśmy stworzyć, taki pewien, ale nic więcej nie powiem, tylko Jurek, rzucam hasło, tak z przypomnieniem delikatnym, trzeba do tego wrócić. Robert dziś wpadł w wir tworzenia i napisał kolejny wiersz. We wrześniu tylko nieliczni mogą pójść w tango, a jeśli to może z tego wyniknąć spore manko, ale w kawiarniach robi się tłocznie, a za oknami coraz mroczniej. Chłód wdziera się o poranku za plecy, coraz mniej na plażach uciechy. W kinach to sezon dla szerszej widowni, w teatrach wysyp nowości, każde ciepłe miejsce sobie jak umie mości. Świetnie śpiewa Mateusz Kowalski w tym pierwszym utworze po przerwie. Pozdrawiam, Robert. Okej, rozumiem. To jest nawiązanie do tego, co tutaj słuchamy. I Łukasz Zgrzybowa. Mail nie w temacie audycji, ale właśnie zapuściłeś Bum Bum Orkestar. Wspominam ten koncert super, szczególnie strażaków, którzy wjechali schłodzić rozgrzaną publikę. Coś pięknego. PS, czy jest szansa na płytę bądź publikację tego koncertu? No to pytanie trzeba by było skierować tam gdzieś hen w stronę ciepłej, rozpalonej, pachnącej kawą Italii i też do zespołu. Ale myślę, że warto byłoby się tego podjąć i pewnie te rozmowy ruszą w przyszłym tygodniu, albo w najbliższym czasie. Ja bardzo bym chciał, bo dźwięk jest tak zrobiony, że już by go można było wydać na płycie. Uwierzcie mi, było super. W tym roku też bardzo dobrze zaprezentowała się Kobra Nocka z Kobrą na czele. Przyjechali, widzieli się z Jurkiem, przybili piątkę, a później jak to oni, wyszli na scenę i zrobili totalną rozpierduchę. I nikomu nie wolno się z tego śmiać.

Nawet nie wiem kiedy, ale ten czas tak zasuwa, że to chwila, moment i będziemy się żegnać. Bo widzę, że makak się pojawił na horyzoncie, a on oj nie lubi, jak mu skradnę choćby pół sekundy, ale nie skradnę. Słuchajcie, tak szybko, tak w telegraficznym, teleekspresowym skrócie. 8 milionów dzieci przebadanych w programie przesiewowych badań słuchu i też o tym mówię i Jurek o tym mówi, jako fundacja o tym mówimy. Działamy 365 dni w roku, 24 godziny na dobę i to też jest tego przykład, bo jak dzieciaki się rodzą, to śmig na badanie. I to na ten moment jest już liczba grubo, ponad 8 milionów, bo w każdej chwili, w każdym dniu rodzą się jakieś dzieciaki. I także mam dla Was zaproszenie na rekord Ratujemy i Uczymy Ratować. Na ten moment 223 instytucje zgłoszone. Zrobimy to wszyscy razem 23 października. Niedługo podamy miejsce, gdzie będzie to się odbywało w ramach takiego finałowego skupienia, ale zapisujcie się, bądźcie, dołączajcie, bo to piękna inicjatywa. Czyli 30 uciśnięć, 2 wdechy, warto to propagować. No będę nawijał teraz jak Express, Kasia Linz, Sexy Doll. Chciałbym zagrać jak najwięcej. Jeszcze jeden numer przed nami po Kasi. Ona tak pięknie śpiewa, że nie zagadam. Sexy Doll.

No nie chciałbym bardzo, ale musimy się żegnać, więc zagadam jeszcze Kasię, ale przypominam, możecie odsłuchać audycji w playerze Antyradia, tam muza bez gadania, a muza naprawdę zacna, bo z festiwalu. Krystian, Chodor Święta już za pasem, mnie już od 2 miesięcy dopytują o menu świąteczne. Wrzesień to taki pozorny spokój w gastro, pozorny, bo to czas urlopowy, ale już myślimy o świętach. Pozdrawiamy leniwie z pełnymi brzuszkami po kolacji, Krystian i Jasia. To mówiłem o rozpoczęciu nowego roku, Krystian dołożył tutaj poprzeczkę bardzo wysoko, bo no w święta już poleciał, po prostu pierogi, te sprawy, ale nie, odsuńmy to od siebie. Za chwilę się pożegnam się z wami Mysłowic, scenariusz dla moich sąsiadów, ale mam apel do was i prośbę przeogromną. Festiwal trochę nosi mnie jak na chmurce, tak jakbym latał gdzieś jeszcze cały czas. Myślę, że Jurka też. Myślę, że kwartet włoski, który się zebrał i też tego nasłuchuje, bo wiem, że nasłuchuje, też dalej lata jak na chmurce, bo to był niezwykły czas. Niezwykły czas dobrych wrażeń. Ale mam do was jedną prośbę. Pamiętajcie, że gramy cały rok, 365 dni w roku i tak naprawdę też 24 godziny na dobę. I to daje przeogromną siłę. Ten festiwal daje przeogromną siłę i daje też tę siłę Jurkowi. Jemu czasem może niezręcznie jest mówić o takich rzeczach, ale pamiętajcie o tym. Jesteśmy razem, tworzymy to razem. Jak się pojawiają różne dziwne rzeczy. Przed chwilą przeczytałem, że Trump powiedział, że księżyc jest jego. Oderwijmy się od tego. Twórzmy to, co miłe, fajne, sympatyczne, ale też dawajcie temu wyraz, bo to daje dużo siły. Myślę, że finał po tym festiwalu będzie piękny, kolorowy. Taki jak festiwal. No tyle pozytywnych emocji, tyle wrażeń. Nie przeczytałem wszystkich maili, za co was bardzo przepraszam. Ściskam przeogromnie. Zapraszam na audycję Makaka, który po godzinie 22 ze znamienitym gościem, czyli z Maćkiem Maleńczukiem. Byliśmy z Jurkiem na jego koncercie. Na górce, w Kostrzynie. Inkognito. Późno to było w nocy. Miał gitarkę, grał. Wspaniałe to było doświadczenie, nie zapomnę go nigdy. Ściskam was przeogromnie, ściskam kwartet włoski, ściskam was wszystkich. Dziękuję, do zobaczenia, usłyszenia i do usłyszenia za tydzień już z Jurkiem na pokładzie. Wróci pourlopowo, ja zasiądę za heblami, które już dziś oswoiłem i za tydzień wszystko będzie w znamienitym porządku. Dzięki. Moja radość w waszą stronę nie zna granic. Ta audycja też mi dała dużo radochy, satysfakcji. Wszystkiego dobrego. Mysłowic, oj, zrobili pozytywną, bardzo dobrą, głośną sztukę. Kto wie, może jeszcze się z nimi spotkamy? Jesteście tu!

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.

0: Wyrwesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio. Po reklamie.
1: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
3: Hi, this is Kirk from Metallica and you're listening to Makakofonia. Okay. Hey, this is Kirk from Metallica and you're listening to Makakofonia.
4: Inny ulicy przeklęty apazbój, który od najmłodszych lat postrach siał, rabował, krat, aż w urocze sidła pięknej uliczennicy wpadł. O nią stoczył ze zbirami krwawy.

Dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem. Dla ciebie, gdy czas przyjdzie, zgodzę się paść.

pokonała w sobie strach i udała miłość, choć jej serce zimny głaz wysyłała co noc po łupy go. On choć się narażał, ale kradł.

Patrząc na jej śmiech, cicho szeptał on: dla ciebie chciałem żyć, dla ciebie też kraść.

0: miałem ten, dobrze, miałem wyłączony mikrofon, bardzo fajnie. Dobry wieczór Państwu. Ja jestem Piotr Majak-Szarłacki. Rozpoczynamy makakofonię Baby Have Fun. Rozpoczynamy od tego, że mamy problem z połączeniem się z naszą gwiazdą. To jest naprawdę, to jest cudowne. Tak, bo tutaj technik jeden informowany przeze mnie w zeszłym tygodniu, że jest nam potrzebny Zoom na dzisiaj. Obecnie nad nim pracuję. Próbujemy się połączyć z Maćkiem telefonicznie, ale w związku z powyższym chyba Renia się nawet do nas... Czy to jest Renia, nasza ukochana? Być może?
1: Renia z tej strony, makakusz.
0: Cudownie, makakofonia, baby, have fun, cześć kochanie, ucałuj tatusia i pozdrów ode mnie, bardzo cię proszę. Przy okazji dobrze, bardzo serdecznie pozdrawiam całe kółko antyróżańcowe, peleton skryto słuchaczy i życzę wam stosunkowo udanego poniedziałku oraz stosunkowo udanego tygodnia. Czekam na wierszyk od ciebie, kochana.
1: Ja chciałam was pozdrowić, ciebie, makakusiu, mojego tatusia, twojego gościa Maciejka, mojego kolega Karolka, jego siostry Sonię, Renatkę i wszystkich moich znajomych i całe kółko antyróżańcowe. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
0: Ja jestem gotów.
1: Maleńczuk Maciek to makakusia grajek, który gra makakusiowi na gitarze i niesie słuchaczom antyradia najlepszy rok w darze, bo ja zawsze o tym marzę, by się to spełniło i mnie tym napełniło, żeby słuchaczom i makakusiowi oraz Maćkowi było miło i się na koncerty chodziło.
0: Taki jest plan, a czy on zostanie spełniony dzisiaj, to proszę Państwa, proszę nie wyłączać odbiorników.
1: Makakusiu, a podobał Ci się słonecznik, co Ci wysłałam?
0: On jest zamieszczony na antyradiowym Facebooku, wiesz, powinien być przynajmniej. Ja tam jeszcze nie zaglądałem, bo tutaj, jak mówiłem, jeden człowiek się próbuje połączyć z Zoomem. I to jest ten sam mikrofon, znaczy komputer, na którym ja działam. Czekajcie, bo muszę tutaj wpisać jedną rzecz. Cudownie. Mogę sobie przełączyć teraz na ten, przedłużyć podkład. Dobrze, kochana, stosunkowo udanej nocy ci życzę. Dobrze?
1: Dobrze, ja sobie życzę wszystkiego dobrego. To pa.
0: Pa. No dobrze, moi drodzy. To teraz co zrobimy? To jest utwór, który pochodzi z 1990 roku. On został wybrany przez mojego idola do naszego dzisiejszego programu. Na szybko.

0: No dobrze, kochani, to teraz będzie ta nadej sławieko pomna chwila. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Dobry wieczór.
1: Cześć, mam nadzieję, że mnie słychać.
0: Poczekaj, ja tutaj mam jakąś jeszcze... No dobrze, kochani, to teraz będzie ta nadej sławieko pomna chwila. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Dobry wieczór.
1: Cześć, mam nadzieję, że mnie słychać.
0: Poczekaj, ja tutaj mam jakąś jeszcze ten, mogę cię podgłośnić nawet.

0: co tam mina 22, to co przed chwilą na antenie Antyradia, to z okazji tego, że 7 września 1988 roku objawił się 4. album zespołu Metallica and Justice. For all, ja państwu sanitary, wiecie, bo to on jest naszą ten uleczeniem. Dobrze, opowiedz państwu o najnowszym utworze Homo Twista Darkness, który dostałem od ciebie i zaraz go zamierzam zaprezentować. To będzie absolutna światowa premiera?
1: To będzie absolutna światowa premiera. Pracuję nad tekstami Emily Dickinson. Postanowiłem zrobić te przekłady. Jest to oczywiście niemożliwe dobrze przełożyć, nie? Ale można zawsze próbować. Jest to wciąż ta sama poetka Emily Dickinson. Otworzyłem bardzo grubą książkę z jej wierszami i po prostu znalazłem takie, które mi się wydają super w ogóle aktualne. Jest dużo o wojnie, dużo o śmierci, ciemnościach, sąsiedzie z lampą, który na szczęście oświetlił chociaż trochę kawałek drogi. Ten sąsiad z lampą to, jak wiadomo, jest Lucyfer, nie wiem, czy to... Tak, ja to przynajmniej tak rozumiem, bo tam występuje sąsiad z lampą, że nie pozwalali świecić światło w domu, ale sąsiad miał lampę. I ten sąsiad z lampą, to wiesz, kto to jest.
0: A dlaczego obstawiasz akurat niego? I w sensie
1: on
0: jego...
1: Jest od lampy. On niesie lampę.
0: Tak?
1: Ja sobie to przynajmniej tak tłumaczę. Wiem, że Emily Dickinson była demonistką, wiem, że była całkowicie nieprzystosowana do otaczającego się świata. I wydaje mi się, że była super nowoczesna, chociaż współczesna Mickiewiczowi. I jakoś nas już tak pożeniło, że to już nie pierwszy przecież rok razem niesiemy ten garb zwany życiem. Ona już ma go z głowy, ale jakby wiem, tak mi się czasem wydaje, że dopóki ktoś te wiersze czyta i jeszcze próbuje to przełożyć, naprawdę zrozumieć, to znaczy, że wciąż żyjesz jako poeta.
0: Trzymam kciuki, żeby z tobą było drzewiej tak samo. Dobrze, to teraz, moi drodzy, zaprezentujemy państwu ten uroczy Darkness. A kiedy go nagrałeś?
1: No to są takie, no wiem, może z rok temu. Coś takiego pracujemy. Czasowo to po prostu jakby ta płyta jest cały czas w realizacji, ciągle mi się wydaje, że może jeszcze jakiejś innej gitary użyję czy coś, ale oczywiście już dawno mógłbym to wydać. Nie spieszę się, chcę to dopracować.
0: A ile ty masz gotowych utworów?
1: Z 10 na pewno.
0: Ale mówisz o tych poprzednich, które znamy od 22, które nagrałeś od nowa z kolegami?
1: Nie, mówię, to już mamy za sobą dawno. To jest nowy materiał, na którym pracujemy, nad Emily Dickinson. Jest to 12 tekstów, nad którymi tutaj nie wszystko się daje przełożyć. Mamy tu utwór Judea, który jest napisany takim angielszczyzną, że powinniście zrozumieć, a przekładać to nie ma co. Nie zawsze da się w ogóle przełożyć, prawdopodobnie nigdy się nie da przełożyć, natomiast mnie to bawi, bo to jest jak sudoku, to jest jak krzyżówka. Dobry przekład. Uruchamia jakby, nie musisz mieć natchnienia, musisz mieć po prostu, musisz mieć w głowie poukładane, no. Musisz to kurwa ułożyć jeszcze raz. To jest trudniejsze niż po prostu na kacu napisać jakieś wierszydło, typu spójrz prosto w słońce.
0: Dobrze, to w takim razie tak, najpierw dla państwa Darkness, a do tej Judei to wrócimy później.
1: Jest super aktualny tekst.

0: gonna cry when old John dies? Who's gonna cry when old John dies?
1: Moi drodzy, cofnęliśmy się do 1959, do albumu Songs of Our Soil, The Caretaker. Pan Johnny Cash, to jest twój ukochany wykonawca?
2: To jest moim zdaniem najlepszy na świecie, w historii w ogóle męskich głosów, głos. No, zupełnie naturalny bas. Czy to jest baryton, trudno powiedzieć tutaj, ale to jest absolutnie moja ulubiona postać. Chociaż nie wie, bardzo dużo tworzył piosenek, znaczy on nie bardzo dużo pisał, ale bardzo dużo zaśpiewał. Cały jest w ogóle takim chodzącym w ogóle książką amerykańskiego country, tej ponurej strony tego wszystkiego, tych wszystkich pogrzebów, tych wszystkich. Caretaker to jest undertaker, to jest grabarz. On mieszka na cmentarzu i tam kto jakiś...
1: Tak on mówi w pierwszych słowach swojego listu o tym właśnie, że mieszka na cmentarzu.
2: No, czyli to jest nasz człowiek.
1: Dobrze, opowiedz państwu o tym składzie, z którym ty grasz Homo Twist. I dlaczego Homo Twista nie ma na Facebooku? Oraz dlaczego ciebie nie ma? Nie chcesz im tam przysporzyć parę złotych?
2: Twórcom? Ja miałem straszne przykrości sądowe związane z Facebookiem, ponieważ ja nie mogę mieć oficjalnych stron, bo ja mam takie poglądy, że od razu przychodzi policja.
1: Ale to co im tam napisałeś na tym Facebooku, że cię od razu zwolnili?
2: Jak ktoś mi mówi, bądź sobą, to ja mówię, chyba nie wiesz, co mówisz, człowieku. Tak jak wiesz, że ktoś mówi, powiedz mi, ja mam iść w prawo, mam iść w lewo, panie reżyserze, światło mam mi, co mam właśnie mówić, jak ktoś mi mówi, bądź sobą, no bo chcesz robotę stracić, czy co, szalałeś. I wyobraź sobie, że no gramy w tym składzie, gram w związku z jazzmenami.
1: Tak właśnie, chciałem, żebyś przypomniał państwu ich dane techniczne i skąd oni się pojawili u ciebie.
2: Oni się pojawili u mnie przy okazji płyty z Młynarskim. Dostałem zlecenie na Młynarskiego. Postanowiłem, że zrobię to na Django Reinharda. No tu już nie będę mówił, jak szukałem muzyków. W każdym razie w końcu postanowiłem szukać muzyków pośród krakowskich jazzmenów, ponieważ chciałem się oprzeć na stylu Django Reinhardt, który w krakowskim jazzie jest jakby cały czas obecny. I po wielu perturbacjach znalazłem tą sekcję i później się okazało, że jak mam już tą sekcję, no to właściwie dlaczego ja mam występować sam, skoro ja mam sekcję, a ja mam swojego repertuaru do cholery, żeśmy nagrali płytę Klauzula Sumienia i zagraliśmy całe mnóstwo koncertów. Po pandemii żeśmy się rzucili na to granie na zasadzie takiej, że bierzemy wszystko, bo byliśmy wynudzeni. I przejechaliśmy cały kraj wzdłuż i wszędzie jesteśmy bardzo zgranym zespołem. No powiem ci, że najbardziej zaniedbana jest Polska Centralna. To ciekawe, oprócz oczywiście Warszawy, która jest Warszawą, to Polska Centralna jest zaniedbana bardzo.
1: No to o jakich miastach teraz mówisz na przykład?
2: Nie powiem, bo potem przyjadę tam, bo bez przerwy właśnie tam jeszcze.
1: Aha. I się okaże, że cię nie chcą, bo źle o nich powiedzieć, ale może to będzie krytyka budująca, no skąd wiesz?
2: Nie ma mowy. Nie dam się nabrać. No na przykład Bełchatów.
1: To nie jest Polska Centralna, daj mi święty spokój, no.
2: No dobra. No to tak, bo to właśnie jest Śląsk, ale taki bardziej centralny. I zaczęliśmy robić dość poważne próby do Homo Twist, ponieważ ja chciałem wskrzesić Homosa i udało się go wskrzesić na tej zasadzie, że wziąłem ich do studia, puściłem im te kawałki i powiedziałem, kurwa, improwizuj. I tak było, że jak później, i oni tak nagrali tę płytę.
1: Czyli powiedziałeś, bądź sobą, tak?
2: Tak, w tym momencie tak. Tu jest to, tu jest to, tu jest taki akord, tu jest taki akord, gramy. Improwizuj. I tak żeśmy tę płytę zrobili, jak później się okazało, że są jakieś koncerty, to musieliśmy się tego wszystkiego jeszcze raz nauczyć. I zrobić ten zespół, który zrobił dość dużo prób, wciąż jest, ja się w ogóle cieszę na te próby, bo to jest rozwijające. Mało która kapela, zwłaszcza stara kapela, robi w ogóle próby, wiesz o co chodzi. Grają jakby już te same kawałki oklepane, wiesz. Jak grają, tak grają, a my się wciąż staramy, robimy próby. Zrobiliśmy ten materiał teraz z Emily Dickinson, ja wciąż go nie chcę jeszcze wypuszczać, bo mi się wydaje, że jeszcze nie jest dopracowany. Ale nie mogę już wytrzymać, dlatego tutaj przyniosłem te dwa kawałki. Ten jeden był ze studia, a ten drugi to miksowałem ja, ten co puścimy teraz, co się nazywa Judea, bo teraz puścimy Judea, tak?
1: Nie, teraz miałem pomysł, żeby puścić Nobody, bo to takie, to nas łączy gdzieś tam na końcu. No.
2: Nobody, ale z tej płyty z Czachą?
1: Nie pamiętam, z której to jest płyty, ale to jest dawno temu nagrane.
2: To jest Emily Dickinson, no. Ja później uważałem, że właśnie źle nagrałem ten utwór i go nagrywałem później jeszcze raz.
1: To mi... No ciekawe. To ja bardzo proszę, żebyś mi podesłał w najbliższym momencie wolnym, ten wolny kończący Nobody do Makaka w nowej wersji. A na razie ta pradawna.
2: No posłuchajmy.

0: bardzo ładnie, bardzo elegancko. To jest właśnie ten bandit, o który cię pytałem. To jest utwór wybrany przez Maćka. Proszę jeszcze raz.
1: To jest Billy Cobham, no, bardzo szybka rączka, perkusista, który nie bierze jeńców i który jest inspiracją dla wielu jazzmenów i jazz rockmenów. Nazywa się Billy Cobham. Słynny pan profesor już teraz, no, ale to sam słyszysz, szybka rączka.
0: A z którego to jest roku mniej więcej?
1: Przypuszczam, że to jest już po Mahavishnu, bo Mahavishnu oczywiście tam udzielał. Myślę, że to jest tak przełom 70-tych, 80-tych lat.
0: No dobrze, a opowiedz państwu coś o koncercie w Zgrzycie 26 września.
1: Ja w ogóle muszę, bo mi kazali, nie? 26 września...
0: Dlaczego ci kazali? Przez chwilę mówiłeś, że sam chciałeś.
1: Nie, no sam chciałem. W Lublinie, w Zgrzycie gramy razem z zespołem WHE. Przed nami gra zespół WHE, reprezentujący kulturę Nowej Huty, a później my, reprezentujący kulturę Krakowa.
0: Pozdrawiam bardzo serdecznie WHE.
1: I 19 znowu
0: października.
1: Października. Wrocław, Zaklęte Rewiry. To są wszystko homotwisty. Słuchaj, mamy chyba 8 czy 9 sztuk. 21 października Poznań Tama. 30 października Radomsko Bogart. Gomunica jakieś, impreza Halloween. 13 kolejnego miesiąca, jak to się nazywa?
0: Listopad.
1: Rzeszów, Rokowa Noc, Hala Sportowa, Roz Osir, Chorzów, 20, Chorzów Leśniczówka z WHE, 21 Kraków, Forum Horyzonty z WHE i 27 Białystok, Zmiana Klimatu. Słuchajcie, po homotwist powraca. Homotwist ewidentnie powraca.
0: A w Białymstoku to jest z WHE czy bez WHE?
1: W Białymstoku jest bez WHE.
0: No dobrze. To teraz Judea zapowiadana przez Maćka wielokrotnie na antenie prapremiera światowa.
1: Ja miks zrobiłem tym razem, zobaczymy jak wyjdzie.

0: that was especially for you, wherever you are. Charles to znany nam doskonale pod scenicznym nazwiskiem Buddy Holly, który obchodzi dzisiaj swoją urodziny. Uważany jest za twórcę i pioniera rock'n'rolla. Pan się zgadza?
1: No, od tej białej strony tak. Ja uważam, że Chuck Berry tutaj poważnie namieszał. Oraz Jimmy Reed, którego tu mamy, żeś się pytał, co to za kawałek jest The Shining Shining. To jest właśnie Jimmy Reed. To jeszcze go nie puszczaliśmy, a to jest właśnie taki on na przełomie bluesa i rock'n'rolla. Kilku naraz ich tam było. No, był też Elvis Presley jednak. Nie można o nim zapominać, chociaż wszyscy mówią, że to jednak był Buddy Holly, a Buddy Holly był taki malutki i niestety. On sam w tym nie maczał palców.
0: No dobrze. Jaki masz ostatnio stosunek do balkonu z lat 90?
1: Do czego?
0: Do balkonu. A nie, nie wiesz, to ja ci puszczę podpowiedź, a potem porozmawiamy na ten temat. To zapraszam Państwa na nasz przedtulacz. I ciebie, Maćku, też.
2: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii. Baby, have fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: You know, for you I will do it, because I know you appreciate my music. At a deeper level than most people do, and I, for you, I will. Don't tell the other guys in the band.
3: Okay, I'll
2: My Cacophonia, baby, have fun. This is Danny from Tool. Enjoy.

0: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. Oczywiście, tradycyjnie, rozpoczęliśmy od utulenia Państwa. To był Tool Sphere Inoculum, Chocolate Chip Trip, ponieważ Maciek sobie zażyczył, tutaj bardzo nam przypomina największy...
1: sobie zażyczyłem.
0: Bez wokalu sobie zażyczył. Przypominasz mi naszego tego największego pozera wśród paciorków. Pozdrawiam serdecznie. On ma ten sam odjazd z zespołem Iron Maiden. Może słuchać tylko instrumentali. Jak wjeżdża pan na wokalu, to on od razu chce się zabić wszystkich.
1: Nie, ja właściwie mam to samo, ponieważ to jest naprawdę fajny, sprawny zespół. Wieloczęściowe utwory i tak dalej. Mówimy teraz o Iron Maiden. Ale to akurat bardzo fajny wybrałeś. Właśnie tego brakuje...
0: To był Tool akurat.
1: No wiem, tak. Tego brakuje Billy Cobhamowi, tego dołu, tego klapsa w dole, nie? A tutaj mieli fajnie ten dół. Brzmi lepiej zabrzmiały te bębny niż Billy Cobhamowi, który jest suchy taki. Natomiast Billy Cobham jest fantastycznym perkusistą i niby... I wszyscy inni perkusiści go bardzo lubią, chociaż ja uważam, że on nadużywa belbla.
0: No bo Danny to nagrał w 2019 roku, więc to wiesz, miał...
1: Fajnie zrobili. Nareszcie wokalista gdzieś poszedł.
0: Bo on to zrobił absolutnie sam. Zagrał to wszystko na perkusji, mój drogi. On ma taki zestaw. Polecam ci zresztą... co ja ci polecam? Jest taki utwór, ale tam jest wokal niestety, to ty możesz go nie znieść. W każdym razie on nagrał z perspektywy...
1: Jest to jeden wokal, który mogę znieść, jest to mój wokal.
0: No dobrze, świetnie, cudownie, wrócimy do tego za moment. Słuchaj, ja ci nie mówiłem o tym wcześniej, ale czy ci dwaj muzycy, którzy grają u ciebie w Homo Twist, byli również widoczni na pewnym festiwalu, na którym się pojawiłeś i wykonałeś dwa utwory?
1: Tak, to są oni.
0: Bardzo smutno tam wyglądali, byli niezadowoleni ewidentnie z tego, co grali z tobą. Dlaczego?
1: Nie ma rozum, bo tak żyje, z tego żyjemy. Ale poza tym oni tacy są, to są straszne poluraki. Oni bardzo dobrze pasują do Homo Twist z tego powodu. Oni są ponurzy.
0: Taki smutek będzie na tej scenie non-stop, tak?
1: Nie martw się.
0: Dobrze, a ty wytłumacz mi w takim razie, bo ja byłem zaskoczony, naprawdę, jak się dowiedziałem, że ty masz wystąpić na... Tam 70% artystów nie znałem w ogóle, ale poznałem ich. I co cię skłoniło, wytłumacz, proszę cię?
1: Na tej telewizyjnej akcji, co tam gdzieś tam...
0: Tak, tak.
1: Sam nie wiem, ale o co ci też chodzi? No przecież to ty... To chyba normalne, że gdzieś jedziemy. Jeżeli się zgadza kasa, to dlaczego mielibyśmy nie jechać? No przecież to nie...
0: Czy tak to sobie tłumaczę, nie wnikając tam w szczegóły, że właśnie musieli ci jakąś... Ty krzyknąłeś zaporową cenę, a oni uznali, ach, Maciek i tak.
1: To powiedzieli mi tyle, że nie byłem w stanie odmówić.
0: Dokładnie, tak to właśnie widzę. No dobrze. Czy ty teraz rozmawiasz ze mną w studiu, w którym nagrywasz coś?
1: Tak, to jest moje prywatne studio, które sobie tutaj urządziłem.
0: A co tam nagrywasz w tym studiu akurat? Wokale i gitary, czy wokale gdzie indziej i gitary tu?
1: Nie, wokale też tutaj mogę nagrać, tu mogę wszystko zrobić. Ale ciągle chodzimy do Greli, bo go lubimy. Chcemy coś nagrać, no bo ja tam nie umiem tych wszystkich numerków wstawiać. Jak robię już coś poważnego, to idę i normalnego studia takiego, gdzie jest realizator. Bo trudno jest grać na gitarze i realizować płytę jednocześnie. Natomiast oczywiście w tym studiu mogę wszystko zrobić i robię nie jedno, no bo ja zawsze mogę coś tutaj podmienić, zrobić demo, zrobić próbę, zamknąć wszystkie okna i bardzo można nawet pójść nahałasować. Nie trzeba nawet zamykać, bo to jest takie towarzystwo, że nic się nie dzieje.
0: A gdzie ty się teraz znajdujesz?
1: W Krakowie, w domu swoim.
0: W centralnym Krakowie? Bo ja zatrzymałem się na etapie, jak ty byłeś pod Krakowem, w domu swoim.
1: To też jest, ale to w tej chwili remontuję, a tutaj zrobiliśmy fajny dom w Krakowie i w ogóle siedzimy jak już stare mieszczuchy, nie? się wszyscy kłaniają.
0: Dobrze, opowiedz państwu o tym, co ja widzę. On, moi drodzy, w tym studiu ma podwieszone pod sufitem dwa łuki. Opowiedz państwu o tych łukach.
1: To są łuki, z których jak była pandemia, strzelałem tutaj niedaleko, okazało się, jak mieszkałem tutaj. Jest tor łuczniczy. Jest po prostu specjalne miejsce przygotowane do strzelania nawet na 90 metrów.
0: W tym Krakowie właśnie?
1: Tak, tak, tak, tak. 90 metrów to już jest taka odległość, że właściwie celu nie widać, nie? Żeby zobaczyć, czy trafiłeś, musisz taką lornetkę specjalną mieć. Ja strzelałem na 50 metrów. No, w szyję trafię. Jakby było trzeba kogoś trafić w szyję, to mogę z 50 metrów powinienem trafić w szyję. Może nie za pierwszym razem, ale... Mam tych łuków kilka. To te akurat co widać, to są takie trochę mniej profesjonalne, takie na wieś. Na małego zwierzę, a te takie na grubego zwierzę mam tam złożony, bo to jest taki, kurczę, już naprawdę, wiesz, z tą taką, jak to się nazywa, z tą lagą sterczącą z przodu. Ona musi być. No jak nie założysz tej lagi, wiesz o co chodzi? Taka wystająca łuku do przodu laga. A nawet czasem są trzy lagi. Jak przyjdziesz bez tej lagi, to wszyscy ci mówią, dlaczego nie masz lagi?
0: Dobrze, a w tym najnowszym z lagą, tam masz jakieś jakiś okular, który ci przybliża...
1: To jest łuk olimpijski, więc jest oczywiście celownik. Jest celownik. Jak strzelasz z łuku, to nie strzelaj tam, gdzie strzała pokazuje, bo tam jak strzelisz tam, gdzie strzała pokazuje, to ci pójdzie 3 metry za wysoko. Musisz strzelać zdecydowanie poniżej, strzała pokazuje poniżej celu, a tak naprawdę pokazuje ci celownik, który często musisz ustawić, nie? Strzela się de facto strzałą pod cel, ale oczywiście jest też coś takiego jak łuk goły, ja tego nie umiem, ja strzelam z olimpijskiego. Nastrzelałem się jak cholera z tego, jak była ta pandemia, to prawie codziennie byłem. Dosyć się nawet wyrobiłem, chcieli mnie do jakiejś drużyny brać. Fajne towarzystwo, bo to jest w większości, powiem ci, introwertycy, nie? Nie, no, normalnie, wiesz, tam na sali bokserskiej to jest hałas, nie? Czy gdzieś tam w normalnym sporcie, czy futbol, czy coś, to jest dużo hałasu, czy judo. A tam cisza, makiem zasiał, każdy stoi i celuje.
0: Czy wtedy myślisz o muzyce, o tekstach, jak tak stoisz i celujesz?
1: Wybitnie introwertyczny sport i skłaniający do przemyśleń. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie. I wielokrotnie trafiłem strzałą w strzałę. Niech wam się nie wydaje, że to jest coś nietypowego. Bo jak z tych strzał wsadzisz 10, to zawsze 11 może się wpakować w drugą strzałę, nie? I tyle. To nie jest, wiesz, wielki wyczyn trafić drugą strzałę, jak ich tam jest 10 wbitych. No, wcześniej czy później rozszczepisz coś.
0: To my teraz rozszczepimy Norwida, moi drodzy, to będzie powrót do Homo Twistu 2022. To wtedy nagrałeś to powtórnie.
1: Tak, i to Nobody zapuszczałeś, to jest też z tej płyty i
0: tak
1: prawidłowo.
0: Okej.
1: Okay. Tak, właśnie tej improwizowanej sesji.

0: I on gra na gitarze i ten, na tej organce też on gra. Ma podczepioną. I jest takim właśnie pomostowym bluesmanem, który właśnie już tam nawet słowo rock'n'roll padło.
1: Tak, było coś takiego.
0: No? No i on jest też odpowiedzialny, także nie tylko Buddy Holly i Elvis Presley tworzyli rock'n'rolla. Był jeszcze oczywiście Chuck Berry, był Jimmy Reed i cała masa, no na przykład Little Richard.
1: Tak, on też był. Pamiętam jak dziś. Nawet pamiętam go 23 minuty po 23, kiedy zdobywam drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera, też go pamiętam. Maciek Maleńczuk też jest moim idolem. Opowiedz państwu, proszę ciebie, dlaczego niektóre koncerty gracie z WHE, a niektórych nie?
0: Zaangażował się Bzyku po prostu.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: No, poza tym jesteśmy kolegami. I tam po prostu, no wiesz, ja wyraziłem silną chęć wobec menedżerów i organizatorów różnych koncertów, że chcę grać Homo Twist i muszą organizować. Bo inaczej nie przyjadę i koniec, nie zrobię sztuki. Zrobiłem się taki dosyć popularny, muszę ci powiedzieć. Muszę teraz odbębnić akcję z Ireną Santor, wyobraź sobie. Ale wybrać piosenkę Ireny Santor taką, żeby się dla mnie nadawała, nie jest łatwa sprawa.
1: To dlaczego masz zagrać Irenę Santor?
0: On lubi Irenę Santor.
1: Ale to jest takie zadanie sobie wyznaczyłeś w najbliższej przyszłości?
0: Jest jubileusz telewizyjny i różni artyści będą śpiewali jej, będzie orkiestra i tak dalej. Ja będę śpiewał najpiękniejsze warszawianki, to przyjezdne. I powiem ci, że byś się zdziwił, jak bardzo obsceniczny jest to tekst. Z jakiego to niby powodu ktoś ma chodzić na dworzec, szukać kolejnych uciech seksualnych? Żeby już wszystkie warszawianki, wiesz, to jest tak jak z tego filmu, za dużo wyruchanych chodzi po mieście. Trochę zboczyłem z tematu.
1: Nie, bardzo prostu... dobrze, bo zbliżamy się do utworu Portfel Ojca. Jest jakby cały czas jesteśmy w temacie, wiesz.
0: Proszę bardzo.
1: Dobrze, ale to kiedy to nastąpi? Możesz uchylić rąbka tajemnicy?
0: To nastąpi nie zabawem, ale będzie w telewizorze, będzie chyba w ogóle pokazywane w Wigilię.
1: Okej, dobrze. Nie, to być może cię wytną.
0: Jak robiłem Homo Twist latem, w sierpniu, to się okazało, że studio jest zajęte, bo właśnie się kolędy nagrywają i żeby nie dzwonić w sierpniu, bo zawsze jest sierpień zajęty, bo wszyscy nagrywają kolędy, żeby zdążyć z realizacją tego i tak dalej, to kolędy w tym kraju nagrywa się w sierpniu i studio zajęte było. A my z tym swoim satanizmem domorosłym znowu, wiesz, nie pchaliśmy. A który to portfelik?
1: To jest 2022. Powtórzona wersja. To zapraszam państwa bardzo serdecznie.

widać 116. Po prostu nie słyszę tego dzwonka. Otwieram szafę, rząd płaszczy. Może się znajdzie z piątka. Tu zapałki, tu guzik, tu sprzączka. Dużo tych płaszczy i wiszą wysoko. O, jakiś portfel w kieszeni ojca. O, kondon.

Żeńszczyna na plaży bez majtek. Trójkącik ma zgolony. Wypięta w stogu siana. Owłosiona inna. Naga inna na nartach. Cyce jak balony. Jakieś zbliżenie. Która jest godzina? No, to chłopaki zwątpią. Chyba pójdę na trzecią lekcję. O, a tu druga przegródka.

blondyna w samych pończochach. Nogi podnosi w górę. Szatyn wsadza blondynie, a liże się z drugą. Tu one mu liżą, tu liżą się same. Dobra, lecę na matematykę. Najwyżej piątą małą.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Hajdasz, hajdolon. Makakofonia pozdrawiam. A tutaj nie wiem, co to jest fun. Have fun. Baby have fun. Makakofonia, baby have fun. A to sen dookoła. To jest twój naturalny, czy... czy jakoś go powiększałeś, albo... coś z nim robiłeś? Czy takie wielkie to jest twoje? No, to kto wie, to wie. No, olbrzymie coś dookoła tego ma napisane to.

0: Moi drodzy, 7 września, ale 1987 roku objawił się 13 album zespołu Pink Floyd. Pierwszy bez Rogera Watersa. Na Momentary Lapse of Reason z niego wybrałem The Dogs of War, bo właśnie tutaj jeden z nowych słuchaczy zapytał, dlaczego cyrlicą zaczynamy, bo ty, Maćku, nie wiesz, ale na ten post, który umieściłem na antyradiowym Facebooku, tradycyjnie zaczyna się od tekstu, czy wciąż uwielbiacie, oj Władimir, Władimir, ja z tobą i tak dalej. Opowiedz państwu o tym tekście, bardzo cię proszę, i od razu o stosunku twoim do wojny w ogóle.
1: Znaczy, mój stosunek do wojny jest wiadomy, ponieważ ja mówię, w wieku lat 19. Stawiłem się do jednostki tylko po to, żeby powiedzieć, że nie będę służył i tak dalej. Odsiedziałem wyrok i mój stosunek był oczywisty do tego, że nie zamierzam siedzieć w okopie. Nie? To nie dla mnie. Mnie od razu bym miał strzelić. W mordę mogę dać, ale w okopie siedział nie będę. I to było od samego początku wiadomo. No, miałem wiele kłopotów jeszcze później, jak wyszedłem z więzienia. Wciąż jednak chciano mnie powołać, był stan wojenny. Musiałem udawać wariata. I później zaczął się ten dym już w Ukrainie. I to przecież on się zaczął w 2014 roku. To już jest, ja nie wiem, ile to już jest czasu. To już jest dobre 10 lat, nie? Jak się ten Donbas zaczął. I jednocześnie jeździliśmy wtedy do Białegostoku często. I nocowaliśmy za każdym razem w takim hotelu. Jak się schodziło do restauracji, to zawsze, ale to zawsze, o każdej porze dnia i nocy grała Żanna Biczewska. Piosenkarka taka rosyjska. I ona ma takie piosenkę. Żanny Biczewskiej nie znasz?
0: Nie.
1: Jest fajna, zasuwa na gitarze. Siedzi, zasuwa na gitarze i śpiewa romanse. I ja się zapytałem właścicielki, pani kelnerki, czy tutaj, proszę pani, zawsze będzie grała Żanna Biczewska. A ona mówi, no dopóki ten właściciel się nie zmieni, to tak będzie na pewno. I ona śpiewała właśnie takie te romanse, to ja ciebie nie chuja, ty mnie nie chuja. I mnie to śmieszyło, że właśnie ja ciebie nie chuja, ty mnie nie chuja. A jednocześnie dudniło mi w głowie cały czas Władimir, Władimir, Władimir. Tamten się już rozpędził, gdyż myśmy już wcześniej pisali o Władimirze, ja nedułe rabę, Putin dmucha żabę. Nie? I tam było już, Putin rozrabiał nie od dziś, to już naprawdę, niektórzy przecież jak się już urodzili, to już był Putin. Niektórzy teraz giną na froncie. Coś tam puszcza się.
0: Bo tam puściłem coś za wcześnie, puściłem, bo się nie zorientowałem właśnie, że przecież ty wciąż, ale zaraz to ten... Proszę, już jesteśmy w domu. Patrz, jak ładnie wróciliśmy do podkładu.
1: No i ja zrobiłem teledysk za 1000 zł. Kupiłem taką planszę, kupiłem farby. Usłyszałem o tym, że lubi, jak się do Putina szło załatwiać interesy, to lubił ludziom ściągać zegarki z nadgarstków, pierścionki z palców im ściągał. Jak tylko widział coś lepszego, jak Chodorkowski poszedł do niego zegarkiem Casio, to go zamknął na 14 lat przecież. Tam trzeba było iść z drogim zegarkiem, jak chciałeś coś załatwić. I zrobiłem teledysk w mieszkanku małym wynajętym w Warszawie. Kolega przyszedł z aparatem i następnego dnia on dzwoni i mówi, ty wiesz co, bo masz, zdaje się, 150 tysięcy wejść. Ja mówię, jak to? Dzisiaj rano umieściłem, nie? I w dosyć krótkim czasie to się tam milionowo rozeszło i Władimir się zrobił taki, gram go do dzisiaj, gram go właśnie w takiej wersji też z pod nogi, z loopera odpalam. Gram Władimira do dziś. No, jakby to powiedzieć.
0: Ja też.
1: Oczekiwanie na śmierć dyktatora umilamy sobie piosenkami.
0: Właśnie, jak ty też się wielokrotnie zastanawiałem, widzę, że ty też masz podobny kierunek myślenia. Jak to się, bo on podobno ma bardzo wielu takich kolesi, którzy udają, że to, znaczy, sobowtórów niby.
1: Oberganger, no tak, ma sobowtóry, na pewno ma sobowtóry. Stalin też miał sobowtóry, to wszyscy się wściekali, jak gdzieś wysyłał sobowtóra, wiedzieli, że gadają z sobowtórem, a musieli mu czapkować, jacyś generałowie, to się wściekali przecież.
0: Ciekawe, czy go teraz rozpoznają.
1: Rozpoznają. Ci najbliższe towarzystwo, jeżeli przychodzi ten, to oni na pewno wiedzą, że to jest dopęga.
0: Dlaczego mu tam ktoś nie skręcił jakiejś bardzo fajnej trucizny?
1: Słuchaj, jest taki, to opowiem teraz stary dowcip z brodą, ale może nie znasz. Jak gościu codziennie przychodzi i kupował gazetę, nie? Oglądał ostatnią stronę i wyrzucał do śmieci. I kończy się go kioskarz, zapytał, oglądał tą, patrzył na pierwszą stronę i wyrzucał do śmieci. Kioskarz zapytał, co pan tak kupuje te gazety, pan ich w ogóle nie czyta? On mówi, szukam nekrologu. Mówi, ale nekrologi są na ostatniej stronie, a ten, którego szukam, będzie na pierwszej. Także tutaj, jak nie znałeś tego dowcipu, to właśnie tak codziennie kupuję gazetę, szukając nekrologu na pierwszej stronie.
0: To teraz, moi drodzy, z albumu 2022. Arkadiusz w wykonaniu zespołu Homo Twist, bo to jest właśnie o tym, kto powinien znaleźć się w nekrologu zamiast Arkadiusza.
1: I co mu na grób?
0: Tutaj wpiszcie sobie państwo, co wam się tylko żywnie podoba.

mawiał, tak mawiał Arkadiusz, gdy osadzał na kolanach. Prawdziwy ojciec, Barbara mawiała, patrząc na troskliwe ruchy jego rąk. Lecz gdyby wiedziała, ale nie widziała, jak wokół małej Ani zacieśnia się krąg.

nieokreślony krąg. Już zielony Arkadiusz wymiotuje w koc. Żygał do świtu tej potwornej nocy. Wszystko mu zmiękło, nawet jego R. Włóczył oczami, z ust pianę toczył. Ostatnie co ujrzał, to rząd czarnych zer.

0: Zapraszam cię tu bardzo serdecznie do mikrofonu. Wytłumacz państwu, jak to się stało, że ten utwór z 1970 roku wybrałeś na swoją playlistę dzisiejszą.
1: To jest Led Zeppelin i to jest utwór pod tytułem Immigrant Song. Mi się wydaje, dokładnie nie wiem, o czym tam śpiewają, ale imigranci są częścią naszej społeczności i tak mi się dziwnie wydaje, że te próby prawicowe skłócania nas na przykład z Ukraińcami nie przyniosą efektu, to nie zadziała, bo już dzieci są z tego, myśmy już tutaj zaakceptowali, oni się bardzo dobrze asymilują. Ja specjalnie ubrałem ukraińską koszulę, ale niestety nie...
0: Nie widać się.
1: Zapomniałem, że idę do radia.
0: W takim razie opowiedz jak najbardziej plastycznie o tym, co ta koszula przedstawia i skąd ona pochodzi i tak dalej.
1: Koszula pochodzi z Lwowa, nazywa się Galiczanka i jest taką wyszywanką wspaniałą. Oni mają świetne te wyszywaneczki. I sobie, jak się zaczęła ta nagonka na Ukraińców, taka próba, te próby nagonek, nie? To zacząłem chodzić w tym po ulicy i wzbudzałem sobie oczywiście sensację. Ja kocham wkurwiać ludzi, zwłaszcza Polaczków. I to jest naprawdę, pamiętam, bardzo łatwe. Pamiętam, jak w pewnym momencie chodziłem z napisem Konstytucja na piersiach, to też wszyscy się denerwowali. Naprawdę nie rozumiem dlaczego, ale takie rzeczy już były. Tutaj namawiam do tego, żeby przybić piątkę swojemu Ukraińcowi, bo wszędzie jest ich pełno i sobie świetnie radzą. Niedługo się już tak nauczą po polsku, że nie rozpoznacie. Jeszcze na razie rozpoznacie. Tak naprawdę jest zmierzch przemocy. Się mówi, że są jakieś ataki, a co niby dawniej nie było ataków. Pamiętasz taki dowcip Mleczki, jak zakapiór trzyma jakiegoś gogusia za szyję, a goguś mówi: Polaka bijesz? A ten mówi do niego: a gdzie ja ci o tej porze cudzoziemca znajdę? No to teraz się znalazł jeden z drugim cudzoziemiec, można się przyczepić. I tak naprawdę to chamstwo zawsze było, a teraz są wszędzie telefony, to wszystko jest natychmiast nagrywane, eksponowane, puszczane w internecie, w telewizorze. Wielu z tych bohaterów, pozdrawiamy tych kretynów z tej Gromdy, bić się nie umiecie, to jest właśnie duży, silny, bić się nie umie. jak ta awantura wyglądała w waszym wydaniu, to wcale się nie dziwię, że macie same przegrane walki na koncie. To jest moje przesłanie, przytul swojego Ukraińca lub ewentualnie Ukrainkę, jeśli jest pod ręką.
0: No, dobrze, ale od dzisiaj, dzisiaj trąbią przez cały dzień o wygranych przez skrajną prawicę niemiecką wyborach w pewnym landzie. I co pan na to?
1: No, chciałbym przestrzec Polski Polaków, młodych zwłaszcza Polaków, żeby nie głosowali na kurwa kryptofaszystów.
0: Czyli PiS i Konfederację, o tym mówisz?
1: No tak, nie głosujcie na tych wszystkich, co są umoczeni w krypto, bo to są kryptofaszyści. I chcą nam wprowadzić kryptodyktaturę. Poza tym są to kryptogeje w większości też także uważajcie. I kryptointelektualiści.
0: O, a propos kryptointelektualistów, zauważyłem właśnie 000, zdobyłem trzecią koszulkę lidera. Witam państwa bardzo serdecznie. Na krótko, co prawda, w makakofonii Baby Have Fun po godzinach. Cieszysz się, Maćku, że dotrwałeś do po godzinach? Jakie masz plany na wtorek dzisiaj?
1: Mam wizytę u neurologa.
0: O której?
1: Spadaj. Mam szargane nerwy przez to wszystko, człowieku. Doktor musi mi wypisać jakąś czerwoną receptę.
0: Ale to właśnie pytałem o to czas jakiś temu, to udawałeś, że nie wiesz, o co chodzi z balkonem z lat 90. Jakoś ten?
1: Na tym balkonie jakoś razem byliśmy, czy coś w tym stylu?
0: Nie pamiętam, kiedy ostatnio byliśmy na balkonie wspólnie, ale pamiętam ostatnią sytuację, jak ja ci przywoziłem takie ten...
1: To ja cały czas wychodzę na balkon, to ja bez wychodzenia na balkon nie wyobrażam życia i tutaj to się na pewno nie zmieni. Tak wychodzę na balkon od lat 90.
0: Czyli trzeba od czasu do czasu wyskoczyć na balkon, drodzy moi.
1: zdecydowanie tak sprzyja to przemyśleniom, podejmowaniu nowych decyzji, kroków forward, looking forward, patrząc na horyzontalny pejzaż.
0: Dobrze. Miałem się tego nie podejmować, bo podejrzewam, że będziesz się jakoś sprzęgał, opóźniał albo coś. Jednak zaryzykuję. Mam dla ciebie propozycję. Aha, bo tak, kochani, to była makakofonia Baby Have Fun, poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Majak-Żarłowski. Naszym gościem był Maciej Maleńczuk. Bardzo dziękuję. Zapraszamy na najbliższy koncert zespołu Homo Twist. 26 września w Lublinie wystąpią.
1: I sprawdźcie w internecie, bo więcej tego jest. Gramy, cała trasa się zrobiła z tego. Homo Twist is back, Homo Twist still exists.
0: I to jest miód na nasze serca. Od 23 startują, resztę znajdziecie Państwo w necie, tak jak powiedział Maciek.
1: Oczywiście.
0: I teraz mam do Ciebie prośbę, abyś był tak miły i wykonał wraz ze mną pieśń kończącą.
1: Pieśń... Ej, Maleńczuk,
0: jest moim idolem. No to bardzo dobrze. To ja odliczę do trzech. Państwo bardzo proszę się dołączą i lecimy z flagą na kasku. Śpiewamy na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, co zresztą Maciek już Państwu wyjaśnił. No to proszę bardzo. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Cudownie zaśpiewał i nawet Amen. Udało się to złożyć. Stosunkowo udanej Amen. Nocy ci życzę.
1: Dziękuję, cześć.
0: Pa. Dziękuję.

będą stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta.

Antyradio. Najlepsze.